0: Mello Radio.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
7: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
8: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
7: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
8: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
7: To z Tauronem.
8: Jasne, że tak.
9: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
10: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
11: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
10: Czekamy na pierwszy gwizdek.
11: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
12: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
13: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
16: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej

0: Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. Soboty i niedziele od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja.

0: Radia Śląsk.
1: Edyta, czekaj. Zabrze szykuje swoje atrakcje, także te wodne. Szykuje się również do biznesowego chilloutu. Sosnowiec sprząta teksterię. Od tego tematu zaczniemy. Paulina Kozioł.
2: Stare tekstylia i odzież odbierane na telefon. W Sosnowcu ruszyła nowa opcja oddawania niepotrzebnych rzeczy. Wystarczy zadzwonić lub napisać maila, a zewnętrzna firma zabierze je bezpośrednio z domu lub mieszkania. O szczegółach mówi Rafał Łysy z ratusza.
3: Tak, stara, używana, ale nie zniszczona, bo idea tej akcji jest taka, aby te ubrania, buty, tekstylia były ponownie tak naprawdę noszone. Dlatego też zdecydowaliśmy się na podpisanie umowy z firmą, która bezpłatnie po uprzednim umówieniu się, telefonicznym umówieniu się, przyjedzie do nas i odbierze te ubrania, tekstylia, buty, ubierze bezpośrednio z mieszkania, jeśli mieszkamy w bloku, albo z domu jednorodzinnego. Pod warunkiem, że te wszystkie materiały będą zgromadzone w worku, który przygotowała ta firma. A te worki można odebrać w dwóch miejscach. Jeśli mieszkamy w domu jednorodzinnym, to odbieramy w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu w Wydziale Gospodarki Ekologii albo na wysypisku odpadów. Jeśli mieszkamy w bloku, to tu liczymy na to, że troszeczkę ta droga się skróci i spółdzielnie mieszkaniowe, do których właśnie rozsyłamy takie propozycje, odbiorą w imieniu swoich mieszkańców te worki i w miarę możliwości będą te worki dystrybuowane do tych mieszkańców. To podstawa. Musi być koniecznie w tym worku. To wszystko spakowane, dzwonimy na ten specjalny numer telefonu lub piszemy maila, umawiamy się na konkretny dzień i te rzeczy są bezpłatnie odbierane.
2: Czyli to muszą być rzeczy, które jeszcze nadają się do użytku.
3: Zgadza się. Jestem przekonany, że wiele takich ubrań w domu mamy. Przyszło lato, więc część z nas pewnie zrzuciła trochę kilogramów i może te większe ubrania nie są im już do niczego potrzebne, a ktoś z nich chętnie skorzysta. Może nasze dzieci wyrosły z ubranek dziecięcych, to również takie ubranka dziecięce tutaj możemy do tego worka spakować i przekazać. No taka jest idea, aby ponownie te rzeczy były wykorzystane.
2: A czy wiadomo, co potem będzie się działo z tymi rzeczami? Czy one zyskają jakieś drugie życie?
3: No jeśli na przykład koszulka jest w dobrym stanie, to najprawdopodobniej ktoś ją będzie jeszcze nosił. Niekoniecznie w Polsce, ale to nie jest wymóg, ale będzie jeszcze użytkowana. Można powiedzieć, że to taki swoisty second hand, który jest u nas bardzo popularny, gdzie przecież często chodzimy i kupujemy naprawdę bardzo fajne rzeczy, fajne ciuchy, również i markowych firm. I chciałbym, żeby tutaj było podobnie. A przy tym wszystkim, co się w ostatnim czasie działo, czyli zmianach, które sprawiły, że nie możemy tych tekstyliów wrzucić do worka na śmieci zmieszane, tylko musimy to specjalnie wrzucić do przygotowanych miejsc. W Sosnowcu nie ma z tym problemu, bo mamy jeszcze kontenery, kilkaset kontenerów na terenie całego miasta i tam możemy wrzucić te tekstylia, które są już zniszczone i też najpewniej będą ponownie wykorzystane tylko do innych celów, a te lepsze ubrania to lepiej do tych worków spakować, do tych specjalnych worków spakować i bezpłatnie oddać.
2: Czyli to trochę tak zamiast tych pojemników Caritasu, do których można było oddać takie w miarę dobre ubrania.
3: Ja bym powiedział, że to jest uzupełnienie. Niech każdy z nas sobie wybierze tą formę przekazania ubrań, tekstyliów, butów, jaka mu najlepiej pasuje. Jeśli chciałby to zostawić w pojemniku Caritasu, nic nie stoi na przeszkodzie. Cały czas te pojemniki będą dostępne.
2: A skąd pomysł, żeby właśnie taki odbiór na telefon wprowadzić? Czy były głosy ze strony mieszkańców?
3: Tak, mieliśmy takie informacje ze strony mieszkańców, abyśmy znaleźli ułatwienie, czyli właśnie taką szansę, abyśmy bez wychodzenia praktycznie z domu mogli się tych ubrań pozbyć. Dawniej to się wrzucało do kosza na zmieszane odpady. Osoby, które mieszkały w domach jednorodzinnych, często uczestniczyły w takich akcjach, które na przykład Caritas organizował, czyli jednego dnia pojawiał się przed bramą worek z liścikiem, że hej, jutro będziemy odbierać tekstylia, jeśli chciałbyś się czegoś pozbyć, wrzuć do tego worka, my to odbierzemy, no i to też się spisywało, ale no, to jest zwyczajnie ułatwienie, które mieszkańców nic nie kosztuje, gminę też nic nie kosztuje, więc dlaczego z tego nie skorzystać?
2: To nie jedyne nowe informacje z Sosnowca, ponieważ szykuje się także modernizacja rowu Mortimerów z

0: Morskiego, co oznacza zmniejszenie zagrożenia powodziowego.
1: Tak, rów Mortimerowski. Ja wiem, że ta nazwa jest niezwykle skomplikowana. Niektórym może się kojarzy z jakąś ogromną dziurą w ziemi, ale tak nie jest. Część mieszkańców Sosnowca nawet nie wie, gdzie taki rów Mortimerowski jest, gdzie on przebiega. A przebiega od Zagórza przez porąbkę Kazimierz Górniczy do rzeki Bobry. I teraz obecny w czasach, gdy spotykamy coraz częściej takie nawalne, intensywne deszcze, ale bardzo krótkie, okazuje się, że takie rowy, potoczki, które zazwyczaj radziły sobie z odbieraniem tej wody opadowej, no przy takich intensywnych opadach nie radzą sobie i to skutkuje tym, że woda wylewa na wolną przestrzeń i jeśli tak jest, to nic wielkiego się nie dzieje, natomiast często też zalewa zwyczajnie posesje i piwnice naszych mieszkańców. Stąd też w ubiegłym roku złożyliśmy wniosek i w ubiegłym roku otrzymaliśmy 10 milionów złotych dofinansowania na modernizację ponad 4 kilometrów tego rowu, a teraz jesteśmy już po wyborze firmy, która się tym bezpośrednio będzie zajmowała. Za nieco ponad 5 milionów złotych ten rów zostanie wyczyszczony, poszerzony tam, gdzie trzeba, zlikwidowane rury, przez które ta woda przelatywała, albo poszerzone, no bo to często jest takie wąskie gardło. I co istotne i ciekawe, tutaj wykonawca więcej czasu tak naprawdę poświęci na dokumentację, zdobycie wszystkich pozwoleń, bo będzie miał na to, właściwie już ma na to 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, a umowa właśnie została podpisana, czyli mniej więcej w maju 2027 roku wszystko powinien mieć gotowe i od maja do końca października praca w terenie, czyli te prace ziemne, czyli widać tutaj praca fizyczna, taka ziemna będzie zdecydowanie krótsza niż ta umysłowa nad dokumentami. No tak to jest, że trzeba te wszystkie pozwolenia zdobyć, natomiast bezpieczeństwo mieszkańców tutaj jest rzeczą najistotniejszą i najważniejszą i największym zadaniem właśnie tej inwestycji jest zapewnienie im bezpieczeństwa, bowiem zdarzało się tak, że śledząc prognozy pogody, mając wiedzę na temat zbliżających się nawalnych opadów, już nasze służby, czyli Miejski Zakład Usług Komunalnych, pakował worki i jechał całą ekipą w te miejsca, gdzie najczęściej ta woda wylewała i zabezpieczała posesję. Niestety, nie zawsze byli na czas. Czasem już ta woda tak intensywnie i szybko napłynęła, że część posesji była zalana. To stres dla wszystkich, to są koszty, dlatego też cieszymy się, że udało nam się zdobyć to dofinansowanie. No i ten rów Mortimerowski będzie zmodernizowany.
0: A tam w sąsiedztwie tego rowu, tam są domy jednorodzinne, bloki, o jakich dzielnicach też mówimy, których mieszkańców to dotyczy?
1: Tam zabudowa jest różna, ale największy problem mają mieszkańcy z zabudowy jednorodzinnej, jak najbardziej. I tak rów biegnie od Zagórza, czyli jednej z większych dzielnic naszego miasta, poprzez porąbkę Kazimierz Górniczy. No i ta woda kończy wpadając do rzeki Bobrek. Mówimy tutaj o wodzie deszczowej. Nie odprowadzamy tym rowem żadnych nieczystości, tylko i wyłącznie wodę deszczową z posesji naszych mieszkańców, z terenów miejskich, ale nie tylko miejskich, z dróg, z tam, żeby ta woda po prostu nie zalegała.
2: Sosnowca szybko przenosimy się do Zabrza, a tam dopinają na ostatni guzik atrakcję, te na lato.
3: Tomasz Saternus, dyrektor jednostki gospodarki nieruchomościami w Zabrzu. Jeżeli chodzi o place, to zawsze uruchamiamy je w pierwszym dniu wakacji, więc 26 w piątek zapraszamy, już będzie można spokojnie korzystać. Widać, że tam pogoda jednak czerwcowa jest zawsze w kratkę. Też koszty utrzymania szacujemy miesięcznie w okolicach 50 tysięcy. Dlatego od lat zawsze otwieramy wodne place zabaw od pierwszego dnia wakacji. Place są w pełni przygotowane, mamy zawarte umowy na zarządzanie tymi placami, więc będzie badana woda, będzie utrzymywana czystość na terenie tych wodnych placów, więc mieszkańcy mogą się nie martwić o komfort i o dobrą zabawę na tych placach. Rozpoczynamy od takiego krótkiego postępowania na zarządzanie. Polega to na tym, że ktoś rano otwiera ten park, uruchamia wszystkie pompy, filtry i pod koniec dnia, kiedy zamykamy już park, wtedy te wszystkie urządzenia, które cały czas pracują, muszą być sprawdzone, czy wszystko działa prawidłowo i dokonać zamknięcia takiego placu i to się dzieje każdego dnia, w świątek, piątek, sobota, niedziela, więc taka firma zewnętrzna obydwa place nam obsługuje. Wcześniej przed otwarciem badamy wodę, gdzie próbka do sanepidu. Sanepid też musi wyrazić zgodę na otwarcie takiego wodnego placu. Dokonujemy też takiego przeglądu, ewentualnie jakichś małych, drobnych napraw, jeżeli coś jest nie tak. Więc sprawdzamy ten plac, żeby dzieci i rodzice mogli się czuć bezpiecznie. W mediach słyszymy oburzenie, że plac wodny w różnych w różnych miastach jest zamknięty, jest piękna pogoda, a nie możemy korzystać. Wynika to najczęściej z zanieczyszczenia wody. Niestety takie badanie może trwać nawet 2 tygodnie. Wtedy bardzo, bardzo mieszkańcy są niezadowoleni z tego czasu długiego. Niestety tak to wygląda. To badanie jest bardzo skomplikowane. Już nie wchodzący w szczegóły, jest to pobranie, wyhodowanie bakterii. To jest bardzo długi okres czasu, dopóki sanepid nie dopuści, nie stwierdzi, że ta woda już jest zdatna do korzystania. Nie dopuści do otwarcia takiego wodnego placu zabaw. Dlatego bardzo uczulam, dbajmy o czystość, o wodę, żeby do takiej sytuacji u nas w Zabrzu nie doszło.
4: Marta Unglik, główny specjalista Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Transportu Lokalnego. Dla naszych milusińskich staramy się zrobić jak najwięcej i to jest dobry czas, będzie zaczynał się czas wakacji i chciałam powiadomić właśnie wszystkich tutaj mieszkańców, a szczególnie mieszkańców osiedla Kotarpińskiego, że zostanie otwarty plac zabaw przy ulicy Tatarkiewicza, który został wyposażony w nowe urządzenia do zabaw. Jest fajna, wielka piaskownica, na której są wyposażone w huśtawki, zjeżdżalnia, także jest bezpiecznie, przyjemnie. Oprócz tego jeszcze zostały zmodernizowane ścieżki przy ulicy Franciszkańskiej i Gdańskiej, które zostały również doświetlone. Odbiór będzie wykonany w najbliższych dniach, czyli jak tylko zostanie przeprowadzony odbiór komisyjny, zostanie oddany oficjalnie plac zabaw.
5: Tężnie.
4: Jedna już jest na ukończeniu samym. Prowadzone są tam prace czyszczenia, zalania solankami. Dwie tężnie już działają. Mogą śmiało mieszkańcy korzystać. Wiadomo, że to jeszcze jest trochę na takim etapie przygotowawczym, ale śmiało już solanki są puszczone w tężniach. Robimy wszystko, co w naszej mocy, a przeciągnęło się to ze względu na to, że jesteśmy miastem, jesteśmy instytucją, która musi być transparentna. Wszystkie tego typu rzeczy muszą przechodzić przez zamówienia publiczne. Musieliśmy uruchomić przetarg w trybie zamówienia publicznego, który niestety trwa. Był przewidziany ten czas na to, że może coś nie pójść zgodnie z procedurą, no ale niestety nie wszystko można przewidzieć.
6: Czasu coraz mniej, wakacje przed nami, ale myślę sobie, że Zabrze z tymi atrakcjami zdąży na czas. W programie zmieniamy temat. Teraz chillaucik, taki biznesowy.
7: Katarzyna Maciejewska, Zabrzeńskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Biznesowy chillout to będzie networking w innym wydaniu. To będzie piknik dla przedsiębiorców. A dlaczego networking w innym wydaniu? Bo tym razem nie organizujemy śniadania biznesowego edycji letniej. Zastępujemy to niedzielnym popołudniowym piknikiem. Strefa networkingu. Tam zaprosimy przedsiębiorców, aby się poznawali, rozmawiali, poszerzali swoje kontakty biznesowe, a rodziny, które przyprowadzą na ten biznesowy chillout, niech zostawią w strefie chillu, w strefie gastro, tam gdzie będą animacje, DJ, tam gdzie będą pokazy tańca, pokazy sportowe, treningi padla, treningi tenisa, dmuchańce, animacje, więc spokojnie, rodzina będzie zaopiekowana, będą zaopiekowani przedsiębiorcy. Zapraszamy zresztą wszystkich mieszkańców Zabrza, aby poznali przedsiębiorców, poznali wystawców. Widzimy, kto zapisuje się na networking, więc będą także goście na przykład z Katowic, Krakowa, Gliwic, Zabrza także, no bo działamy lokalnie. Formuła, która zdecydowanie sprawdza się na śniadaniach biznesowych. My wiemy, że jest realny efekt tych spotkań, tych rozmów, takich nieformalnych, w kuluarach, swobodnych. Potem już na tle biznesowym, poważnym są efekty. Rozmawia się o swoich firmach, rozmawia się o potrzebach tych firm. Często rozwiązuje się szybkie problemy. To, co dla kogoś było problemem, dla kogoś jest szybko pomysłem do realizacji. Ale rozmawia się także o swoich pasjach, o swoich zainteresowaniach, o wizjach. Wszystkie branże są mile widziane, bo ktoś, kto jest w poważnej branży zajmującej się na przykład stalą, potrzebuje kogoś, kto zrobi mu event albo kto posprząta biura. Więc wbrew pozorom zarówno ci duzi przedsiębiorcy, jak i ci mali przedsiębiorcy naprawdę znajdują wspólny język. Jeżeli chcecie zgłosić się do strefy networkingowej na stronie miasta w zakładce dla biznesu, jest link do zapisu właśnie na networking. A jeżeli chcecie zostać wystawcą i pokazać mieszkańcom i uczestnikom siebie, to także jest w odpowiedniej zakładce jest karta zgłoszeniowa albo zapraszamy do kontaktu z Zabrzeńskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Wszystko prześlemy.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
6: Ruszyła zbiórka na samochód dla bytomskiego schroniska dla zwierząt. Potrzeba 50 tysięcy złotych, a samochód będzie służył m.in. do interwencji. Wiceprezydent Bytomia Magdalena Górak.
8: Jeżeli chodzi o schronisko, które przejęliśmy 19 stycznia tego roku, udało nam się tutaj w sposób już bardzo, że tak powiem, profesjonalny zorganizować przebywanie zwierząt i pracę na schronisku. Zdążyliśmy też wyremontować wiele kojców, przeprowadzić wiele prac modernizacyjnych. To przede wszystkim dzięki i pracownikom Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, jak również darczyńców. Na ten moment mamy potrzeba zakupu takiego auta, ponieważ już doświadczenia, które nabyliśmy, wiemy, że po pierwsze, mając swój samochód do dyspozycji, będziemy bardziej elastyczni, będziemy mogli szybciej reagować, jak również sobie zmniejszymy po prostu koszty bieżącej obsługi, gdzie na dzień dzisiejszy musimy korzystać z firmy zewnętrznej bądź potencjalnych wolontariuszy. Na dzień dzisiejszy mamy zatrudnionych 18 pracowników, to jest 5 pracowników na stanowiskach urzędowych, pozostali pracownicy to jest 2 techników weterynarii oraz osoby zajmujące się pielęgnacją zwierząt. I ważna informacja, która jest na dzisiaj, została uruchomiona oficjalna strona internetowa schroniska, która działa i do której można sobie już na dzień dzisiejszy przeglądać zwierzęta, które są do adopcji.
9: Łukasz Piątek, Fundacja Petra Lana.
6: No i tym razem pomagacie zwierzętom w jaki sposób?
9: Tak, działamy już blisko 11 lat. I na tą blisko dekadę naszej działalności postanowiliśmy poszerzyć obszar naszych działań o zwierzęta. We współpracy z miastem Bytom zdecydowaliśmy się uruchomić zbiórkę, której celem będzie zebranie środków na zakup samochodu do przewozu zwierząt.
6: Jak bardzo będzie specjalistyczny i jak duże pieniądze są potrzebne?
9: Potrzebna jest kwota 50 tysięcy złotych. To w jakimś zakresie określa, jak bardzo specjalistyczny jest ten samochód. Niemniej mam głęboką nadzieję, że tak szczegółowe informacje udzielą przedstawiciele schroniska, jakie wymagania ma spełnić ten pojazd.
6: To wasza inicjatywa, czy miasto się zgłosiło?
9: To jest wspólna inicjatywa miasta, jak i Fundacji Petra Lana. Wierzymy, że my do tej pory pomagając głównie osobom w trudnej sytuacji, młodym sportowcom, jesteśmy w stanie skutecznie poszerzyć obszar naszych działań, poruszyć ludzkie serca także i w tym obszarze. Trzymamy kciuki za sukces naszej zbiórki.
6: Czy te pieniążki kierujemy na wasze konto, na konto Fundacji Petra Lana?
9: Tak, można bezpośrednio wpłacać na rachunek główny Fundacji Petra Lana z dopiskiem, że jest to zbiórka na rzecz schroniska, jak też można sięgnąć po profil na portalu zrzutka.pl, gdzie jest jasno określony cel.
10: Kurczak Zuzanna, naczelnik Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Nie chcemy, żeby schronisko było w pewnym zakresie samowystarczalne, dosyć mocno, łatwo, interwencyjne i żeby mogło te interwencje podejmować w każdym czasie. W związku z powyższym potrzeba samochodu jest nie tylko do kwestii wożenia zwierząt do weterynarza, ale również jakichś interwencji, które są niezbędne do podjęcia na mieście. Zdarza się, że również do transportu darów, które ktoś nam chce podarować, a nie może ich do schroniska dostarczyć, a my oczywiście z tej pomocy chętnie korzystamy, ale przede wszystkim chodzi o tą możliwość działania natychmiast, reagowania i bycia w każdym momencie przygotowanym do tego, żeby taką interwencję podjąć. W tym momencie mamy stary samochód, który jest przygotowany do tego, żeby taką gdzieś transport zwierzaka się odbył, ale mamy również umowę zawartą z firmą, która nam takie usługi świadczy, z tym, że no, chcemy się w pewien sposób uniezależnić i chcemy być samowystarczalni.
6: Kierowca jest.
10: Kierowca jest, mamy pracowników, którzy mogą tego typu usługi świadczyć, mogą takie zadania realizować. Oczywiście w miarę rozwoju sytuacji na pewno będzie tych osób potrzeba więcej, będziemy to organizować. Niemniej na początek już takie osoby są. Mówimy o tych 50 tysiącach złotych po to, żeby taki samochód był faktycznie już tym na miarę współczesnych czasów, żeby to był pojazd wyposażony w sposób taki, gdzie zapewniamy bezpieczny, spokojny transport dla zwierząt w warunkach właściwych, również w warunkach właściwych pod kątem możliwości utrzymania w czystości tego pojazdu, żeby po kolejnym transporcie można go było zdezynfekować, wyczyścić tak, żeby w przypadku jakiejś choroby, która może wystąpić, nie przeniosła się ona na kolejne zwierzaki, żeby miał wyposażenie pod tytułem oddzielenie części tej bagażowej czy transportowej od części, w której porusza się kierowca, żeby zwierzęta miały odpowiednią klatkę, w której są bezpieczne, więc taki samochód jest nam jak najbardziej potrzebny. Staramy się działać na bieżąco, zwierzęta są zaopatrywane w każdym momencie, zarówno pod względem weterynaryjnym, jak i pod względem bieżącej opieki, którą zapewniają pracownicy schroniska, są to pracownicy Urzędu Miejskiego, opiekunowie, technicy weterynarii na bieżąco weryfikują stan zwierząt, oczywiście odpowiednie odżywienie, napojenie, spacery, więc myślę, że ta sytuacja powolutku wróciła do takiego cyklu, w którym powinno schronisko działać, czyli spokoju i zapewnienia komfortu dla zwierząt, które w schronisku się znajdują.
11: Ale potrzeby cały czas są.
10: Oczywiście, że takie te potrzeby cały czas będą, ponieważ schronisko żyje, do schroniska trafiają zwierzęta w różnym stanie, z różnymi potrzebami, zatem te potrzeby również są. My chcemy na bieżąco móc tym zwierzętom zapewnić tą najlepszą opiekę, stąd też zwykle zwracamy uwagę na to, co takie schronisko potrzebuje.
11: Trafiają zwierzęta z Bytomia, tutaj z okolic innych miast ościennych dalej także?
10: Nie, to jest schronisko wyłącznie dla naszych zwierząt z Bytomia, tu trafiają wyłącznie nasze zwierzaki, nie przyjmujemy żadnych innych zwierząt. Uważam, że jak najbardziej zwierzęta powinny być wszystkie zaewidencjonowane i powinna być znane losy tych zwierzaków, ponieważ mamy do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy zwierzęta trafiają do schroniska na dzień dzisiejszy, nie są zaczipowane, więc nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, od kogo one mogły zbiec, zagubić się lub kto ich poszukuje, bo przecież nie zawsze to jest tak, że ktoś wyrzuca to zwierzę, ono mogło się zabłąkać. Jeżeli ma chip, jest ten chip zarejestrowany w bazie, do której mamy dostęp, to wówczas możemy to zidentyfikować. Więc jeżeli rzeczywiście dojdzie do sytuacji, w której zwierzęta będą identyfikowalne w bazie, w której my to będziemy mogli sprawdzić, łatwiej będzie im trafić do swojego domu.
11: Przypomnę, zbiórkę uruchomiła Fundacja Petra Lana, która działa z miastem na różnych płaszczyznach niesienia pomocy.
5: Zmieniamy temat.
12: Magda Mleczko, zapraszam. Baseball staje się w Polsce coraz bardziej popularny, tak, moi drodzy. I jeśli chcielibyście zainteresować tym sportem swoje dziecko albo sami zacząć grać w baseball, to nie ma co zwlekać, bo tak sobie myślę, że wakacje to jest idealna pora na rozpoczęcie treningów, bo tego czasu mamy wolnego trochę więcej. Jeśli chcielibyście właśnie zagrać, to proponuję dołączyć do klubu Rawa Katowice Baseball and Softball. Tym klubem zarządza, co ciekawe, kobieta. Mój gość, dzień dobry, witam
13: dzień
12: serdecznie,
13: dobry.
12: Agnieszka Jarek-Małmyszko. Jest też pani wiceprezesem w Polskim Związku Baseballu i Softballu. Czy pani sama gra?
13: Nie.
12: To skąd ta miłość do baseballu?
13: Szukałam kiedyś dla mojego dziecka miejsca, gdzie mogłoby zacząć trenować. Moja mam córkę i córka moja trenowała przez 8 lat, teraz już oczywiście nie trenuje. Natomiast mnie to tak bardzo wciągnęło, że zostałam i zostałam jeszcze wciągnięta w struktury związkowe, bo wydaje mi się, że idzie mi to dobrze i staram się wypromować, bo ja się zajmuję w Polskim Związku softballem stricte.
12: Czym się różni baseball od softballu?
13: W Polsce, bo na zachodzie to bywa inaczej, natomiast w Polsce w baseball grają przede wszystkim mężczyźni, w softball grają dziewczyny, w baseball jest taka mała, biała piłka, w softballu jest ta piłka troszeczkę większa, baseball gra na troszkę większym boisku, softball gra na mniejszym i inny jest narzut, czyli w baseballu jest narzut od góry, a w softballu jest narzut od dołu.
12: A na jakim wy gracie boisku w Katowicach?
13: Mamy dwa, jedno w drugim, tak zwane.
12: Co to znaczy jedno w drugim?
13: No, że mamy po prostu jakby dwa boiska w jednym. Tak to planowo jest zrobione, czyli po prostu jak gramy na dużym boisku baseballowym.
12: To linie są dalej.
13: Tak, to właśnie to po prostu są, a softballowe jest z drugiej strony i wtedy rozkładamy taki płotek ograniczający i ponieważ w Katowice mają miejsca tyle, ile mają, w związku z tym nie było tam miejsca na dwa boiska, więc wymyśliliśmy taki dwa w jednym.
12: Ten klub Rawa znajduje się przy ulicy Asnyka.
13: Asnyka 27 w kompleksie sportowym Mosir.
12: W Katowicach.
13: Tak.
12: Czy gra w baseball jest tak łatwa, jak może to wyglądać podczas oglądania amerykańskich filmów?
13: Nie jest trudna, moim zdaniem, natomiast no ja może mam trochę wypatrzone podejście do tego wszystkiego. Natomiast wydaje mi się, że nie jest trudna. Po prostu to są takie rzeczy, które trzeba załapać, czyli jest tam trochę fizyki, bo nieważne, trzeba uderzyć w tą piłkę, ale trzeba uderzyć tak, żeby ona poleciała w to miejsce, gdzie my chcemy, a nie w to miejsce, gdzie chce piłka.
12: Mhm. Więc ile trzeba trenować, żeby dobrze uderzyć?
13: Wszystko zależy od umiejętności, wszystko zależy od tego, jakie mamy predyspozycje, ale tak naprawdę wszystkiego można się nauczyć. No i tu wydaje mi się, że na przykład taki zawodnik, który nam się wydaje kompletnie do kitu, potem się okazuje być jednym z lepszych, więc nie ma tu reguły.
12: A te ubranka takie dość spore nie przeszkadzają w grze?
13: Ale to w futbolu amerykańskim. My nie mamy normalne koszulki.
12: Czyli tutaj rozumiem, że skoro macie normalne koszulki, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo kontuzji.
13: No się można dostać piłką oczywiście, natomiast moi zawodnicy zawsze mówią, że za klub nie boli, więc... Okay. No tak to po prostu bywa, natomiast no, dziewczyny grają w ochraniaczach na twarz z tego względu, że gdyby jakaś piłka jej trafiła, no to żeby nie było jakichś większych szkód, no chłopcy nie chcą, więc nie grają, nie ma obowiązku takiego. Natomiast no, nie jest to jakoś taki bardzo inwazyjny sport, patrząc na inne sporty, aczkolwiek nie powiem,
12: skoro
13: że nie jest w ogóle
12: maluchy
13: inwazyjny.
12: Mogą się uczyć, to chyba faktycznie nie jest inwazyjny aż tak.
13: Nie jest tak inwazyjny, jakby się mogło wydawać.
12: To od jakiego wieku możemy dziecko przeprowadzić na takie zajęcia do waszego klubu w Katowicach?
13: U nas mniej więcej od 9 roku życia. Kiedyś mieliśmy te sekcje takie maluszków zupełnych, natomiast no, było bardzo mało tych dzieciaków, które chciały u nas grać wtedy i doszliśmy do wniosku, że zaczynamy powiedzmy tak 9-10 lat. Ale jeżeli będzie na przykład, bo nabory prowadzimy cały czas, jeżeli tych dzieci będzie więcej, to otworzymy taką sekcję.
12: A więcej jest dziewczyn czy chłopaków?
13: U nas chyba jednak jest więcej, o dziwo, dziewczyn.
12: No skoro na czele stoi też kobieta, to może to je przyciąga też
13: ja,
12: trochę.
13: Ja wiem, no inaczej, no po prostu jakoś tak staramy się bardziej, rozwijamy obydwie dyscypliny, bo tak naprawdę sekcji baseballowych mamy troszeczkę więcej niż sekcji softballowych u nas w Rawie, natomiast no tak jak mówię, mamy też w ogóle sekcję taką, sekcję slow pitcha, to jest sekcja, które zapoczątkowali rodzice, którzy siedzieli po prostu sobie na trybunach i nie mieli co ze sobą zrobić i ci zawodnicy, którzy już nie weszli na przykład do tej naszej sekcji seniorskiej, bo byli po prostu słabsi, nie grali już na meczach, otworzyliśmy taką sekcję slow pitcha. No i teraz ta sekcja sobie fajnie radzi, gra w ogólnopolskich rozgrywkach.
12: Pani tu rzuca takimi nazwami, że ja kompletnie nie wiem, o co chodzi. Sekcje slow pitcha,
13: slow pitcha,
12: zawody u jakieś tam U15, U40, U5. Co to znaczy wszystko?
13: Wszystkie zawody są rozgrywane tak jak w tak naprawdę wszystkich innych dyscyplinach w kategoriach różnych wiekowych, czyli mamy te najmłodsze dzieciaki, czyli U8, w softballu, bo w softballu jest troszeczkę to inaczej. Czyli mamy te U8, potem mamy U12, U15, U18, U22 i seniorów.
12: Czyli U80 na przykład?
13: Nie, senior jest... Myślę, że jeżeli, no nie ma po prostu jakichś tam ograniczeń wiekowych, jeżeli ktoś jest dobry, natomiast no nie ukrywajmy, że ta sekcja seniorska jest dość mocną sekcją, bo my gramy w pierwszej dywizji, gramy też w czeskiej lidze Wychod, przynajmniej nasz klub i na 4 mecze mamy 3 wygrane, więc i Czesi do nas przyjeżdżają, o dziwo, gdzie wcześniej to było po prostu kompletnie nierealne, czego my się bardzo cieszymy, że Czesi zaczynają grać w Polsce.
12: Jakimi jeszcze osiągnięciami możecie się pochwalić?
13: No w tym roku wprowadzamy w ogóle razem z Ministerstwem Sportu coś takiego, żeby bardziej przyciągnąć te dzieciaki. Tak naprawdę o dzieci chodzi tu przede wszystkim. To jest tak zwany Baseball 5. Nie potrzebujemy do tego rękawic. Jest taka malutka piłka i można w tym grać tak naprawdę dokładnie wszędzie. W ubiegłym roku mieliśmy tu razem z miastem Katowice, z Wydziałem Sportu. Wprowadzaliśmy to do szkół. Mieliśmy tam takie zajęcia pokazowe, które tam skończyły się turniejem wspólnym. Teraz, no, ponieważ mamy trener naszej kadry narodowej jest z Katowic, tego akurat tej odmiany baseballu. No my jako Katowice zdobyliśmy w tym roku po raz pierwszy Mistrzostwo Polski w kategorii U18, czyli tej juniorskiej. Mistrzostwo odbyły się w Katowicach. To były pierwsze Mistrzostwa Polski, więc tak naprawdę chyba ten tytuł zostanie już na wieki przypisany do Katowic, czego ja się na przykład bardzo cieszę.
12: To pucharów na półkach jest dużo.
13: Bardzo. To się po prostu już nie mieści.
12: Powiedziała pani, że macie dwa boiska, chociaż tak naprawdę dwa w jednym. To jest boisko odkryte. A co kiedy pada deszcz?
13: No to jak kiedy pada deszcz, no to zajęcia są tak naprawdę odwoływane, no bo tu nie ma możliwości, a w zimie trenujemy w katowickich szkołach, tylko wtedy są inne piłki, bo to są bardziej miękkie piłki, bo tymi takimi twardymi piłkami w szkołach nie da rady grać, no bo byśmy za duże szkody poczynili.
12: Czyli tak jak powiedziałam na początku, że wakacje i lato to jest najbardziej idealny czas na to, żeby zacząć tą zabawę,
13: żeby
12: tą
13: pokochać
12: naukę,
13: po prostu ten sport.
12: Gry w baseball. Dużo młodzieży na Śląsku i w Katowicach garnie się do tego sportu?
13: Powiem szczerze tak, że Katowice baseballem i Katowice, cały Śląsk baseballem i softballem stoi, bo mamy drużynę z Rybnika, Silesia Rybnik, mamy Gepard Twarde Żory w Żorach i my jesteśmy Raba Katowice, więc tak naprawdę jesteśmy najbardziej pod tym względem, nie wiem, jakby to powiedzieć, zbejsbolizowanym środowiskiem w Polsce.
12: Wejdźcie na stronę, tam znajdziecie wszystkie informacje.
13: Do każdej sekcji jest numer do trenera, więc zawsze można zadzwonić. Tam jest też mój numer dostępny, więc można też do mnie zadzwonić, ja pokieruję.
12: Moim gościem była Agnieszka Jarek Małmyszko, prezes tego klubu, kobieta, która twardą ręką zarządza.
11: Na dziś wyjątkowo w temacie sportowym materiał przygotowała Magda Mleczko. Magdo, dziękuję i na dziś to wszystko. Edyta Czekaj, pozdrawiam.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
11: Festiwalowo robi się w Katowicach. Zdradzimy, o jaki wielki festiwal chodzi, ale zatrzymamy się też na dłużej przy rowerowym temacie w Gliwicach. Raz jeszcze zapraszam i głos przekazuję Magdzie Mleczko. Na dłużej zatrzymamy się przy jednym z większych festiwali w Katowicach.
12: 10 dni, 17 wydarzeń, 16 przedstawień i jeden film. 32. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych Apart w Katowicach. To wydarzenie do 21 czerwca. Ze mną jest organizator, pomysłodawca tej imprezy, no i dyrektor artystyczny festiwalu, Marcin Herich. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam.
12: Wszystko w jednym.
14: Tak się złożyło.
12: Teatr, taniec, nowy cyrk, performance, instalacja, film, widowiska plenerowe. Przeglądałam sobie program na waszej stronie i w tym roku to, tak mówiąc kolokwialnie, naprawdę jest wypas.
14: No jest wypas. Tak jest, dokładnie. No tak się złożyło, że no udało się w tym roku pozyskać po prostu więcej środków. To jest bardzo prosta odpowiedź, dlaczego. No niestety to jest tak, że jakby rozmiar, rozmach festiwalu tego typu imprez, każdej imprezy zależy od budżetu. A no ponieważ no mam taką nadzieję i tak sobie myślę, że posiadamy odpowiednie kompetencje, żeby takie pieniądze troszkę większe po prostu spożytkować odpowiednio, więc no mam takie poczucie, że udało się stworzyć bardzo bogaty, różnorodny, ale też niezwykle interesujący festiwal. Jest to chyba niemalże, tak można powiedzieć, niemalże festiwal marzeń, bo nie ma tam słabego punktu, z mojego punktu widzenia, pod względem artystycznym oczywiście. Mm-hmm.
12: No to opowiedz w takim razie o tym programie. Z ilu krajów i jakich artystów mieć w tym roku będziemy?
14: Z 7 krajów artystów zaprosiliśmy na tegoroczny festiwal. 17 wydarzeń, 16 przedstawień teatralnych, jeden film. Od czasu pandemii to stało się tradycją, że dołączamy do programu festiwalu film dokumentalny o teatrze, czy też o teatrze performatywnym, jak się to dzisiaj mówi, czyli no, staramy się też pokazywać historię teatru w ten sposób. I zazwyczaj są to filmy premierowe, takie, które nie były pokazywane wcześniej w Polsce, i o artystach, którzy są znani na świecie, a bardzo często w Polsce jeszcze niewystarczająco znani. I tak jest też w tym roku.
12: Najbardziej szczególne teatralne przedstawienie w tym roku, twoim zdaniem?
14: Najtrudniej było ściągnąć przedstawienie Oriola Pla i Paula Matasa, spektakl Gola, który chcą artyści, ponieważ to jest słowo katalońskie i oznacza bezpośrednio gardło w języku katalońskim, ale artyści i twórcy chcą, żeby je tłumaczyć za granicą jako obżarstwo, i tak też to robimy, więc używamy obu tych nazw. Gola łamane przez obżarstwo. Przedstawienie Oriola Pla było dla mnie takim największym sukcesem i rodzajem takiego spełnienia marzeń, że udało mi się to przedstawienie pokazać. Ja je widziałem bardzo niedawno i zanim zobaczyłem to przedstawienie, w ogóle nie znałem tego artysty. My naprawdę w Polsce nie znamy bardzo, bardzo wielu wybitnych artystów teatru, bo świat jest bardzo duży, a nasza percepcja i możliwość przyswajania informacji o tychże zjawiskach artystycznych ograniczona. A do nas też, no po prostu żyjemy też w jakiejś bańce informacyjnej i wiadomo, że docierają do nas ograniczone informacje na temat tego, co się dzieje w teatrze czy w sztukach performatywnych na świecie. Ja mam to szczęście, że zdarza mi się podróżować za granicę i oglądać te przedstawienia.
12: Ale na szczęście mamy ciebie i ty wiesz, co miejscu, się tam dzieje, tak, i ściągasz tych najlepszych.
14: W miejscu prezentacji tych przedstawień, pokazu, udało mi się zobaczyć premierę tego przedstawienia w listopadzie. Byłem po prostu zszokowany tym, co zobaczyłem. Była to jedna z najbardziej niezwykłych moich przeżyć teatralnych, jakie miałem w moim jednak już dosyć długim dorobku również widza, prawda? Mhm. I kilka tygodni po tym zaledwie gruchnęła wiadomość, że ten artysta, który zrobił to przedstawienie, otrzymał nagrodę International Emmy Awards dla najlepszego aktora. Znalazł się w gronie naprawdę najwybitniejszych aktorów i najbardziej znanych nazwisk na świecie, takich jak Sean Penn czy Dustin Hoffman. I nagle się okazało, że to przedstawienie jest niezwykle trudno pozyskać, ponieważ ten artysta, który zrobił ten spektakl, no nagle stał się osobą, która jest niezwykle zajęta po otrzymaniu tej nagrody i no po prostu no niemalże tego przedstawienia nie da się wyrwać z Hiszpanii, ponieważ nie ma kiedy, nie ma on kiedy go po prostu pokazywać i grać.
15: Jeszcze powiedz mi, że jesteśmy pierwszym krajem, do którego oni przyjeżdżają po tym, jak dostali nagrodę.
14: Jesteśmy pierwszym krajem, do którego przyjeżdżają. Jest to debiut, jakby taka premiera zagraniczna. W związku z tym przyjeżdża też cały zespół producencki i z Barcelony i Madrytu tego spektaklu, bo chcą zobaczyć, jak to po prostu zafunkcjonuje za granicą.
15: No i to świadczy o randze festiwalu Apart.
14: Bardzo mi zależy też na tym w związku z taką rangą tego wydarzenia, żeby po prostu no, widownia była możliwie pełna, ale też właśnie dlatego, żebyście mogli państwo zobaczyć, czym to przedstawienie jest, jakie spektakle też robi się za granicą, ale to nie o to chodzi, że za granicą robi się spektakle lepsze, tylko, że są też takie zjawiska artystyczne. Artysta, który to pokazuje, Oriol Pla, jest cyrkowcem. Od 6 roku życia występuje na scenie, jest z artystycznej rodziny, założycieli jednych z dwóch najważniejszych teatrów europejskich, czyli Els Comedian z Teatru Plenerowego Hiszpańskiego i Cirque Creek. Mhm. Cirque Creek, jego matka była założycielką tego teatru, jego ojciec był założycielem Els Comedians i z tego związku urodził się Oriol i jego siostra, niemalże bliźniaczka, bo ta różnica wieku jest bardzo, bardzo niewielka. I oni od początku, niemalże od dzieciństwa występowali w teatrze swoich rodziców. Więc to jest artysta niezwykle wszechstronny. Jest cyrkowcem, który z czasem stał się też aktorem kinowym i filmowym i telewizyjnym. No i z tego połączenia powstaje po prostu niezwykła osobowość artystyczna, aktorska, o niezwykłych umiejętnościach, łączących po prostu różne możliwości teatralne, sceniczne, aktorskie. To zobaczymy u nas na festiwalu Apart w spektaklu Obżarstwo. Ja nie chciałbym też specjalnie tak, zbyt dużo o tym mówić.
15: 16 przedstawień, no nawet nie dalibyśmy rady o wszystkich dokładnie.
14: A ja się rozgaduję, więc tak
15: opowiedzieć,
14: dokładnie.
15: Więc ja tu muszę cię troszeczkę, że tak powiem, powstrzymać, bo chciałabym cię zapytać o takie też jeszcze bardzo istotne. Państwo sobie o tych spektaklach znajdą w programie festiwalu. Oczywiście. Na stronie internetowej będą ulotki i tak dalej. Ale ja chciałam cię zapytać o taką rzecz bardzo ważną dla słuchaczy, bo jeżeli ktoś wybiera się tam na ten festiwal do was, to ważna informacja jest taka, że te wszystkie przedstawienia będą w Katowicach, ale nie tylko. Wy też wychodzicie poza Katowice.
14: Tak, wychodzimy poza Katowice. Oczywiście festiwal jest katowicki, ale staramy się, no, żeby ten festiwal emanował też i jakby obsługiwał.
15: I w poprzednich edycjach wyjeżdżaliście, pamiętam, do Żarek chyba w lesie było jakieś przedstawienie chyba rok temu bodajże, o ile dobrze pamiętam. Tak, a w tym roku gdzie?
14: Tak, ponieważ no już Żarki chyba staną się takim stałym miejscem. No, to jest niezwykła przestrzeń, no bo jest. Przestrzeń leśna, gdzie można i scena leśna, więc...
15: Można iść na kurki do lasu.
14: No tak, oczywiście przy okazji. Eksportujemy ten festiwal w tym roku również do Żarek oraz do Czelazi, więc to jest nowe miejsce przy Muzeum Saturn, nowo powstałym muzeum w przestrzeniach byłej kopalni Saturn. Będziemy pokazywać przedstawienie, które pokazujemy co roku na festiwalu Apart, czyli naszą Feminę Teatru Apart. Ten spektakl już jest pokazywany niemalże wyłącznie w Katowicach podczas festiwalu Apart. Publiczność się domaga tego spektaklu, dlatego my zdecydowaliśmy, że po prostu niemalże w repertuarze naszego teatru, ale na festiwalu Apart raz do roku będziemy ten spektakl pokazywać. Teraz jest właśnie taki nowy pomysł, żeby on był pokazywany również poza Katowicami, ale w ramach festiwalu Apart. Ale ponieważ festiwal jest katowicki, organizujemy dla widzów Katowic autobusy, którymi mogą dojechać na te przedstawienia zewnętrzne, a nawet ponieważ festiwal Apart rozgrywa się nie tylko w centrum Katowic, ale też staramy się wychodzić poza ścisłe centrum. W tym roku festiwal Apart będzie odbywał się również w Parku Zadole oraz w nowo powstałym Domu Kultury na osiedlu Witosa w Katowicach, gdzie powstała nowa scena teatralna i chcemy tą scenę włączyć również jakby w program festiwalu Apart. I na tych dwóch miejscach nieco obocznych, dzielnicowych w Katowicach będą się odbywały spektakle, ale do Parku Zadole również na wszelki wypadek, ponieważ spektakl jest późno, organizujemy z centrum Katowic autobus, żeby widzowie mogli sobie dojechać, a ponieważ to jest wiadomo ligota, tam jest różnie komunikacyjnie to wygląda. Chcemy udogodnić, w każdym razie widzom dostanie się na to, na to przedstawienie, a już zakładam, że do Domu Kultury Witosa raczej dotrą sami.
15: Na tym festiwalu, proszę państwa, kompleksowo zostaniecie, że tak powiem, obsłużeni, także no, wszyściutko będzie. 32. Międzynarodowy Festiwal Festiwal Sztuk Performatywnych APART w Katowicach. I nie tylko. Wydarzenie od 12 do 21 czerwca. Marcin Herich, dziękuję Ci bardzo.
14: Dziękuję bardzo.
6: Rozmawiała Magda Mleczko, a teraz znów mikrofon przekazuję, tym razem Paulinie Kozioł, która pojeździ z nami po Gliwicach rowerem. O co chodzi?
16: Gliwice zmienią się w rowerową stolicę Śląska. 14 czerwca odbędzie się tam Śląskie Święto Rowerzysty. Ulicami miasta przejedzie barwny wielki peleton, a po nim będzie piknik. Mówi organizator Tomasz Herut ze Stowarzyszenia Rowerowe Gliwice.
17: Zasadniczo impreza składa się z dwóch takich głównych elementów. Pierwszy z tych elementów to wielki peleton, czyli wspólny przejazd wszystkich uczestników ulicami naszego miasta. Ten przejazd odbywa się w asyście policji, straży miejskiej. Ulice w tym czasie są w taki dynamiczny sposób wyłączany z ruchu, także każdy niezależnie od umiejętności może tutaj jechać w tym ruchu ulicznym. Drugą częścią imprezy jest piknik rowerowy, który odbywa się w tym roku w Parku Chopina. Przygotowaliśmy szereg atrakcji takich, no przede wszystkim związanych z rowerami. Będzie jak co roku wystawa zabytkowych rowerów, w tym roku mamy kolekcję z Chorzowa. Będzie strefa trialowa, czyli takie przeszkody, trochę akrobatyki. Tutaj będą pokazy, strefa otwarta, na koniec konkursu. Mamy zaplanowane dwie prelekcje. W tym roku prelegentami będą loverowi. To taka para, która przejechała z północnej Norwegii do Portugalii na rowerach. Będziemy również mieli z Politechniki Śląskiej panią Helenę Szewiołę, która opowie o draszaniu rowerowych ulic, szkolnych rowerowych ulic. Mamy też w ramach tej części piknikowej zaplanowane takie stoisko turystyczno-rekreacyjne, obsługiwane przez blogera Rowerem po Śląsku, bardzo znanego tym, którzy jeżdżą turystycznie po naszym województwie. No, oczywiście będzie można coś zjeść. Mamy zaplanowaną pamiątkę, czy prezent za udział dla wszystkich uczestników, jak również jakąś taką strefę dziecięcą z animacjami, z dmuchańcami, żeby ci z mieszkańców, gości, którzy przyjadą z dziećmi, też mogli trochę te dzieci wybawić, zanim będą wracać do domu.
16: Jeśli chodzi o ten wielki peleton, to czy są już jakieś szacunkowe liczby? Ilu rowerzystów na przykład może w nim wziąć udział?
17: Zwykle ta liczba uczestników to było nieco mniej niż 1000. Żeby sobie wyobrazić, ile to jest 1000 rowerzystów, to gdyby ci rowerzyści jechali całą szerokością jednego pasa ulicy i stalibyśmy na chodniku obserwując ich, to ten przejazd trwałby 10 minut. To jest mniej więcej taka skala. W zeszłym roku wzięło udział w tej części ponad 700 osób. We wcześniejszych latach ta liczba się wahała tak od 600 do niecałego 1000.
16: Czy cały czas można się zgłaszać? Do kiedy?
17: Nie ma potrzeby zgłaszania się. Wystarczy po prostu przejechać w tym dniu na Plac Krakowski, startną o godzinie 11. Żeby też ułatwić trochę ten dojazd tym, którzy nie mieszkają w Gliwicach, mamy zaplanowane 4 prologi, czyli takie, co prawda bez policji, ale wspólne dojazdy na miejsce startu. One są zaplanowane z Zabrza, Knurowa, Czechowic, dzielnicy Czechowice-Gliwice oraz z Sośnicowic. Także nie trzeba się nic zgłaszać, nie trzeba nic płacić. Impreza jest finansowana przez miasto. Wystarczy przyjechać o godzinie 11 na Plac Krakowski ze sprawnym rowerem.
16: Czy dużo gliwiczan jeździ na rowerze tak rekreacyjnie, albo na przykład nie tylko rekreacyjnie, też jako traktuje ten rower jako dojazd gdzieś, na przykład do pracy?
17: Tak, liczba osób jeżdżących na rowerze po Gliwicach rośnie w sposób zauważalny. Ciągle jest tak, że to są bardziej rowerzyści tacy rekreacyjni, turystyczni, którzy uaktywniają się w dni wolne od pracy, popołudniami, ale ci, którzy traktują to jako sposób na dojazd do pracy, do szkoły, też ich przybywa. Ja też obserwuję rosnącą liczbę dzieci, która do przedszkola czy do szkoły jeździ na rowerze. Szczególnie przedszkola są takie instytucje, gdzie z reguły te dzieci mają bardzo blisko. To jest taki wiek, gdzie dzieci uczą się jeździć na tym rowerze, to jest wielka frajda. Mój 3-letni syn jeździ już na rowerze biegowym i widzę, że tych takich dzieci rano, które jadą na jakimś rowerze czy hulajnodze, przybywa ostatnio w Gliwicach.
16: To jest taka flagowa impreza właśnie Stowarzyszenia Rowerowe Gliwice?
17: Zdecydowanie, to jest nasza największa impreza. My już robimy ją po raz 8. Jak zaczynaliśmy przed laty, to była to w pewnym sensie taka wspólna impreza kilku organizacji z aglomeracji. No obecnie robimy już ją sami, stąd też trochę ta formuła ewoluowała i bardziej się skupia na Gliwicach, a mniej na tych miejscowościach ościennych.
16: Ale rozumiem, że cały czas osoby spoza Gliwic mogą się dołączyć, mogą wziąć udział, tylko po
0: prostu trzeba tutaj ze swoim rowerem przyjechać do Gliwic.
17: Zdecydowanie tak. My też trasę tak zaplanowaliśmy, żeby pokazać te najciekawsze miejsca w Gliwicach. Zaczynamy na kampusie, po drodze przejeżdżamy koło radiostacji, gdzie mamy zaplanowany taki krótki postój na to, żeby sobie zrobić selfie z tym symbolem Gliwic. Przejeżdżamy też przez rynek, przez Starówkę, kończymy przy palmiarni. Także osoby, które nie były w naszym mieście, będą miały okazję jak gdyby zobaczyć na żywo te takie najbardziej charakterystyczne miejsca w Gliwicach. Będą rowery z kolekcji Górnośląskie Kołowce. To jest najmłodsze muzeum chyba rowerów tutaj w okolicy, założone w zeszłym roku w Chorzowie.
11: Rozmawiała Paulina Kozioł. Dziękuję, Paulino.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
11: Tym razem w naszym programie skupimy się na Chorzowie, a także na Zabrzu. Na początek Chorzów. Bezdomniaki będą miały lepsze warunki. O co chodzi? Niech zdradzi to materiał Pauliny Kozioł.
16: Zamiast kojców ciepły boks. W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie powstanie nowy budynek dla psów. Więcej o tej inwestycji opowie rzeczniczka miasta Katarzyna Chochuł.
18: Nowa i można powiedzieć dość długo wyczekiwana inwestycja dla naszych czworonożnych przyjaciół w schronisku. Z końcem kwietnia podpisaliśmy umowę z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią na dofinansowanie inwestycji pod nazwą budowa pomieszczenia ogrzewanego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Opolskiej 36. Prace już trwają, będzie to bardzo duża inwestycja i też jest duża kwota dofinansowania, bo samo dofinansowanie to jest koszt powyżej 2 400 000, natomiast cała wartość inwestycji jest to koszt 2 600 000. Prac planowane jest na koniec tego roku. No, prace już trwają i można widzieć, że te budynki zaczynają rosnąć w oczach. A co powstanie? No, powstanie 19 komfortowych boksów bytowych dla psów, 4 dla dużych, 7 dla średnich i 8 dla małych. Każdy z boksów zostanie wyposażony w okna. Będą podgrzewane podłogi, płytki, będzie zrobione odwodnienie linowe, będzie także punkt poboru wody. To nie wszystko, bo w każdym nowym obiekcie znajdą się również to, co najważniejsze, czyli pomieszczenia zabiegowe z wyposażeniem, magazyny na karmę i miski, pomieszczenia będą porządkowe, techniczne, będą także toalety dla personelu, główny będzie korytarz komunikacyjny, ale chyba to, co jest najważniejsze, to to, że ten budynek będzie dostosowany również dla osób niepełnosprawnych. Także bardzo się cieszymy, że w końcu nasze pieski, które są w schronisku, będą miały poprawione te warunki, ale to też jest poprawienie warunków dla osób, które się tymi naszymi pieskami opiekują.
0: Takiego budynku ogrzewanego dla zwierząt, właśnie dla psów w chorzowskim schronisku do tej pory nie było, bo tam pieski są w kojcach, a tylko te starsze, z tego co wiem, czy schorowane są w budynku.
18: Tak, schorowane i starsze pieski są w budynku ogrzewanym. Pozostałe pieski są na zewnątrz w kojcach, ale w momencie, kiedy temperatura jest ujemna, no to oczywiście nasi opiekunowie dbają o to, by każdy z tych psów miał odpowiednie warunki do tego, że może nie tyle, że jest boks ogrzewany, bo nie jest, ale przynajmniej są pieski ubierane. Więc teraz się cieszymy, że te warunki się poprawią. W trosce o ich dobro cieszymy się, że ta inwestycja prędko powstanie, bo już z końcem roku.
0: Tym bardziej, że do chorzowskiego schroniska trafiają psy nie tylko z Chorzowa.
18: Mamy podpisaną umowę z kilkoma miastami. Przy tej okazji zachęcamy do adopcji naszych czworonożnych przyjaciół. Tych psów faktycznie jest bardzo dużo. Przyjeżdżają do nas ościennych miast. Natomiast my zachęcamy do adopcji poprzez kunderkowe spacerki, które są organizowane. Takie informacje są też publikowane na stronie internetowej schroniska, więc można się z tymi pieskami przejść i to też jest dobra okazja do tego, żeby bliżej się z nimi poznać. Więc my zachęcamy do adopcji i do odwiedzania. Jeżeli ktoś nie może wziąć takiego czworonożnego przyjaciela pod swój własny dach, to przynajmniej żeby go wyprowadzić na spacer, bo jest im to bardzo potrzebne. Poza tą inwestycją cieszymy się, że tuż obok, poza ogrodzeniem schroniska, powstaje wybieg dla psów, więc to też będzie przestrzeń, z której nie tylko nasze psy schroniskowe, ale także mieszkańcy będą mogli skorzystać. Tym mocniej się cieszymy, bo jest to inwestycja realizowana w ramach naszego budżetu obywatelskiego, która została wybrana w 2019 roku.
16: Przenosimy się teraz do schroniska Psikot w Chorzowie. Ze mną jest
19: Wiktoria Czechowska. Jestem pracownikiem schroniska, specjalistą do spraw fundraisingu i wolontariatu. Budynek, który ma na celu stworzenie 19 komfortowych boksów dla naszych seniorów, szczeniaków i psów po operacjach. Będą to budynki wewnętrzne, gdzie będziemy mogli przetrzymywać naszych podopiecznych.
16: Będą to lepsze warunki dla piesków tutaj w Psikocie.
19: Zdecydowanie. Zawsze mierzymy się z tym zimą, kiedy tej przestrzeni takiej wewnętrznej jest za mało. Chcielibyśmy, żeby na pewno każdy nasz podopieczny miał takie komfortowe warunki, jednak zimą zawsze stawiamy przede wszystkim na tych seniorów. Przy tych dodatkowych 19 kojcach na pewno nas to odciąży.
16: Ogrzewana podłoga, co to oznacza dla piesków?
19: Komfort dla ich starszych stawów. Na pewno też komfort, bo nie wszystkie pieski szanują swoje posłania, więc tu będzie im ciepło w pupki.
16: 19 boksów powstanie w tym nowym budynku. Czy to oznacza, że wszystkie psy ze schroniska Psikot już będą w takich ogrzewanych pomieszczeniach?
19: Choć jest to podejście bardzo utopijne, niestety nie, ponieważ na chwilę obecną już w samym schronisku mamy około 50-60 podopiecznych, więc, że tak to powiem, te 19 boksów wewnętrznych jest to kropla w morzu potrzeb.
16: Jak wybierane są pieski, które będą tam lokowane?
19: Na pewno przez pryzmat schorzeń, tego w jakim wieku są pieski. Zawsze na zimę dajemy przede wszystkim seniorów, szczenięta, które nie poradzą sobie na zewnątrz, jak również zwierzęta pooperacyjne.
16: Proszę zatem powiedzieć coś więcej na temat tych piesków, które tutaj przebywają w Psikocie. Jest ich prawie 60, to jest dużo i wszystkie czekają zapewne na nowe domy.
19: Tak, jak najbardziej. Mamy pieski, które tutaj wyglądają drogi do nowego domu. Mamy również zwierzęta, które są tak zwanymi dowodami w sprawie, więc one do adopcji niestety pójść nie mogą. Jak również pieski, nazwijmy to trudne przypadki, czyli pieski, które potrzebują specjalnej strony adopcyjnej, że tak to powiem, drogi adopcyjnej, ze względu na po prostu swój charakter. I mówię tu na przykład o Zgrzycie, który jest od 7 lat w schronisku, trafił jako roczny pies, ale dalej jest psem, mimo tutaj pracy z behawiorystami, z naszymi wolontariuszami, psem półdzikim, który prawdopodobnie, no niestety, ma tutaj dożywocie, ale mowa też jest o psach, które po prostu gdzieś mają łatkę agresywnego i ciężej jest im znaleźć dom.
16: Są jeszcze inne pieski, które są tak długo już w schronisku jak Zgrzyt?
19: Iwo, 13-letni senior, przekochany, średniej wielkości pies, który niestety ze względu na swoją zwyczajność, bym to nazwała, bo to jest po prostu mały czarny kundelek, nie jest zauważalny. Wektor, który też jest z nami jakiś czas, około 2-3 lat, też starszy senior. Najczęstszym problemem w znalezieniu domu są psy, które są już po prostu powyżej tych 8-9 lat, ponieważ ludzie boją się brać seniorów do domu.
16: Czyli szczeniaki, młodsze psy mają trochę łatwiej ze znalezieniem nowego domu.
19: Zdecydowanie. Ludzie często przychodzą do schroniska i od razu pytają, czy my już mamy jakieś szczeniaki na stanie, które są już dostępne do adopcji i pieski, tak powiedzmy, że do 2-3 roku życia też schodzą, że tak to ujmę, od razu. Chyba, że są jakieś problemy behawioralne, które w domu przerastają właścicieli.
16: A czy wiosna to jest właśnie taki okres, że trafia tutaj więcej szczeniaków?
19: Tak. Tak samo jak szczeniaków, tak i kociąt. To jest ten okres, kiedy niestety jest najwięcej przyjęć młodych zwierząt. Przyjeżdżają do nas matki ze szczeniętami, matki z kociętami. I to jest ten okres, kiedy rzeczywiście ręce mamy pełne roboty.
16: No właśnie, bo oprócz psów są tutaj jeszcze koty. Ile jest kotów?
19: Kotów na chwilę obecną jest około 25 sztuk, z czego my się bardzo cieszymy, bo jeszcze nas nie dopadł ten sezon na okocenie.
16: Czy koty też czekają na swoje nowe domy? Zapewne tak.
19: Tak, jak najbardziej. Niestety teraz borykamy się też z tym, że przez tą pogodę, która jest na zewnątrz i przez to, że koty są delikatniejsze psychicznie niż psy, no niestety kotki tutaj borykają się z różnymi chorobami, więc ciężej jest im znaleźć dom, ponieważ my też nie wydajemy do domów zwierząt chorych.
16: Rozumiem. Czy są zatem jeszcze jakieś inne potrzeby schroniska? Czy można was jakoś wesprzeć? Może karma jest potrzebna, albo jakieś kocyki, jakieś zabawki?
19: Myślę, co mogłabym powiedzieć takiego, żeby było realnie dobrym wsparciem. I powiem tak, może nie zabrzmi to dobrze dla niektórych ludzi, ale pieniądze, ze względu na fakt, że te faktury, które przychodzą z lecznic, bo my ratujemy zwierzęta do ostatniego momentu i walczymy o ich zdrowie najbardziej. Teraz pieniądze byłyby taką realną dla nas pomocą, ponieważ no, my się finansujemy z tych pieniążków, które nam dają i przekazują darczyńcy. pracy i na pewno ze względu na zbliżający się okres właśnie tego dokocenia zwierząt tutaj, kotów przede wszystkim w schronisku, żwirek, podkłady, karma specjalistyczna, jeżeli chodzi o psy, to gastro i hipoalergiczna.
0: Jeśli chodzi o ten nowy budynek, to tam będą boksy tylko dla psów, a zatem koty mają swoją kociarnię, jak to jest?
19: Tak, nasze koty mają przynajmniej 4 strefy, gdzie są przetrzymywane. Mamy tutaj koci szpitalik, w którym przebywają koty chore, plus matki z dziećmi, jeżeli jest ich sporo. Mamy kociarnię zewnętrzną tutaj w kontenerku i kociarnię wewnętrzną, plus jeszcze w środku wykorzystujemy pomieszczenia dla kotów na kwarantannie.
0: A czy obecnie schronisko Psikot w Chorzowie poszukuje wolontariuszy?
19: Na chwilę obecną nie, inaczej. Powiedziałabym tak, że to zawsze wolontariusze znajdują nas, ponieważ przy organizacji kundelkowych spacerków często gęsto przez zaangażowanie ludzi, którzy do nas przychodzą, typujemy osoby, którym proponujemy wolontariat psi. Jeżeli o koci chodzi, na chwilę obecną jest wstrzymany nabór. Niemniej jednak pewnie, jeżeli przyjdzie ten okres, kiedy będziemy mieli ponad 100 kotów na stanie, wtedy przydadzą się każde ręce i będziemy ogłaszać na stronie.
0: Nabór jest wstrzymany, bo jest wystarczająca liczba wolontariuszy, tak?
19: Tak, jak najbardziej. Na chwilę obecną nasze schronisko wspiera 70 wolontariuszy, którzy przychodzą i pracują ze zwierzętami. Około 45 wolontariuszy psich, reszta to są wolontariusze koci.
0: Okej, czyli nie można być wolontariuszem po prostu, tylko trzeba wybrać specjalizację. Jedni są od psów, inni od kotów, tak?
19: Tak, zgadza się. U nas wolontariat wygląda tak, że mamy go podzielonego na wolontariat koci i wolontariat psi. Ze względu na specyfikę pracy ze zwierzęciem, zresztą nie każdy kociarz jest psiarzem i na odwrót, więc my mamy tutaj zasadę, że dzielimy. Niemniej jednak w okresie, kiedy tych kotów jest mniej, ci wolontariusze, którzy są kocimi wolontariuszami, również mogą wspomóc psich przy wyprowadzaniu psów.
2: A teraz przenosimy się do Zabrza.
12: Czwartym liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja przy wejściu zawiózł defibrylator. Pieniądze na urządzenie zebrali sami uczniowie.
20: Maria Przybłowicz, dyrektor czwartego liceum imienia Mikołaja Reja w Zabrzu. Prawie półtorej roku trwała zbiórka, żebyśmy mogli przygotować i ustawić ten defibrylator na ścianie naszej szkoły. W naszej szkole od kilkunastu lat działa szkolna grupa ratownicza, która w głównej mierze uczy młodzież, a też tutaj młodzież ościennych szkół, jak ratować, jak pomóc w takich nagłych sytuacjach. I tutaj myślę, że właśnie to było motorem, żeby coś takiego było. No bo jak już mamy różne sprzęty, a mamy, to dobrze byłoby, żeby był też taki, który może realnie komuś pomóc. Uważam, że działania, w których robimy coś dla innych, są bardzo wartościowe i uczą ich też bardzo fajnych postaw, takich obywatelskich. Przed wejściem do budynku szkoły, dobrze oznaczony, więc mam nadzieję, że jak będzie potrzebne skorzystanie z tego urządzenia, to każdy będzie wiedział, gdzie to łatwo dostać. Mają też taki sprzęt, taki ćwiczeniowy AED, więc jak mogą, tak się też tego uczą. Jak uczą się też na fantomach, także staramy się pokazywać. Oni starają się nauczyć i też innym pokazywać, jak z takich urządzeń korzystać.
21: Franciszek Zingler, czwarta klasa. Została zainicjowana przez przewodniczącą naszej grupy ratowniczej szkolnej, panią Magdalenę Podgórską, której jesteśmy szczególnie wdzięczni za taką świetną inicjatywę i została opublikowana na portalu, na który można było wpłacać pieniądze. Jesteśmy na takim profilu, no to uważamy, że pomoc innym jest bardzo wartościowa, więc chcieliśmy te pieniądze przeznaczyć na szczytny cel. Prawdziwego defibrylatora nie mieliśmy na szczęście jeszcze okazji używać, no ale ja między innymi przeprowadzałem szkolenia z racji zwolnionych z teorii. Mieliśmy projekt, pokazywałem prawidłowego użytkowania takiego defibrylatora i cała grupa ratownicza nasza też ma to opanowane na pewno.
22: Olewa Julia z tej strony. Naszym głównym celem było jak najbardziej rozpowszechniać tą zbiórkę, wysyłać znajomym, rodzinom, jakby dla nas każdy grosz się liczył.
12: Zbiórka na urządzenie trwała ponad rok. Nie opuszczamy Zabrza, teraz o inwestycjach mieszkaniowych.
23: Anna Wyleżą, naczelnik Wydziału Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Miasto Zabrze otrzyma dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Po pierwsze na budowę nowego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Modrzewiowej. Tą inwestycję realizujemy we współpracy z SIM Śląsk, która to spółka wybuduje osiedle składające się z 76 lokali mieszkalnych. Inwestycja jest rozplanowana na 2 lata. Mamy nadzieję, nadzieję, że uda się ją rozpocząć jeszcze w roku bieżącym. Oprócz tego miasto Zabrze pozyskało finansowe wsparcie na remonty mieszkań komunalnych. Dzięki temu wyremontujemy 17 lokali mieszkalnych. Kwota dofinansowania to ponad 2 miliony złotych, natomiast 0,5 miliona złotych dołożymy z budżetu miasta. Dokonamy kompleksowego remontu lokali mieszkalnych dla najbardziej potrzebujących osób niepełnosprawnych, wychowanków, rodzin zastępczych bądź placówek opiekuńczych. Dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego możemy inwestować zarówno w nową, jak i tą już istniejącą substancję mieszkania. Zabrze od wielu lat uczestniczy w programie Banku Gospodarstwa Krajowego. Staramy się każdego roku występować o dofinansowanie remontów. Można uzyskać 80% dofinansowania na prace remontowe i faktycznie jest to dla nas bardzo duże zasilenie i dzięki temu udaje nam się zaspokajać potrzeby mieszkaniowe osób w najtrudniejszej sytuacji. Natomiast nasze potrzeby są zdecydowanie większe, dlatego będziemy nadal korzystać z tego programu i składać wnioski o finansowe wsparcie.
1: Kończymy doniesieniami z Zabrze. Edyta czeka. Dziękuję.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,4.

0: Radia Śląsk.
1: Edyta, czekaj, zapraszam. Za nami wyjątkowe podsumowanie konkursu Zielona Pracownia 2026. W Stenerii, siedziby zespołu pieśni tańca Śląsk w Oszęcinie, odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia tegorocznej edycji konkursu, który, jak wiemy, od lat wspiera rozwój nowoczesnej edukacji ekologicznej w szkołach województwa śląskiego. Podczas tego wydarzenia wyróżnionych zostało 95 szkół z całego województwa. Mateusz Pindel, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki w Katowicach oraz Iwona Gajdel Targosz z zarządu w UFOS-u.
2: W sposób symboliczny rozstrzygamy po raz 12 konkurs Zielona Pracownia, sztandarowy konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na przestrzeni tych 12 edycji powstanie lub powstało już 789 nowoczesnych zielonych pracowni na terenie całego województwa śląskiego. Kwota środków, jaką Fundusz w Katowicach przez te 12 edycji przeznaczył na realizację tego zadania, to ponad 36 milionów 330 tysięcy. Mówiąc o tej konkretnej 12 edycji, dla nas była to rekordowa edycja. Wpłynęło do naszego funduszu 212 wniosków od szkół podstawowych, szkół średnich z terenu województwa śląskiego. Decyzją zarządu po wnikliwej analizie komisji konkursowej przyznaliśmy 95 zielonych pracowni nowych, które powstaną na terenie województwa śląskiego i przeznaczamy w tym roku na ten cel kwotę ponad 5 600 tysięcy złotych. Bo rozumiemy, że edukacja, szczególnie edukacja młodego pokolenia, edukacja przyrodnicza, ekologiczna jest bardzo ważnym kwestią i bardzo ważnym miejscu. Szanowni Państwo, radość dzieci, przede wszystkim uśmiech, ale też możliwość zdobywania wiedzy w nowoczesnych zielonych pracowniach, bo pamiętajmy, to są pracownie wewnątrz placówek oświatowych, ale również zaangażowanie i pasja nauczycieli, społeczności szkolnych. To te miejsca, zielone pracownie, gdzie teoria spotyka się z praktyką. To miejsca, gdzie nauka tak naprawdę rozpoczyna fascynującą przygodę w świecie przyrody i poznawania praw przyrody. Pamiętajmy, że właśnie od najmłodszych lat wiedza przekazywana młodemu pokoleniu jest bardzo istotna, bo za kilkanaście lat to oni będą podejmowali decyzje, w jakim kierunku będziemy wspólnie zmierzali i będą brali odpowiedzialność nie tylko za ważne dziedziny życia społecznego, ale również pod kątem klimatu i środowiska. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. Dziękujemy przede wszystkim organom prowadzącym, samorządom, które również dokładają swoją cegiełkę, aby te piękne przestrzenie edukacyjne mogły powstawać na terenie całego województwa śląskiego, a co najważniejsze, na terenie naszych małych ojczyzn. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie pozostaje tylko na tym jednym projekcie. Jesteśmy w trakcie naboru do kolejnej, czwartej edycji ekopracowni pod chmurką, a więc pracowni na świeżym powietrzu. Rozstrzygnęliśmy niedawno nasze nowe dziecko, nasz nowy konkurs edukacyjny ekoprzedszkolak skierowany do najmłodszych adeptów edukacji na terenie województwa śląskiego, więc to pokazuje, jak duży nacisk kładziemy właśnie na edukację przyrodniczą i edukację ekologiczną młodego pokolenia na terenie województwa śląskiego.
3: Spotykamy się dzisiaj w Koszęcinie. Dzisiaj prawdziwe święto edukacji ekologicznej. To, co powiedział pan prezes, czyli te kwoty, które podał, te cyfry, które te rekordowe ilości wniosków, które wpłynęły w 2025 roku, w 2026 rozstrzygnięcie, jeżeli chodzi o zieloną pracownię, pokazuje, jak bardzo jest duża potrzeba na to, żeby takie nowoczesne pracownie powstawały. Ale rekordy, oczywiście liczby są bardzo ważne, dofinansowanie jest bardzo ważne, ale to też pokazuje przede wszystkim, jak uczestniczymy z panem prezesem w otwarciach zielonych pracowni, jak widzimy radość, uśmiech dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim satysfakcję nauczycieli, którzy pracują w nowoczesnych pracowniach, gdzie dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje pasje z zakresu edukacji ekologicznej, z zakresu fizyki, biologii, geografii i różnych przedmiotów dotyczących edukacji ekologicznej, ale również ta satysfakcja, że można korzystać z tych nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym oczywiście w projekt Zielona Pracownia w 12 edycji, to co powiedział pan prezes, bo to są bardzo duże ilości, prawie 800 takich zielonych pracowni na terenie województwa śląskiego. Oczywiście dziękuję przede wszystkim uczniom, nauczycielom, całej społeczności szkolnej, organom prowadzącym za to, że potrzebna jest również 13. edycja Zielonej Pracowni.
2: Przede wszystkim nowoczesna przestrzeń edukacyjna.

0: edukacyjna to świat, który otwiera się przed dziećmi i młodzieżą, jeżeli chodzi o przyrodnicze przedmioty, fizyka, chemia, biologia, geografia, to również nowoczesne przyrządy, tablice interaktywne. Można powiedzieć, że to tylko sala, która jest wyremontowana i wyposażona w nowoczesne przestrzenie. My, patrząc i rozmawiając z nauczycielami, ale też z dziećmi i młodzieżą, widzimy przestrzeń edukacyjną, gdzie nie tylko ta teoria, tak jak powiedziałem, spotyka się z praktyką, ale to możliwość doświadczania, dotknięcia wiedzy w sposób praktyczny, to możliwość obserwowania tych zjawisk, które nie tylko w samej przyrodzie, ale w otaczającym nas świecie się dzieją, jak również możliwość odkrywania tego wszystkiego na nowo i poznawania praw przyrody.
1: A oto co powiedzieli nam nauczyciele i uczniowie.
2: Dagmara Kupczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie. Do 3 razy sztuka w naszym przypadku. Trzeci raz składałyśmy wniosek i bardzo się cieszymy, że właśnie w tym roku udało się otrzymać dofinansowanie. No i mamy nadzieję, że wreszcie ta nasza piękna pracownia zielona zafunkcjonuje.
3: Praca zbiorowa, tutaj pani dyrektor z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych wspólnie planowaliśmy w sumie, bo same panie nauczycielki, co tam będzie i jak ma ta pracownia wyglądać.
2: Tak jak mówię, no tu do 3 razy sztuka, czyli trzeci raz nam się udało w końcu uzyskać to dofinansowanie, ale prawda jest taka, że cieszymy się może z tego względu, że właśnie ten rok, kiedy potrzebujemy tych pomocy nowych do nowej podstawy programowej i do nowego przedmiotu w tym kształcie, jakim będzie przyroda, więc cieszymy się, że to właśnie ten rok, bo panie, które będą tej przyrody uczyły, biolożki również, jakby miały w tym momencie już zakres pewnej wiedzy, która świadczy o tym, czego będą potrzebować właśnie do tego nowego przedmiotu. Więc tym bardziej jakby nie boimy się w sytuacji, szczególnie po tych pierwszych konferencjach z tej nowej podstawy programowej, że czegoś nie będziemy mieć, no bo sobie to zapewniłyśmy i się cieszymy, że tak będzie. Mamy takie wielkie nadzieje, że 1 września nastąpi wielkie otwarcie i tak też się do tego szykujemy, żeby wszystkie procedury już odpowiednio nam ruszyły. Także mamy nadzieję, że w wakacje pięknie ta pracownia nam powstanie i dzieciakom będzie służyła od 1 września.
4: Będą też stanowiska mikroskopowe. Będziemy się starać zaciekawić dzieci takimi metodami właśnie aktywnymi, żeby zgłębiali tą wiedzę właśnie w taki sposób, bo takie zdobywanie wiedzy jest najbardziej cenne i najbardziej zapada w pamięci. Będziemy też się starać cały czas, tak jak to zresztą robimy, wpajać młodym ludziom, że środowisko jest bardzo ważne, dbanie o to środowisko. No i myślę, że tak jak tutaj mój przedmówca wspomniał, takie pozytywne nastawienie jest bardzo istotne, żeby dzieci po prostu zarażały się ekologią, ale w taki pozytywny sposób, żeby chciały to robić.
5: No i żeby... Zostało to już na dorosłym życiu, to jest też najważniejsze. Żeby tak wyedukować, żeby to im zostało na całe życie.
4: Nie było takie proste, no ale byliśmy bardzo pozytywnie cały czas nastawieni.
5: Szczególnie nasza pani dyrektor.
4: Tak, nasza pani dyrektor nie odpuszczała.
5: 5-6 lat. Rok w rok się występowała z wnioskami, aż w tym roku się udało. Krzysztof Jasiński, nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej 24 w Chorzowie.
6: Ewa Lichota, nauczyciel przyrody i geografii w Szkole Podstawowej nr 24 imieniu Powstańców Śląskich w Chorzowie.
7: Już od bardzo dawna korzystamy ze środków dzięki możliwości Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Jest to czwarta żywna pracownia w naszej gminie, w czwartej dużej szkole w Rudzińcu. Piękna aranżacja, tak naprawdę ubogacenie jakby tej sali, która już istnieje, biologiczno-chemicznej, w nowe, ciekawe tutaj możliwości, więc cieszę się, że dzięki pani dyrektor i pracownikom szkoły i urzędu udało się uzyskać to dofinansowanie.
8: Tak, ja myślę, że będzie fajnie doposażona nasza sala biologiczno-chemiczna, na otwarcie zapraszam i będzie fajna pracownia dla dzieci. Razem z koleżankami napisałyśmy i wysłałyśmy i się udało. Powiadomimy o terminie otwarcia. Karina Hasa, dyrektor szkoły.
9: Łukasz Pierończyk, wójt gminy Rudziniec.
10: Cieszymy się bardzo, że się udało, bo to tylko dla dzieci i młodzieży, to jest każda złotówka, że tak powiem, na wagę złota. Pomysł pani, która uczy, że tak powiem, tego przedmiotu i myślę, że to będzie piękna rzecz. Zresztą łąki pola to akurat jest teren naszej gminy, także to będzie takie podsumowanie krajobrazów, jakie występują w naszej gminie. No. Pełne nowe wyposażenie do uczenia, do nauki takiego pięknego przedmiotu i tam też będzie do geografii. piękna sala, myślę, że to też spowoduje, że te dzieci jednak się będą uczyły łatwiej, łatwo i przyjemnie, że tak powiem. Liczymy na to, że uda się to jeszcze z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Znaczy się musimy tak to pokierować, żeby to się udało, bo to jest naszym celem. Burmistrz Sosicowic Bernard Wilczyk.
11: Pracownię geograficzną z mnóstwem modeli, z mnóstwem wspaniałych pomocy do nauki geografii. Będzie zielono, będą góry i będzie las. Pracowite wakacje, no i zaczynamy może nowy rok szkolny już w nowej pracy. Ja jestem Dorota Rostańska, trzecie liceum im. Stanisława Wyspiańskiego w Piechach.
12: Bardzo jesteśmy zadowoleni i dumni, że nasze projekty miały pozytywne rozpatrzenie. Będzie pięknie na niebiesko i zielono i będziemy mieć różne motywy morskie, rybki, glony i tym podobne. Także byliśmy wytrwali, myślę, że się nam należy.
11: Myślę, że będzie kolorowa, że będzie udostępniała uczniom możliwość pracy ze sprzętem multimedialnym i optycznym. Mamy tam dużo takiego sprzętu i pomocy, które dzieci na co dzień będą na lekcjach wykorzystywać. Beata Przybyła, wicedyrektor trzeciego liceum.
13: Zdecydowanie jak jest sala wyremontowana, to i bardziej uczyć się chce i więcej się tam chce przebywać. Także myślę, że ma to duży wpływ. Gosia, 7B.
14: Dorota Kowalska, dyrektor ZSP7.
15: W takich sytuacjach prezenty zawsze fajnie się daje, tym bardziej, że nie dwie nagrody, a aż cztery w tym roku powędrowały do miasta Rybnika, z czego jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. I kierować i nadzorować oświatę w takim mieście, gdzie aż cztery jako pracownie, cała przyjemność. Przede wszystkim funkcję dydaktyczną, gdzie teoria spotyka się z praktyką, natomiast kreatywność nauczycieli jest na tyle wysoka, że są to pracownie czasami do biologii, czasami bardziej pod kątem fizyki, czasami pod kątem anatomii człowieka, więc kreatywność tutaj nauczycieli nie zna granic, a oby były dobrze wykorzystane przez nauczycieli, przez uczniów. Arkadiusz Marcor, zastępca prezydenta Rybnika.
16: Poszliśmy w tą stronę, że połączyliśmy interdyscyplinarnie przyrodę, geografię, biologię i chemię. Zdanie uczniów także jest bardzo ważne, bo to w końcu oni mają tam się uczyć. Najwięcej pomocy naukowych, ale cieszymy się też z remontu, który będzie przy tej okazji. Nowe barwy, świeżość i nowoczesność. To taki troszkę znak czasów, że no jeśli wprowadzamy im narzędzia, które oni tak naprawdę mają na co dzień. To jest zawsze naszym marzeniem, żeby uczniowie pieli się jak najwyżej. Iwona Kowalczyk-Tomczak, nauczyciel chemii w Szkole Podstawowej nr 13 w Żorach.
17: Jesteśmy pewni, że ta klasopracownia zrobi wrażenie na naszych uczniach i będą tym bardziej chętniej tą wiedzę przyswajali i chcieli się uczyć. Aleksandra Śniegoń, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach.
18: Jesteśmy bardzo dumni i zaszczyceni z powodu uzyskania jakby drugiego dofinansowania, bo nasza szkoła w Zrębicach, teraz szkoła w Turowie, i rzeczywiście jest to niezwykle motywujące dla uczniów, powodujące, że nie muszą niczego uczyć się na pamięć, ale samo to wyposażenie pracowni właśnie w mikroskopy, w różnego rodzaju, dające różnego rodzaju możliwości przeprowadzania doświadczeń, jest zachęcające, motywujące, poza tym estetyka pracowni, które powstają, również bardzo pozytywnie wpływa na odbiór tych wartości, tej wiedzy, którą chcemy uczniom przekazać, nie tylko chcemy, ale musimy, no po to, żeby to nowe pokolenie, młode pokolenie wiedziało, jak z przyrodą postępować. Trzeba zawalczyć tutaj, tak jak powiedziałem, estetyką i merytoryką, i to nam się dwa razy udało. Burmistrz miasta i gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski.
19: Co będzie w naszej zielonej pracowni? Na pewno będzie mapa geograficzna nowa, bo nasza już jest dosyć stara, pamiętam jeszcze czasy PRL-u. Monitor do telewizora, bo to też jest jednak, no zmienia po prostu wszystko. Ławki nowe, fajne, globusy, no cóż więcej rzec. Zielono, dokładnie. To będzie pracownia jesteś ziemi.
20: Będziemy mieli planety też na pewno, jakieś fajne.
19: Bartek.
1: Przypomnę, że podczas wydarzenia wyróżnionych zostało aż 95 szkół z całego województwa śląskiego.
21: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Nasze kroki dziś skierujemy w programie do Muzeum Hutnictwa i Cynku w Katowicach, ale powiemy także o kosmicznym budownictwie w stolicy Śląska, Parku Kieszonkowym, czy konkursie Ludzkie Smaki. Od tego smacznego tematu zaczynamy.
0: Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu Miasta, ale również koordynator Zabytkowego Osiedla Robotniczego Ficinus na szlaku zabytków techniki.
3: Tak nietypowo zaczniemy od kalendarza. To taki wyjątkowy kalendarz, on się różni od tych, które miasta często wydają i smacznie nam się robi. Skąd w ogóle pomysł takiego kulinarnego kalendarza?
0: Pomysł kulinarnego kalendarza zrodził się może troszeczkę wcześniej niż nasz odrestaurowany piekarok, czyli domowy piec chlebowy, który udało nam się przywrócić do życia i spełnia swoje dawne funkcje. Ten budyneczek zlokalizowany przy ulicy Bujoczka 24 w dzielnicy Ruda spełnia swoje dawne funkcje, czyli wypieka chleb tak jak dawniej, dawną metodą. Udało nam się go właśnie odrestaurować, odbudować i tam kilka razy w roku staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców właśnie przy wspólnym stole, przy wspólnym częstowaniu się chlebem. A też dlatego między innymi chcieliśmy tutaj zachować tą naszą rudzką kulinarną tradycję, bo nie tylko Ruda Śląska, ale cały Śląsk ma również bardzo, bardzo bogate tradycje związane z gotowaniem, związane z tą stroną kulinarną. Stąd pomysł, żeby mieszkańcy przysyłali nam przepisy na takie tradycyjne, a czasami już zmodyfikowane przez lata dania, ale takie dania i potrawy, które gdzieś tam są schowane, czy w babcinnych kredensach, czy gdzieś w szafkach i żeby je po prostu pokazali innym, dali możliwość skorzystania z tego. Stąd pomysł na kalendarz. Konkurs polega na tym, że przez cały rok zbieramy przepisy od mieszkańców, wybieramy co miesiąc tak zwany smak miesiąca, który później znajduje się w kalendarzu kulinarnym na przyszły rok. Mieszkańcy chcą się z nami bawić, chcą brać udział w tym konkursie. Okazało się, że nie tylko właśnie mieszkańcy Rudy Śląskiej, ale i Rudzianie, którzy wyemigrowali i za granicę, i gdzieś do miast ościennych, ale też osoby tutaj z całego Śląska, z miast ościennych. Nie ograniczamy tego tylko do mieszkańców Rudy Śląskiej i konkurs cieszy się dużym powodzeniem. Mamy już jego kolejną edycję. Tradycja jest bardzo fajna. W naszych czasach, gdzie często tutaj jakby cała rodzina troszeczkę się rozmija, przynajmniej ten jeden posiłek w ciągu dnia przy tym wspólnym stole, myślę, że bardzo zacieśnia te więzi rodzinne i to jest dobra tradycja, którą należy pielęgnować. Każdy ma swój taki sprawdzony przepis właśnie na konkretne danie i właśnie o to nam chodzi, bo tutaj też prosiliśmy o dania czy na bigos, czy na żur przepisy. Tyle, ile jest kucharzy, tyle zawsze jest tych sposobów przygotowywania tego dania. Nie tylko coś słodkiego, może być również coś konkretnego, główne danie bądź coś słodkiego, coś, co znajdzie się na naszym stole.
3: Tak jak pani powiedziała, zgłaszają się też ludzie z zagranicy i co, oni też wracają do korzeni, do tych starych przepisów śląskich?
0: Często mają te przepisy gdzieś, które wzięli ze sobą i na przykład tam dalej wracają do tych dań. Dostałam przepis na przykład od pani z Niemiec, która robi przepyszne ciasto jabłkowe z bezą i właśnie ten przepis dostała od swojej mamy i dalej po prostu to ciasto jest jakby takim daniem na każdą jakąś okazję, nie tylko świętowanie, na jakąś niedzielną herbatkę, więc to jest przepis, który tutaj dostała kiedyś od mamy, a w tej chwili go dalej na jego podstawie robi właśnie takie ciasta jabłecznik pod pierzynką bezową.
3: W kuchni śląskiej rządzą kobiety?
0: Niekoniecznie. Okazuje się, że właśnie coraz więcej panów zabiera się za kuchnię. Często takie, może to też taka anegdota, ale jedna pani mi powiedziała, też mówiłam o konkursie, więc powiedziała, że jej mąż jak przeszedł na emeryturę, to już ją nie wpuszcza do kuchni, więc to jest bardzo fajne, że mężczyźni też się w to angażują, też lubią stać przy tym piecu i coś dobrego wykreować.
3: Wakacje wakacjami, ale przepisy nadsyłamy, a tymczasem Katowice budują kosmiczne osiedle.
22: Barbara Szumilak, Katowicka Agencja Wydawnicza w imieniu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Nasze najnowsze, najbardziej nowoczesne, ekologiczne osiedle przy ulicy Kasmicznej faktycznie jest już gotowe i zakończyła się dosłownie parę dni temu weryfikacja wniosków złożonych w ramach naboru, który został przeprowadzony od 29 stycznia do 20 lutego. Więcej chętnych, jak tradycyjnie przy wszystkich naszych inwestycjach, niż mieszkań do rozdysponowania. Na tym nowym osiedlu mamy 111 mieszkań, natomiast wniosków zostało złożonych 232 z Spośród wszystkich tych złożonych wniosków 202 zweryfikowano pozytywnie, natomiast 30 oceniano negatywnie z powodu niespełnienia wymogów formalnych lub wymaganych kryteriów. Generalnie najpierw trzeba się znaleźć na jednej z list. Przygotowano dwie listy najemców. Pierwsza obejmuje gospodarstwa domowe, których średni miesięczny dochód jest niższy od średniego dochodu wszystkich osób ubiegających się o dany typ lokalu. Druga lista to są gospodarstwa o dochodach wyższych od tej średniej. Zanonimizowane listy najemców są już dostępne, są dostępne na stronie internetowej miasta Katowice. Tam jest taka specjalna zakładka Zamieszkaj w Katowicach i w niej kolejna podzakładka. Myślę, że jest to dosyć proste do odnalezienia. Wnioskodawcy mogą odnaleźć tam swoje miejsce na liście, wyszukując inicjały imienia i nazwiska oraz datę i godzinę złożenia wniosku. Osoby, które wnioski zostały ocenione negatywnie, dostaną tą informację jako korespondencję po prostu listowną. W kolejnym etapie pracownicy katowickiego TBS-u będą kontaktować się z osobami ujętymi na tych listach najemców. No i w ten sposób już potem rozpocznie się procedura wyboru mieszkań i podpisywanie umów partycypacji z tymi, którzy się zdecydują. Troszeczkę pocieszenie, trochę pozytywna część tej informacji, że są już te listy znane, dlatego że jednak od stycznia minęło parę miesięcy, wiadomo jak to życie pisze, różne scenariusze. Mogły te osoby na czas tego stycznia mieć zagwarantowane kwoty na partycypację, na najem, ale z różnych powodów mogą dzisiaj akurat, mimo że się zakwalifikowały, jednak do tego najmu nie podejść, więc trzeba mieć nadzieję, jeżeli się jest na tej liście rezerwowej, że również może się to wszystko jeszcze pozytywnie zakończyć. Mamy 111 mieszkań w 7, 3 i 4 kondygnacyjnych budynkach. Osiedle jest już całe gotowe, również z tymi przestrzeniami wokół. Piękny plac zabaw, piękna taka ława sąsiedzka, można to nazwać. Także teren jest, myślę, bardzo ładnie zagospodarowany. Będzie taka przestrzeń też do spędzenia wolnego czasu. Wszystko wygląda nowocześnie, bardzo elegancko. Myślę, że jest to takie osiedle, na którym po prostu będzie się miło i komfortowo mieszkało.
1: Było o mieszkaniach, to teraz o parku takim tyci, choć no właśnie.
2: Ogłosiliśmy dokładnie 3 przetargi na 10 parków kieszonkowych, czyli dzięki temu wybijemy się troszeczkę na czoło wśród tych miast, które parki kieszonkowe mają. Przeznaczyliśmy na nie około 1,5 miliona złotych i taką ciekawostką jest, że każdy z tych parków będzie miał taki swój bardzo odrębny charakter. Będzie na przykład park, który się będzie nazywał Ptasim Parkiem, będzie Naturalna Łąka Kwietna albo Park Taternika, więc każdy z tych parków będzie troszeczkę inny i dzięki temu mieszkańcy będą mogli sobie odwiedzić każdy z nich i poczuć się troszeczkę inaczej w różnych częściach miasta. One będą w bardzo różnych miejscach się znajdowały. To będą na przykład Bogucice, to będzie ulica Czecha, to będzie ulica Dębowa, Gliwicka, Przelotowa czy Oswobodzenia. Także jak widać, przekrój jest bardzo szeroki, będzie można znaleźć dosłownie wszędzie. Tak naprawdę nie ma takiego określonego standardu, co w tym parku ma być. Każdy park został zaprojektowany indywidualnie ze wskazaniem właśnie z dostosowaniem do miejsca, w którym się znajduje, a także właśnie dostosowaniem do klimatu, do pogody, która może tam panować. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli właśnie odkrywać różne parki, różną roślinność, różne sposoby rekreacji, bo w jednych parkach będą ławeczki, w innych mogą się znaleźć leżaki, więc nie ma takiego jednego standardu, który będzie przyświecał przy wszystkich parkach kieszonkowych. W każdym parku dobieraliśmy ją indywidualnie pod dany teren. Zastanawialiśmy się, która roślinność gdzie lepiej by wyglądała, lepiej się sprawdziła, więc tak naprawdę każdy park będzie bardzo różny, bardzo odmienny i różną roślinność będzie miał. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli porównywać je i zastanawiać się, który jest ich ulubionym. Pamiętajmy, że żyjemy w dużym mieście, gdzie jednak tych zielonych przestrzeni nie ma aż tak dużo, jakbyśmy oczekiwali, więc wyszukujemy tak naprawdę każde miejsce, gdzie można by tą zieleń jeszcze umieścić. No i parki kieszonkowe są takim jednym ze sposobów, żeby właśnie dodać tej zieleni mieszkańcom więcej.
1: Zostajemy w Katowicach, ale tym razem przenosimy się do muzeum z Magdą Mleczką.
4: Szukacie ciekawego miejsca na Śląsku? Jest ich wiele, ale to, o którym chcę Wam powiedzieć, stanowi pomnik technik i technologii przemysłowej. przemysłowych, będących zarazem Muzeum Techniki i obecnie należy do grona największych obiektów muzealnych w Polsce. Mowa o Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. Ze mną dyrektor tej placówki Ewa Mackiewicz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
4: Kiedy ten zakład przestał działać i stał się placówką muzealną?
5: Walcownia działała w ramach Huty Metali Nieżelaznych Szopienice do 2001 roku i później została zamknięta, zlikwidowana, no i mogła podzielić los reszty zabudowań huty, czyli albo ulec totalnej dewastacji, albo zostać przekształcona na jakieś inne potrzeby produkcyjne, ponieważ niektóre z zakładów znalazły swoich nowych użytkowników, tyle że już nie ma produkcji hutniczej. Natomiast tutaj znalazła się właśnie grupa pasjonatów, dawnych pracowników i to im można powiedzieć, że w tym pierwszym okresie zawdzięczamy to, że walcownia zachowała się w takim niemalże niezmienionym stanie, ponieważ oni dbali
4: o spuściznę,
5: tak. Po pierwsze też dbali o sam budynek, starali się go w jakiś tam sposób pilnować, szczególnie przed rozkradaniem, przed sumierzami. Natomiast też ogromną zasługą jest zgromadzenie dużej ilości archiwaliów, zdjęć związanych właśnie z hutą. To też znajduje się w tej Izbie Tradycji Hutniczych. Sami pracownicy zorganizowali się i powołali stowarzyszenie na rzecz powstania Muzeum Hutnictwa Cynku i to stowarzyszenie jakby spotkało się z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, z prezesem panem Piotrem Gerberem i z tego spotkania wynikło wiele dobrego, ponieważ właśnie fundacja przejęła obiekt. Od 2014 roku rozpoczęła prace rewitalizacyjne i dostosowywanie do potrzeb muzealnych. To, co jest bardzo ważne, to misja fundacji, która opiera się na tym, aby zachować to dziedzictwo przemysłowe w jak najbardziej autentycznym stanie, żeby nie ingerować tam, gdzie jest to niekonieczne. Stąd właśnie u nas ta zachowana tkanka historyczna, oryginalna, autentyczna i ten sposób zachowania, ten sposób dbałości o zabytek został doceniony w 2018 roku Nagrodą Narodowego Instytutu Dziedzictwa Zabytek Zadbany.
4: Ilu osobom w czasach takiej swojej świetności ten zakład dawał pracę?
5: Jeżeli tutaj zależy, na który okres byśmy patrzyli, tak, bo jeżeli będziemy mówili o czasach Huty Metali Nieżelaznych Szopienice, gdzie właśnie walcownia była częścią całego tego zakładu, no to można powiedzieć, że niemalże całe Szopienice były powiązane właśnie z hutnictwem. Ja szczerze mówiąc w tej chwili nie potrafię podać tej liczby, ile osób było właśnie w Hucie Metali Nieżelaznych Szopienice.
4: Teraz taka ciekawostka, wyjaśnijmy proszę, co z tym zakładem mają wspólnego takie fajne motocykle jak Harley Davidson.
5: Tak, mamy jeszcze dodatkową atrakcję, która już nie jest powiązana z historią hutnictwa cynku, czy też metali nieżelaznych, ale mamy bardzo ciekawą kolekcję motocykli. Są to głównie motocykle Harley Davidson, ale także motocykle Indian, również polska produkcja Sokoły, Junak, a także mniejsze motorynki, motorowery, które też są u nas prezentowane jako taka atrakcja dodatkowa. Cieszę się to również dużym zainteresowaniem.
4: Ale to fajne, bo patrząc sobie na to, że mówimy, może do żony wybierzemy się, czy tam do dzieci, zrobimy sobie dzisiaj wycieczkę i pojedziemy do Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. I kto by przypuszczał, że tam zobaczy się motory?
5: No tak, jest to taka niespodzianka, aczkolwiek mamy też turystów, którzy przyjeżdżają właśnie specjalnie, żeby tą ekspozycję zobaczyć.
4: Ktoś planuje sobie właśnie przyjechać do was na taką rodzinną wycieczkę, poza czasem industriady, to jak powinien zacząć to zwiedzanie, co zobaczy, ile czasu nam to zajmie?
5: Zwiedzanie walcowni zazwyczaj odbywa się z przewodnikiem, chyba że ktoś ma życzenie, żeby sobie samemu eksplorować właśnie nasze przestrzenie.
4: Zapraszamy do tego miejsca. Ja dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
1: Ja tylko przypomnę, że do muzeum w Katowicach zabrała nas Magda Mleczko. Dziękuję, Magdo.
21: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: palmy na Śląsku, owszem, i tak od lat zajrzymy do nich, do Gliwic i Katowic i przyjrzymy się im bliżej. Mówić też będziemy o kosiarkach, którymi są owce. Edyta Czekaj, zapraszam na program. Palmy nie tylko w egzotycznych krajach czy na obrazkach. Na żywo obejrzymy je w Gliwicach i Katowicach. No, robią wrażenie od lat.
6: Iwona Janik, Miejski Zarząd Usług Komunalnych. Dokładnie 28 sztuk. Pojawiło się w Gliwicach palmy znane z miejskiej palmiarni. Przepiękne, zawsze mieszkańcy co roku też czekają na te palmy, aż pojawią się w różnych miejscach. W tym roku pojawią się na skwerze europejskim, oczywiście w parku Chopina, zarówno w palmiarni miejskiej, jak i w samym parku będziemy mogli je podziwiać. Palmy pojawiły się już na rynku, na placu Piastów, przy dworcu PKP. Plac Piastów to tak naprawdę w tym roku nowa lokalizacja dla nas. Zamiast na placu Piłsudskiego pojawił się na placu Piastów. Nową lokalizacją jest też Aleja Przyjaźni, jest tam 6 palm. Miejsce nieprzypadkowe, bo właśnie tam ponad 100 lat temu odbywały się pierwsze gliwickie wystawy roślin egzotycznych. Najbardziej okazałe palmy myślę, że można spotkać w palmiarni miejskiej. 16-metrowe feniksy kanaryjskie to są jedne z najbardziej okazałych, natomiast w centrum w Gliwicach pojawią się palmy również niemałe, ponieważ mają niektóre okazy ponad 5 metrów.
1: A jak to z tymi palmami jest w Katowicach? Malwina Kaczor z Katowickiej Agencji Wydawniczej dla Miejskiej Zieleni.
2: Udało nam się już ustawić nasze katowickie palmy przy rynku. One mają swoje imiona. Mamy Grażynę, Anię, Kasię i Stasię. Imiona te zostały im nadane po ich pierwszych opiekunkach, które się nimi zajmowały. A palmy na katowickim rynku znajdują się już od 10 lat, więc to jest już taka tradycja. I istnieją mieszkańcy Katowic, którzy już nie pamiętają katowickiego rynku bez palm, więc jest to też taka ciekawostka dla przyjeżdżających, czy dla mieszkańców, którzy odwiedzają nasz rynek. No jest to na pewno taka ciekawostka, którą chętnie odwiedzają czy mieszkańcy, czy przyjezdni. No ma na to wpływ na pewno też bliskość dworca, bo jest tu dosłownie parę kroków, że można sobie podejść, czy to może w przerwie podróży, albo gdzieś jadąc dalej i można podziwiać takie egzotyczne rośliny w centrum dużego miasta, w miejscu, gdzie w zasadzie nie powinno się ich spotkać, a jednak udało nam się te palmy wyhodować i utrzymujemy je tutaj cały czas w bardzo dobrym stanie. Palmy, kiedy nie są na katowickim rynku, znajdują się w hali katowickich wodociągów w Panewnikach. Tam zawsze są przewożone i tam pracownicy zieleni miejskiej dbają o nie w tym sezonie jesiennym, zimowym. Podlewają, nawożą, przycinają gałęzie i potem przygotowują do kolejnego sezonu. Malwina Kaczor, Katowicka Agencja Wydawnicza dla Zakładu Zieleni Miejskiej.
7: Kto dba o te palmy, bo naprawdę są piękne, zdrowe i cudne w tym miejscu. To nie jest stolica ze sztuczną palmą w centrum. Więc podziw dla władz Katowic, że coś takiego zorganizowały, że można usiąść, kawę wypić i popatrzeć na prawdziwe palmy.
8: No właśnie dzisiaj pierwszy raz widzę. Bardzo ładne. Takie same jak w Grecji mamy. A no tak, jak przelatuje przez to miasto i tylko zerknie i żyje swoim życiem.
23: Ostatnio jak wyjechałam za granicę, no to przy lotnisku, no ale to jest zagranica, nie? A tutaj, no lubię patrzeć jak w lato, na wiosnę one sobie tu stoją i takiej egzotyki właśnie dodają. Chociaż nie jestem z Katowic.
1: Trochę się rozmarzyłam, a teraz o owcach kosiarkach w Katowicach. To kolejny sezon ich zatrudnienia w takim właśnie charakterze.
2: Kilku lat współpracujemy w Katowicach z takimi ekologicznymi kosiarkami. One już są u nas mniej więcej od 2022 roku i co sezon pomagają naszym standardowym, spalinowym kosiarkom kosić takie trudniej dostępne miejsca. Dzięki temu, że właśnie pojawiają się tam owce, no przede wszystkim zużywamy mniej, znaczy produkujemy mniej spalin do atmosfery, ale też owce przede wszystkim nawożą ten teren, pomagają też w usuwaniu chwastów, które się tam znajdują, no i przede wszystkim też są bardzo takim miłym przerywnikiem podczas spacerów dla osób, które tam właśnie się znajdą i odkryją nasze owce. Ten pomysł też już się pojawia w różnych miejscach i tak naprawdę do nas zgłosił się właśnie hodowca tych owiec, że on już w paru miejscach robił takie realizacje, że te owce fajnie się sprawdzają i czy właśnie nie chcielibyśmy w Katowicach również wypróbować tego pomysłu. Na początku, w pierwszym sezonie, owce dostały tak testowo około 10 tysięcy metrów kwadratowych do skoszenia i wywiązały się z tego zadania bardzo szybko i bardzo dobrze, dlatego postanowiliśmy, mówiąc kolokwialnie, podpisać z nimi umowę na czas nieokreślony. W tym sezonie owce dostały takie trzy tereny do skoszenia. Koszenia. Te tereny znajdują się w katowickich Bogucicach, przy ulicy Kruczej oraz przy ulicy Bojanowskiego. Łącznie zajmują one powierzchnię około 20 tysięcy metrów kwadratowych. Natomiast ważne jest, że w każdym z tych terenów owce pojawią się trzykrotnie, czyli jakby to sumować, skoszą tak naprawdę teren wielkości 60 tysięcy metrów kwadratowych. Owce to są bardzo pożytecznymi zwierzętami, ponieważ oprócz tego, że koszą nam tą trawę w tych miejscach, które są dosyć trudno dostępne, no to oczywiście nawożą ziemię, wspierają roślinność, która się tam pojawia, no i pomagają nam też usuwać chwasty, a wiadomo, że jednak usuwanie chwastów, szczególnie na przykład barszczu sosnowskiego, jest dosyć skomplikowaną procedurą, która wymaga od osób, które jednak się tym zajmują, też oczywiście specjalnego stroju, specjalnych środków, więc takie naturalne usuwanie tej rośliny jest dużo lepszym rozwiązaniem niż właśnie wykorzystanie chemicznych środków. Na razie korzystamy z pomocy naszego zaprzyjaźnionego hodowcy owiec, który nam co roku te owce dostarcza, co roku je, cały czas je dogląda, więc dzięki temu możemy liczyć na to, że one są jak najlepiej zaopiekowane. Na razie myślę, że będziemy w ten sposób kontynuować tą współpracę. Będą pracować mniej więcej do września tego roku.
21: Zmieniamy temat.
9: Nowe miejsce do uprawiania sportu. Przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Świętochłowicach otwarto nową halę łukową.
10: Witam serdecznie, Jolanta Daniluk, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Jana Kochanowskiego Świętochłowica.
9: Dzisiaj w liceum wielki dzień, bo otwarcie nowej hali zadaszonej. Proszę opowiedzieć troszkę o tej inwestycji.
10: Tak, zgadza się. Jest to hala łukowa, która powstaje w ramach, właściwie powstała, powinnam powiedzieć, w ramach programu rządowego. Program ten nazywa się Program Olimpia. Celem tego programu jest właśnie budowa takich przyszkolnych hal sportowych jako element urozmaicenia zajęć z wychowania fizycznego dla młodzieży. Wiemy, że w dzisiejszych czasach musimy bardzo naszą młodzież mobilizować i zachęcać do tego, aby uczestniczyła w zajęciach wychowania fizycznego i myślę, że oprócz sali gimnastycznej, którą mamy w naszej szkole, ta hala właśnie będzie bardzo dużą wartością dodaną.
11: Ewa Ramska, nauczyciel wychowania fizycznego w pierwszym liceum w Świętochłowicach. Ogólnie rzecz biorąc, podsumowując całą moją pracę w tej szkole, która już jest ponad 29 lat, miło się na to patrzy, jak szkoła się rozwija. Jak rozpoczynaliśmy tutaj wspólnie z kolegą pracę, to mieliśmy raptem boisko betonowe, nic więcej. Teraz już możemy pochwalić się 5 boiskami tartanowymi, boiskiem do piłki plażowej, wrotowiskiem, no a teraz jeszcze mamy taką piękną, wspaniałą halę łukową, która na pewno wzbogaci nam tutaj te zajęcia wychowania fizycznego. Mamy większe możliwości, chociażby to, że możemy zimą również prowadzić zajęcia na zewnątrz.
9: Jak wyposażona została ta hala?
11: Razem właśnie tak z budowniczymi tej hali zaprojektowaliśmy sobie, żeby ona zawierała w zasadzie 3 boiska pełnowymiarowe do piłki siatkowej. Jest to pełnowymiarowe boisko do piłki koszykowej oraz do piłki ręcznej, które jest w zasadzie największym boiskiem, ma 40 metrów na 20. Oczywiście no większe jest do piłki nożnej, no ale na warunki halowe to można powiedzieć, że to jest bardzo duża hala, pełnowymiarowa. Także jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni.
9: Czy to oznacza, że na przykład kilka klas w jednym czasie będzie mogło z niej korzystać?
11: Oczywiście, kilka klas na tej dużej hali. Poza tym jeszcze mamy salę gimnastyczną i siłownię, także tutaj naprawdę mnóstwo młodzieży może w jednym czasie korzystać i uprawiać sport. My też na to liczymy, że młodzież właśnie będzie jeszcze bardziej chętna też do ćwiczeń.
9: No właśnie, czy to może zachęcić młodych, żeby chętniej chodzili na zajęcia w WF-u, nie brali na przykład zwolnień?
11: Liczymy na to i mamy taką nadzieję, chociażby teraz jak każdy z uczniów wchodzi na halę pierwszy raz i patrzy, to tylko jest właśnie otwarcie oczu i wielkie wow, tak? Jaka ona jest piękna, jak to ładnie wygląda i mają tą świadomość, że jest to nasza szkolna hala i że właśnie dla nich jest ona wybudowana i oni w pierwszej kolejności mogą z niej korzystać, także myślę, że na pewno to wpłynie na poprawę frekwencji na lekcjach wychowania fizycznego.
12: Dzień dobry, Adam Pradela, nauczyciel wychowania fizycznego w pierwszym ELO w Świętochłowicach.
9: Z tego, co się orientuję, to ta hala ma też taką mobilną strzelnicę.
12: Dokładnie, ma pani rację. Prócz tych takich walorów czysto sportowych związanych z grami zespołowymi, hala nasza została doposażona przez mobilną strzelnicę laserową. W skład tego zestawu wchodzą 2 pistolety, wchodzą oczywiście karabiny i odpowiednie tarcze, które służą poprawie celności strzału.
9: Jak w takim razie będzie można te zajęcia z wychowania fizycznego urozmaicić?
12: Same zajęcia z wychowania fizycznego są w ogóle urozmaicone w świetle nowej podstawy programowej. Mamy prócz tradycyjnych gier zespołowych wprowadzać coraz więcej takich elementów, można powiedzieć, militarnych, a ta strzelnica świetnie wpisuje się w tą nową podstawę programową. To nie tylko samo strzelanie, przeładowywanie, nauka obsługi sprzętu, ale również można strzelnicę czy strzelanie wykorzystać czy wpleść w lekcje wychowania fizycznego, w lekcje gimnastyki. To wszystko tak naprawdę zależy od wyobraźni nauczyciela i od bezpieczeństwa, które należy też przy użytkowaniu broni, jakakolwiek ona by nie była, zachować.
9: A czy już uczniowie z tego korzystali może?
12: Wszystko to jest bardzo świeże, bardzo nowe. Dzisiaj mamy dzień, w którym hala będzie otwierana. Części uczniów udało się przeprowadzić takie podstawowe szkolenie z obsługi, natomiast liczymy na to, że już od września, a być może jeszcze w starym roku szkolnym, część uczniów będzie objęta takim podstawowym szkoleniem z zakresu obsługi mobilnej strzelnicy laserowej.
9: Jeśli chodzi o całą tę halę, to czy tak z punktu widzenia nauczycieli, to też pozwoli rozwinąć wam skrzydła, żeby lepiej prowadzić te lekcje WF-u ciekawiej, może będzie się milej też do pracy przychodziło nawet?
12: Praca nauczyciela, w tym przede wszystkim praca nauczyciela wychowania fizycznego, jest sama w sobie bardzo atrakcyjna. My tutaj spotykamy się praktycznie co lekcje z jakimiś nowymi okolicznościami, z nowymi wyzwaniami. To, że mamy też dość sporo uczniów i to, że mamy tą halę, na pewno wyzwoli w nas dodatkowe pokłady energii, tak, i na pewno się to przełoży wprost proporcjonalnie na jakość lekcji wychowania fizycznego.
13: Dzień dobry, Bartek Jerzewski, uczeń pierwszego ELO.
9: Czy ty już byłeś na tej nowej hali?
13: Tak, byłem. Miałem nawet okazję już testować laserową strzelnicę i tak jakby nawet wziąć udział w pewnym występie.
9: To powiedz proszę w takim razie, jak wrażenia?
13: Myślę, że jest to świetna inicjatywa ze strony szkoły, że został taki sprzęt wykupiony. Jest to świetna okazja do poćwiczenia na przykład strzelania, celności i urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego.
9: Paulina Kozioł.
1: Dziękuję, Paulina. A teraz na chwilę przeniesiemy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ze mną jest Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
14: Nowy okres świadczeniowy 800+ rozpoczął się 1 czerwca tego roku i potrwa do końca maja przyszłego roku. Ci, którzy zdążyli złożyć wniosek do 30 kwietnia, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy w którymś z czerwcowych terminów płatności. Natomiast rodzice i opiekunowie, którzy nie zdążyli, mają czas najpóźniej do końca czerwca. Od 1 lutego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z całej Polski płynęło już blisko 4 miliony wniosków o 800+, obejmujących 5 900 000 dzieci. W województwie śląskim liczba złożonych wniosków przekroczyła już 443 tysiące. Warto pamiętać o tym, że wnioski składane są tylko elektronicznie, a rodzice mają kilka kanałów złożenia wniosku o to świadczenie. Mogą to zrobić za pośrednictwem ezUS, aplikacji mobilnej mZUS, bankowości elektronicznej czy też portalu Empatia. Jeśli ktoś jeszcze nie wysłał elektronicznie wniosku 800+, lecz zrobi to do końca bieżącego miesiąca, czyli do 30 czerwca, to wypłata 800 zł na dziecko za czerwiec nie przepadnie, dostanie wyrównanie. Natomiast jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia, i w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec. Rodzice, którzy złożyli wniosek do 30 kwietnia, otrzymają świadczenie do 30 czerwca. W przypadku formularzy przekazanych w maju wypłata nastąpi do 31 lipca wraz z wyrównaniem od czerwca, natomiast wnioski złożone w czerwcu zostaną rozpatrzone do końca sierpnia, a świadczenie również będzie wypłacone z wyrównaniem od czerwca.
1: A te ważne informacje ZUS-u przekazała dla płatników ze Śląska Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
21: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
15: A teraz trochę historii w naszym magazynie. Zapraszam do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
16: Magdalena Pospieszowska, dział edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
17: Tym razem nie o legendach, ale o wydarzeniu historycznym, o historii, która dotknęła tutaj Bytomia i Żydów.
16: Tak, Bytom jest pod tym względem jednym z takich dość wyjątkowych miast w Polsce, ponieważ tutaj właśnie, na Górnym Śląsku, na tych tak zwanych ziemiach odzyskanych, czyli tych, które przed wybuchem II wojny światowej należały do terenów III Rzeszy, upamiętniamy wydarzenia, które w innych miejscach w Polsce nie są upamiętniane, czyli Noc Kryształową, która wydarzyła się tutaj z 9 na 10 listopada 1938 roku i była pierwszą taką naprawdę dużą akcją pogromową na społeczności żydowskiej III Rzeszy. No i oczywiście wiązała się z tym, że na Górnym Śląsku zniknęły niemal wszystkie synagogi, ponieważ w tym czasie zostały podpalone po prostu.
15: Powiedzmy może trochę tak o tej Nocy Kryształowej, dobrze? Chociaż taki szkic historyczny zróbmy.
16: Noc Kryształowa była w zasadzie takim pokłosiem też wydarzeń, które wcześniej się tutaj rozegrały, czyli pod koniec października 1938 roku wydarzyło się coś takiego, co się nazywało Polen Aktion i to była akcja wysiedlenia wszystkich Żydów polskich z terenów III Rzeszy. Między innymi przez Bytom, tutaj do Bytomia przyjechały transporty Żydów, którzy mieli obywatelstwo polskie, nie mieli obywatelstwa niemieckiego, ale żyli tutaj na terenie Niemiec. No i to była taka akcja, która sprawiła, że wiele osób bardzo mało czasu miało na to, żeby opuścić swoje domy i w zasadzie nie było wiadomo, co z nimi dalej będzie. Przez zieloną granicę tutaj przechodzili do Katowic. Część osób była aresztowana. Bardzo duża grupa osób wylądowała w Zbąszyniu. I właśnie w Zbąszyniu, wśród osób, które zostały wysiedlone, byli rodzice Hersza Grünspana, który zapisał się w historii właśnie tym, że będąc w Paryżu wtedy, gdy dotarła do niego wiadomość właśnie o tym, że jego rodzice stracili dom, że są w Zbąszyniu, że nie wiadomo, co dalej z nimi będzie, że się nie mają gdzie podziać. No jako młody, taki bardzo emocjonalnie reagujący chłopak, poszedł do ambasady niemieckiej w Paryżu i chciał rozmawiać z jakimś urzędnikiem, oczywiście chciał rozmawiać z ambasadorem. To się nie wydarzyło. Dostał się do niejakiego von Ratta, do którego po prostu strzelił. Von Ratt po kilku dniach w szpitalu zmarł, a ta sytuacja była przyczynkiem do rozpętania właśnie akcji pogromowej. Oczywiście ta akcja była odgórnie zorganizowana, natomiast propaganda była taka, że jest to zemsta ludności niemieckiej, że jest to akcja oddolna, że jest to niezadowolenie społeczne właśnie w kierunku Żydów zamieszkujących Niemcy i w tych wszystkich niemieckich miastach przede wszystkim odbyły się takie napady i niszczenie sklepów żydowskich, włamywanie się do mieszkań żydowskich, no i właśnie podpalenie synagog. Nasza bytomska synagoga również została podpalona, mamy kilka relacji, które o tym mówią. Niektóre, że płonęła całą noc, inne, że właśnie nawet przez kilka dni. Natomiast wiązało się to też z aresztowaniami. Część żydowskich mieszkańców Bytomia została wywieziona wtedy do obozu w Buchenwaldzie.
15: No jest taka szczególna fotografia, którą właściwie można obejrzeć.
16: Tak, na naszej wystawie od synagogi do Żydowskiego Domu Modlitwy w Bytomiu mamy album, w którym znajduje się dwie fotografie, które obrazują właśnie ten moment, kiedy bytomska synagoga płonie. Były to fotografie zrobione przez prawdopodobnie członków SA bądź SS i zaniesione do wywołania zostały po prostu zachowane i dzięki temu możemy je oglądać w naszym muzeum dzisiaj.
15: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu przypomina historię, przypomina dzieje, ale ty też masz tutaj bardzo duży wkład. No i pomówmy teraz o twoim projekcie.
16: Tak, mój projekt jest takim wyjściem poza mury muzeum, wyjściem do mieszkańców miasta z historią, którą umieszczamy w przestrzeniach aktualnego życia. Czyli w 10 punktach Bytomia umieściliśmy tabliczki, na których są kody QR. Te punkty zostały wybrane ze względu na takie mapowanie ważnych miejsc dla społeczności powojennej, żydowskiej społeczności powojennej w Bytomiu. Ale też te punkty, ja używam takiej kategorii węzłów, one są też często węzłami pomiędzy historią przedwojenną a historią powojenną. Po 1945 roku Bytom stał się takim nowym polskim miastem. W związku z tym przyjechała tutaj naprawdę dość duża grupa Żydów, przede wszystkim z wschodnich ziem byłej II Rzeczpospolitej, ale też później w ramach repatriacji z głębi ZSRR. I oni weszli w przestrzenie, które zostały jakby po tej społeczności przedwojennej. Część budynków, część tych punktów w przestrzeni miasta została po prostu przez nich jakby wypełniona nowymi znaczeniami. I w tych punktach mamy właśnie tablice, na których po zeskanowaniu tego kodu QR możemy poznać historię tego miejsca. I to właśnie zarówno tą przedwojenną, ale z naciskiem na tą powojenną, oprócz tego, że ta historia jest tam opracowana, możemy ją sobie przeczytać. Są tam też dokumenty, zdjęcia archiwalne, które pochodzą między innymi z Ghetto Fighters House Museum w Izraelu, z United States Holocaust Memorial Museum w Stanach Zjednoczonych, czy z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, więc mamy też taką dokumentację, możemy się tym dokumentom przyjrzeć, przeczytać i poznać historię właśnie Bytomia, ale przez punkty w jego przestrzeni, w konkretnych miejscach.
0: Mówisz tutaj o 10 lokalizacjach. Tu jest taka chronologia, że idziemy od punktu pierwszego, potem drugi, trzeci, czwarty?
16: I tak, i nie. To znaczy, ta ścieżka została zaprojektowana faktycznie w jakiejś chronologii, w jakiejś kolejności, ale tak naprawdę ja chciałam, żeby jeżeli ktokolwiek znajdzie się w jakimś punkcie w mieście, zobaczy tą tabliczkę, zainteresuje się tą historią, przeczyta sobie ten punkt, to aplikacja pozwala mu wejść w mapę, na której mamy wszystkie te punkty umieszczone i z tej mapy jakby dojść do kolejnego punktu, który jest najbliżej, po prostu. Więc jakby zostawia to taką dużą wolność, dużą też dogodność związaną z takim samodzielnym poznawaniem, zależnie od tego, ile ktoś ma czasu, ile chce się dowiedzieć, czy chce chodzić daleko, czy blisko. Mapa też pozwala na nawigację, czyli doprowadza jakby do kolejnego punktu. No i można sobie takie spacery właśnie robić zupełnie we własnym zakresie i poznawać tę wiedzę w sposób jak najbardziej dogodny.
0: A gdzie jest ta pierwsza lokalizacja i dlaczego właśnie tam?
16: Pierwsza lokalizacja jest na Placu Grunwaldzkim w Bytomiu. To jest właśnie ten plac, na którym znajdowała się bytomska synagoga i on jest takim naprawdę bardzo ważnym węzłowym punktem dla historii społeczności żydowskiej w Bytomiu, obu, i tej przedwojennej, i tej powojennej. I tam nie tylko mamy miejsce po synagodze, mamy tablicę pamiątkową i z pewnością właśnie w rocznicę teraz Nocy Kryształowej będzie to wydarzenie upamiętniane właśnie w tamtym miejscu, ale mamy też budynek przy Placu Grunwaldzkim 6, który to był takim sercem powojennego żydowskiego Bytomia, tak to nazwę, ponieważ tam w tym budynku dość takim dużym i spektakularnym mieściły się siedziby organizacji syjonistycznych, kilku. Znajdował się kibuc, znajdowała się siedziba partii Hitachtut i tam naprawdę bardzo dużo się działo. Były tam też warsztaty rzemieślnicze, więc zdecydowanie było to takie miejsce skupiające i integrujące też tą społeczność powojenną.
0: Są takie punkty, które były problematyczne dla ciebie, bo na przykład informacji nie było za dużo albo były sprzeczne.
16: To znaczy na pewno odtwarzanie tej historii jest bardzo trudne, ponieważ te źródła przede wszystkim, dokumenty są rozproszone bardzo mocno i w archiwach w Polsce, i w archiwach za granicą. Są często fragmentaryczne, na przykład mamy tylko część dokumentacji, część korespondencji z jednej strony, tej z drugiej strony już nie ma w tym miejscu, w związku z czym trzeba to tak bardzo mozolnie odtwarzać. Na pewno są takie punkty, które jeszcze chciałabym poszerzyć. Na przykład ten dotyczący kongregacji wyznaniowej, która działała w Bytomiu jak ona dokładnie była zorganizowana, kto ją organizował, tutaj ciągle szukam danych, ale też dzięki temu, że aplikacja jest zrobiona, zaprojektowana w taki dość otwarty sposób, ona też będzie poszerzana na pewno, jeżeli tych informacji będzie więcej, jeżeli na coś trafię właśnie, jeżeli znajdę jakieś nowe źródła, fotografie, dokumenty, jest możliwość, żeby ją właśnie uzupełnić i mam nadzieję, że tak będzie. Mam też nadzieję, że tych punktów będzie więcej, bo jest ich na pewno więcej, no ale opracowanie ich na pewno wymaga czasu, więc jest to takie rozwojowe, ma potencjał, mam nadzieję, że ten szlak będzie się rozrastał.
3: Projekt rozwojowy, bo przecież taka jest historia, że co jakiś czas jakąś kartę odkrywamy, nowe tajemnice, nowe fakty wychodzą. Ja mam takie pytanie, czy my z tobą właśnie możemy wybrać się na taki spacer? Bo wiem, że muzeum często organizuje takie spacery, nie wiem, z mawką w ręce.
16: Tak, i ja te spacery też prowadzę w sezonie wiosenno-letnim. Staram się, żeby to było mniej więcej raz w miesiącu, taka wyprawa ze mną. Też dlatego, że no zawsze z żywym człowiekiem troszkę inaczej się spaceruje, a z drugiej strony jest to też taka okazja do tego, żeby pokazać mieszkańcom Bytomia, że taka ścieżka jest i jeżeli chcieliby tą wiedzę sobie pogłębić już potem indywidualnie, to mogą się nią po prostu poruszać w dowolnym momencie, w dowolnym czasie. Nie muszą czekać na termin spaceru, prawda, ze mną. Natomiast ja na pewno tego nie zarzucam, na pewno te spacery ciągle będą. One cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Zawsze mamy wielu chętnych. Co mnie osobiście cieszy, że jest taki trend, żeby w tą historię miasta się zagłębiać, że osoby, które w tej chwili mieszkają w Bytomiu i w okolicy, są zainteresowane w ogóle tym, co było wcześniej. Co było też w czasie, kiedy Bytom nie był polskim miastem, że o tym się mówi teraz już tak zupełnie otwarcie, o tej historii, że się ją odkrywa i dzięki temu też jakby można lepiej docenić bogactwo, złożoność miejsca, w którym żyjemy, ale ta złożoność jest jego bogactwem, jest jego atutem.
3: Bytom jest w ogóle bardzo specyficznym miastem, bo to miasto wielokulturowe i ta różnorodność jest ogromna, ale tak sobie myślę, że ten temat żydowski to tak chyba nie do końca wszyscy tutaj znamy, więc ten projekt, który ty zrealizowałaś, czy właśnie wystawa w Muzeum Górnośląskim, na pewno pokaże niektórym te fakty, uświadomi pewne rzeczy, no i myślę, że też zachęci do tego, żeby poznawać tę część historii, no, która jest tutaj częścią wszystkich, jakby nie było.
16: Tak, dokładnie. I ja mogę taką przytoczyć anegdotę, że jak ta wystawa powstawała, to właśnie zastanawialiśmy się, na ile ten temat w Bytomiu będzie nośny, na ile mieszkańcy są zainteresowani tą żydowską historią miasta, która też jest bardzo złożona, bo ja cały czas używam tych pojęć przedwojenna, powojenna społeczność. To są zupełnie dwie różne społeczności tak naprawdę i można o tym bardzo szeroko opowiadać. I ja przeprowadziłam takie badanie społeczne wtedy, pod koniec 2020 roku. Badanie świadomości historycznej mieszkańców Bytomia, ale też były tam pytania o to, co właśnie naszych odbiorców by interesowało, czego oni by się chcieli dowiedzieć z zakresu właśnie wielokulturowości, z naciskiem oczywiście na społeczność żydowską. No i właściwie można powiedzieć, że tak się zaczęło, ponieważ w tej ankiecie ja miałam dużo odpowiedzi takich, że jakby ta przedwojenna, istnienie tej przedwojennej społeczności jest gdzieś w świadomości mieszkańców miasta, że ona była, że ona też bardzo duży wkład miała na przykład w to, jak miasto dzisiaj wygląda, w jego kształt, też architektoniczny. Ale pojawiały się pytania, no a po wojnie? No, co było po wojnie? Czy byli tutaj jeszcze Żydzi po wojnie? Jak ta sytuacja wyglądała? I te pytania jakby wyszły oddolnie, prawda? Wyszły od naszych odbiorców. No więc ja postanowiłam, że no to w takim razie trzeba ten temat przybliżyć. Tym bardziej, że on jest na tyle świeży, na tyle nowy, że czasem nie mamy takiej świadomości, że to już jest historia.
21: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ale patrz!
1: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
6: Edyta Czekaj, zapraszam na program. Dziś skupimy się na zdrowiu. Na początek powiem, że Śląskie Towarzystwo Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona zostało oficjalnie zarejestrowane w 1900.

0: Nie, ale do różnych objawów i do pacjentów, którzy na co dzień leczą się na chorobę Parkinsona czy na parkinsonizm, bo to trzeba rozróżnić, zespoły ratownictwa medycznego wyjeżdżają i to jest bardzo ważna kwestia. Mało się edukujemy na ten temat. My będziemy prowadzić cykl warsztatów dla medyków, jak rozpoznać chorobę Parkinsona, jeżeli pacjent nie jest w stanie nam odpowiedzieć, gdzie znaleźć informacje na temat jego farmakoterapii, koperty życia. I tutaj dzięki panu marszałkowi województwa śląskiego, panu Wojciechowi Sałudze, który promuje tą kopertę życia i który był jej pomysłodawcą, właśnie w tej kopercie życia zawrzeć te wszystkie informacje, jakie leki, kiedy przyjmujemy te leki, kiedy był ostatnio przyjęty lek, informacje od kiedy chorujemy, na co chorujemy, jakie mamy podstawowe objawy, tam wszystko w tej karcie właśnie pacjenta jest wpisane, a dzięki temu, że jest ona w lodówce, jest naklejka, że ona jest w lodówce, ratownicy medyczni wiedzą, gdzie szukać informacji. Tu chodzi o farmakoterapię, tu chodzi o problemy z resuscytacją krążeniowo-oddechową, szczególnie oddechową, bo nie wiemy, czy w którym momencie, że tak powiem, jaka sytuacja, czy się zadławił, zakrztusił pacjent, czy ma zachłystowe zapalenie płuc. To są też ważne rzeczy, które mają wpływ na późniejszą diagnostykę tego pacjenta.
1: Michał Bortnik, Stowarzyszenie Włączenie w Parkinsona. Chcemy być takim punktem, gdzie będą mogli się rzeczywiście osoby, będą te osoby mogły się kontaktować i informować. Chcemy skrócić jak gdyby tą ścieżkę i ułatwić im ten moment, w którym usłyszą diagnozę, masz Parkinsona, i zawsze pada pytanie, co dalej, gdzie się udać, jak to ugryźć i z czym to można połączyć, czy już mam rezygnować z pracy, czy jeszcze mogę pracować. Chcemy być takim łącznikiem i ułatwiać wszystkim ten dostęp. Rodzinie jest trudno jednak zmierzyć się z tym, że jest to choroba nieuleczalna i nie będzie lepiej, tylko będzie albo tak samo, albo będzie się to posuwało w kierunku coraz gorzej. I też co, jak rodzina może w tym uczestniczyć, jak rodzina może pomóc choremu, ale też chcemy ułatwiać właśnie dostęp do fizjoterapii, dostęp do programów lekowych, mówić o tym, nie chcę powiedzieć na prowincji, ale są części kraju naszego, gdzie nie wie się o tym. Ja wiem, sam się z tym mierzyłem, kiedy chodziło o mojego tatę i założenie pompy, więc tutaj były obiekcje. Lekarze też mówią, że nie bardzo wiedzą, że w ogóle takie programy istnieją. Parkinson to nie jest wyrok i każdy się z nim mierzy po swojemu, ale każdy może się z nim mierzyć i każdy może liczyć na to, że to życie, godne życie, jeszcze długo przed nim i nie jest to wyrok śmierci, który zapadnie w przeciągu miesiąca, dwóch. Z jednej strony niezrozumienie, ale z drugiej strony też dostęp do programów lekowych, bo on jest zawsze trudny, zawsze jakoś tak nie bardzo dostępny, oficjalnie mało się głośno o tym mówi, że są w ogóle takie programy i oczywiście te ilości leków, które chorzy muszą brać i te pieniądze, które płacą za te leki, też można to jakoś rozwiązać. No i również, że przysługuje im na przykład orzeczenie o niepełnosprawności i też związane z tym ulgi. Rodzinie się ciężko z tym zmierzyć, ciągle może jeszcze sobie próbują to wytłumaczyć, że może nie do końca to jest tak, jak on mówi, a często też ludzie popadają w depresję w związku z tym, że dowiadują się, że jest to choroba nieuleczalna. Ale nieuleczalna nie znaczy, że od razu cię to dotknie, od razu musisz już tutaj szykować łóżko i pisać testament, tylko można z tym żyć.
2: Mówimy o chorobie Parkinsona. Sejmik osób z niepełnosprawnością włączył się w tą akcję wraz z Stowarzyszeniem Włączenie Parkinsona, aby mówić szerzej, aby mówić na całe województwo, ale też żebyśmy byli głosem słyszalnym na całą Polskę o tej chorobie, aby mówić, że to nie jest wyrok, że z tą chorobą można żyć, z tą chorobą można realizować swoje marzenia. Rolą sejmiku jest budowanie społeczeństwa włączącego, aby uświadamiać osobom zdrowym wszystkie potrzeby osób z niepełnosprawnością życia codziennego, tego edukacyjnego, zawodowego, społecznego, rehabilitacyjnego, aby pokazać województwie śląskim, Polsce, światu, że my jesteśmy tacy sami jak osoby zdrowe, że my się tak naprawdę niczym nie różnimy poza tym, że mamy dodatkowe potrzeby, ale kto ich nie ma tak naprawdę. Śląskie Bez Barier to nie tylko hasło, to hasło przede wszystkim w sejmiku drugiej kadencji, ale przede wszystkim za hasłem idą realne działania. Ta dostępność w każdym życiu każdego człowieka z niepełnosprawnością, w tej przestrzeni komunikacyjnej, w tej do przestrzeni edukacyjnej, w tej przestrzeni zawodowej, bo przecież komunikacja to jest słowo kluczowe każdego dnia osoby z niepełnosprawnością. I tak walczymy o te godne życie osób z niepełnosprawnością, aby mogły wyjść z domu, poczuć się jak normalne osoby, ale przede wszystkim, aby wiedziały, że jest sejmik osób z niepełnosprawnością, który każdego dnia o nich myśli i przede wszystkim każdego dnia walczy o ich godne życie. Każdego dnia każdy, kto do nas napisze, do sejmiku nikogo nie zostawiamy bez echa, do każdego odpisujemy, z każdym próbujemy się skontaktować i każdą sprawę która dotyczy osób z niepełnosprawnością, próbujemy zatrzeć. Nie zawsze się to da, bo czasami to są rzeczy, na które my nie mamy wpływu, ale wtedy rozmawiamy z samorządami, aby samorządy włączyły się w organizację

0: tej pomocy danej osobie. Także absolutnie tak. Jesteśmy dla osób z niepełnosprawnością, bo sejmik jest tworzony przez osobę z niepełnosprawnością. To też dla nas to jest tak oczywiste i tak zrozumiałe te potrzeby osób z niepełnosprawnością, bo sejmik jest tworzony przez osobę z niepełnosprawnością. Mamy porządek konferencji rozpisany na cały rok. Tyle jest tych rzeczy, o których chcemy mówić tu z ramienia sejmiku osób z niepełnosprawnością, bo wiemy, jaka jest potrzeba. Wiemy, jaka jest ważna potrzeba budowania komfortek. Powstanie komfortka w Parku Śląskim, powstanie komfortka w porcie lotniczym. Mówimy o tych wszystkich codziennych problemach, ale też o tych codziennych rozwiązaniach, bo o problemach trzeba mówić, ale trzeba też pokazywać te rozwiązania każdego dnia, bo przecież same problemy się nie rozwiążą. Tomasz Jakubiec, przewodniczący sejmiku osób z niepełnosprawnością województwa śląskiego.
1: Przede wszystkim nie wiemy, czym choroba Parkinsona jest spowodowana. Obecnie mówi się coraz więcej o czynnikach środowiskowych. Wśród tych, które się wymienia, to zanieczyszczenie powietrza, pestycydy, no i metale ciężkie. Ale wiemy, że te wszystkie czynniki oddziaływują wiele lat przed tym, kiedy pojawią się pierwsze objawy zauważalne. Więc też nie wiemy, jaki jest ten czynnik, główny czynnik ryzyka wystąpienia choroby Parkinsona. Trochę mówi się o genach, jednakże geny odpowiadają za jakieś 10% wszystkich zachorowań. Natomiast nadal na ten temat niewiele jest wiadome. Co więcej, dalej nie wiemy, jaka jest główna przyczyna choroby Parkinsona w takim rozumieniu patomorfologicznym, czyli dlaczego u niektórych osób dochodzi do tego zachorowania i tym samym dalej nie wiemy, w jaki sposób leczyć nie objawowo, ale przyczynowo. Choroby są często mylone, chociaż są zupełnie inne. Choroba Alzheimera jest najczęstszą chorobą neurozwyrodnieniową, choroba Parkinsona drugą co do częstości, ale różnią się zasadniczo, ponieważ w chorobie Alzheimera dominują zaburzenia pamięci świeżej, natomiast w chorobie Parkinsona pierwsze, na co zwracamy uwagę i pierwszymi objawami, z którymi osoby z Parkinsonem przychodzą do neurologa, to przede wszystkim tak zwane objawy ruchowe, czyli drżenie, sztywność mięśniowa czy spowolnienie. Oczywiście problemy z pamięcią mogą się pojawić w toku choroby, no ale nie są takim objawem dominującym. Więc to zupełnie dwie różne choroby, o zupełnie różnym przebiegu, różnych objawach, no i różnej przyczynie. W zeszłym roku w styczniu Wikipedia zmieniła ten obraz chorego na Parkinsona z takiego starszego mężczyzny w przodopochyleniu z drżącą ręką i dodała tam obraz zarówno młodej kobiety, która uprawia jogging czy bieganie bardziej po naszemu i ma dystonię stopy, czyli takie zawijanie się stopy w czasie ruchu. Jest tam też mężczyzna w garniturze, u którego widać, że jedna strona ciała jest nieco bardziej spowolniała. Więc zgadza się, choroba Parkinsona to także choroba osób młodych, czyli takich, którzy mają poniżej 50 lat i wtedy pojawiają się ich pierwsze objawy. I tu jeszcze muszę zwrócić uwagę na kwestię kobiet z chorobą Parkinsona i szczególną kwestię kobiet, które są w tym młodym wieku, czyli w wieku prokreacyjnym, które będą mamami albo są młodymi mamami i muszą jeszcze dodatkowo zmierzyć się z tą diagnozą. I takich kobiet nie brakuje. Mają one szczególne potrzeby, no i najmniej się o nich mówi. Każdy, liczy się absolutnie rodzina, bliscy, przyjaciele, ale także i społeczeństwo, czyli to, o co walczymy, to o brak wykluczenia. Czy to jest wyrok? No, jest to choroba przewlekła, z którą należy się pogodzić, zaakceptować i żyć dalej, a naszą rolą jako specjalistów jest to, żeby w tej chorobie towarzyszyć w taki sposób, żeby właśnie ona nie stanowiła wykluczenia. Katarzyna Śmiowska, lekarz neurolog, oddział neurologii, Szpital Wojewódzki nr 5 w Sosnowcu. Członek Stowarzyszenia Włączeni w Parkinsona.
2: W Polsce na chorobę Parkinsona cierpi około 90 tysięcy osób, a każdego roku diagnozą tę słyszy blisko 8 tysięcy kolejnych pacjentów. Zmieniamy temat, zostajemy tak w Katowicach. Za nami wydarzenie, które stanowi kolejny krok w budowaniu Alei Gwiazd. Urząd Miasta, Sandra Hajduk.
3: Przy ulicy Staromiejskiej działa Kato Blues Faces i to jest miejsce, które bardzo mocno żyje muzyką i bardzo mocno przypomina o tych muzycznych aspektach historii Katowic, ale też całego regionu, szczególnie tych aspektach właśnie związanych z bluesem. Odsłaniamy kolejną gwiazdę Leszka Windera, jednego z najważniejszych polskich gitarzystów bluesowych i rockowych, współtwórcy śląskiego brzmienia i i ikony polskiej sceny muzycznej. I to jest wydarzenie, które stanowi tak naprawdę kolejny krok w tym budowaniu Alei Gwiazd w Katowicach, miejsca, które upamiętnia artystów właśnie szczególnie zasłużonych dla kultury muzycznej regionu i miasta. Miasta, które przypomnijmy, jest miastem muzyki UNESCO. W 2015 roku został Katowicom przyznany ten tytuł właśnie miasta wyróżnionego w kategorii muzyka i staramy się dalej pewne właśnie kroki czynić w tym, aby przypominać o tych muzycznych aspektach związanych z Katowicami i aby jeszcze utrwalać w tej świadomości naszych mieszkańców, ale też mieszkańców całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii o tym, że te muzyczne i historyczne ślady w Katowicach są, występują i chociażby zespół Jam, który też odsłonił między innymi gwiazdę właśnie przy ulicy Staromiejskiej, jest tego dowodem, ale tych historii, dowodów jest wiele, wiele więcej. Natomiast dzisiaj Leszek Winder, który od ponad 50 lat współtworzy właśnie historię śląskiego bluesa jako gitarzysta, kompozytor i producent, nagrał ponad 70 albumów, współpracując z najważniejszymi artystami polskiej sceny, między innymi z Ryszardem Riedlem właśnie, z Janem Kyksem Skrzekiem, ale też z Andrzejem Nowakiem czy Michałem Giercuszkiewiczem. Jego styl gry i kompozycje ukształtowały brzmienie legendarnego zespołu Krzak, z którym związany jest nieprzerwanie od 1975 roku. I Winder tworzył też projekty, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki, chociażby Winder Session czy Bezdomne Psy. Więc dzisiaj w takim właśnie pięknym anturażu chcemy wyróżnić tę postać, odsłaniając kolejną gwiazdę właśnie przy ulicy Staromiejskiej. Pomysł na stworzenie Alei to jest pomysł, który powstał właśnie po tym, jak otworzyliśmy Kato Blues Faces, a więc miejsce absolutnie wyjątkowe. Mamy tą przestrzeń przy ulicy Staromiejskiej. Wcześniej pokazywaliśmy tam sztukę, później skupiliśmy się właśnie na tym elemencie muzycznym. Wykorzystujemy ten element, wykorzystujemy to miejsce. Ono naprawdę tętnie życiem. Tam odbywają się koncerty, eventy. Można naprawdę spotkać przeróżne osoby związane ze światem muzyki, przede wszystkim też z bluesem. Mamy specjalną ścianę, na której osoby, które nas odwiedzają, są znane, zostawiają swoje podpisy i autografy. I takim elementem uzupełniającym, który właśnie ma powodować, że w tej przestrzeni miejskiej też pamiętamy o tych aspektach muzycznych, jest właśnie ta Aleja Gwiazd, która powstaje tuż przy Kato Blues Faces przy ulicy Staromiejskiej. Pomysłodawcami tego miejsca i tej inicjatywy są Michał i Joanna Rutkowscy. To oni prowadzą na co dzień Kato Blues Faces, to oni stworzyli całą tę wystawę, którą na co dzień w zasadzie można tam oglądać. To oni zapraszają kolejnych artystów do tego, aby występowali i to oni wymyślili, że świetnym takim patentem na to, aby właśnie wyróżnić te poszczególne osoby, jest stworzenie takiej Alei Gwiazd. My mamy takie doświadczenia w Katowicach. Mieliśmy już dużo wcześniej Alei Gwiazd Siatkówki. Teraz przenieśliśmy się na inną ulicę, na innej ulicy po prostu tworzymy taką Aleję Gwiazd osób związanych z muzyką i z bluesem. Ona jest też o tyle fajna i wyróżniająca się, że też świetnym inicjatywą było stworzenie neonów z fragmentami piosenek Jamu, które też są dostępne i wieczorami rozświetlają ulicę Staromiejską, więc tworzy tam się wyjątkowy klimat muzyczny. Są koncerty, zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą poczuć, jak to wygląda, do tego, aby zajrzeli w media społecznościowe Kato Blues Faces i odwiedzili właśnie to miejsce.
2: Osłonięcie gwiazdy Leszka Windera to takie symboliczne podziękowanie za jego wkład w rozwój śląskiej sceny muzycznej.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: Koleje Śląskie mają teren pod inwestycje i podpisane porozumienie z Polskimi Liniami Kolejowymi. Centrum Serwisowe Kolei Śląskich w Gliwicach coraz bliżej. Za chwilę powiemy więcej o tej inwestycji. Edyta Czekaj, to znów ja. I przenosimy się do Bojkowa. Andrzej Domański, minister finansów.
5: Pokazujemy, jak wygląda i jak będzie wyglądać sprawiedliwa transformacja. Transformacja, dzięki której nie tylko tworzymy miejsca pracy, ale również dajemy impuls do rozwoju całego regionu. To tu powstanie już niedługo nowoczesne centrum serwisowe i baza kolei śląskich. Dla nas jest niezwykle, niezwykle istotne, aby ta transformacja, sprawiedliwa transformacja, która ma miejsce, aby ona również przekładała się na jakość życia na całym Śląsku. I nie mam cienia wątpliwości, że właśnie inwestycje w kolej, w budowę i modernizację połączeń, ale również taboru kolejowego sprawiają, że życie na Śląsku staje się po prostu lepsze. To oczywiście projekt, o którym dzisiaj mówimy, 150 milionów złotych inwestycji, 150 nowych miejsc pracy tutaj, ale to również przecież szereg innych projektów, takich jak chociażby modernizacja linii 200, dzięki której potencjalnie komunikacja na Śląsku będzie bardziej korzystna, bardziej dogodna. Dzisiaj Polska to 20. gospodarka świata. Przyspieszamy. Dane makroekonomiczne to bardzo wyraźnie potwierdzają, ale ciągle musimy pamiętać o tym, aby ten rozwój gospodarczy był rozwojem równomiernym. Musimy pamiętać o rozwoju we wszystkich regionach. Wiemy, że Śląsk to gospodarcze centrum Polski. Wiemy, że potrzebne są nowe inwestycje i bardzo się cieszę, że właśnie tutaj w Gliwicach powstanie tak potrzebna baza i tak potrzebne zaplecze serwisowe dla Kolei Śląskiej.
6: Gliwice stawiają na zrównoważony rozwój. Gliwice się szybko rozwijają, ale akurat Bojków jest tym miejscem, gdzie ostatnie 15 lat dla mieszkańców nie były łatwe. Trudne inwestycje, mocno obciążające i gdy myślałam o tym terenie, to marzyłam o tym, żeby zdarzyło się coś tutaj, co nie będzie tak uciążliwe, co nie będzie utrudniało codziennego życia. No i wtedy pojawił się pomysł właśnie ten, który dzisiaj tutaj tak trochę symbolicznie rozpoczynamy, choć te dyskusje trwały tylko kilkanaście miesięcy. Ja bardzo jako prezydentka Gliwic dziękuję wszystkim zaangażowanym w projekt, bo to jest bardzo dobry scenariusz dla Gliwic, bardzo dobry scenariusz dla Bojkowa, znakomity scenariusz dla tego, co będzie się działo, jeśli chodzi o kopalnię Sośnica. Nowe miejsca pracy, o których mówił pan marszałek, ale też przedsięwzięcie, które dla okolicy nie jest już uciążliwe, więc raz jeszcze dziękuję i z tego miejsca muszę powiedzieć, że gdy to wszystko się rozpoczęło, to mi trochę trudno było uwierzyć, że tak wielu ludzi, tak wiele instytucji da radę w tak bardzo krótkim czasie dogadać, mówiąc kolokwialnie, tak skomplikowany projekt. Dziękuję raz jeszcze wszystkim. Dla Gliwic to jest znakomity scenariusz. Mam nadzieję, że pójdziemy dalej tymi dobrymi rozwiązaniami i uda się uruchomić jeszcze połączenie pasażerskie, korzystając z tego dobrodziejstwa, które tutaj mamy.
2: Tyle prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka. Teraz zmieniamy temat. W szpitalu dziecięcym w Chorzowie został wykonany specjalistyczny zabieg ortopedyczny u 16-letniej pacjentki. Rowery metropolitalne znów w komplecie, gotowe do jazdy. Sprawdzimy, jak flota wygląda w Gliwicach. No to udajemy się do Chorzowa. Paulina Kozioł.
7: Lekarze przedłużyli nogę. W szpitalu dziecięcym w Chorzowie został wykonany specjalistyczny zabieg ortopedyczny u 16-letniej pacjentki z achondroplazją. To rzadka choroba genetyczna, która powoduje niskorosłość. Lekarze wszczepili w kość udową pacjentki magnetyczny gwóźdź rosnący, który umożliwi stopniowe wydłużenie nogi, nawet o 15 cm. O szczegółach mówi rzeczniczka Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Katarzyna Chochuł.
8: Każdego dnia w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie podejmujemy wyzwania, które realnie zmieniają przyszłość pacjentów i właśnie dlatego w naszym szpitalu dziecięcym przy ulicy Truchana wykonaliśmy wysoko specjalistyczny zabieg ortopedyczny u pacjenta z achondroplazją, czyli rzadką chorobą genetyczną, która powoduje niskorosłość i ograniczenie w codziennym funkcjonowaniu. Achondroplazja zaburza rozwój kości długich, co prowadzi do znacznego skrócenia kończyn. To nie jest tylko kwestia wzrostu, ale także ta choroba wpływa na sposób chodzenia, wydolność organizmu i komfort życia. Dzięki zastosowanej metodzie kończyna dziewczynki 16-letniej została wydłużona do 15 cm, co stanowi ogromny krok w kierunku poprawy jej sprawności i jakości życia. Podczas operacji przeprowadzono kontrolowane przecięcie kości, a także wszczepiono nowoczesny magnetyczny gwóźdź rosnący. Jest to innowacyjny system, który umożliwia stopniowe i precyzyjne wydłużanie kości bez konieczności stosowania zewnętrznych stabilizatorów. Jeśli by ktoś zapytał, dlaczego tylko jedna noga, ponieważ ta technologia pozwala na obciążenie maksymalne 30 kg, więc wyklucza to zastosowanie tego gwoździa na dwóch kończynach jednocześnie, bo spowodowałoby to uniemożliwienie chodu pacjentki na kilka miesięcy. Jednakże perspektywa wykonania zabiegu na drugiej kończynie, myślimy, że to będzie kwestia około 3 miesięcy. Tak więc za 3 miesiące jest szansa na przeprowadzenie tego zabiegu u pacjentki na drugiej kończynie. Co warto podkreślić, w realizację tego jednego zabiegu i całego procesu terapeutycznego zaangażowanych było aż 30 osób personelu medycznego, czyli lekarze, anestezjolodzy, pielęgniarki operacyjne, zespół anestezjologiczny, ale także personel oddziału i rehabilitacji. No i jest to dowód, że nowoczesna medycyna to przede wszystkim praca zespołowa i troska o pacjenta na każdym etapie leczenia.
7: Dalsze leczenie pacjentki wymaga regularnych kontroli i intensywnej rehabilitacji. Paulina Kozioła.
2: To tylko jeden z sukcesów naszych lekarzy. A teraz w programie zmieniamy temat i przesiadamy się na dwa kółka.
9: Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy, prezydent Gliwic. W Gliwicach mamy do dyspozycji blisko 600 rowerów, które czekają na Gliwiczan w 90 miejscach. Jednym z takich najbardziej popularnych miejsc jest oczywiście centrum przesiadkowe i dworzec kolejowy, gdzie te rowery tutaj Gliwiczanie pozostawiają, przesiadają się do kolei żelaznej i później wracając przesiadają się z pociągu na rower. Osoby, które posiadają bilet kolejowy w taryfie Max Bilet, będą mogli jechać pociągiem dzięki temu biletowi, ale też bilet uprawnia te osoby do korzystania z roweru bezpłatnie przez godzinę, a zatem 60 minut w pakiecie w bilecie na pociąg kolejowy. Warto tutaj pamiętać oczywiście bezpieczeństwo ponad wszystko. Osoby do 16 roku życia, które korzystają z metrorowerów, muszą być zaopatrzone w kaski ochronne, czyli kask na głowie. Wszystkie osoby do 16 roku życia. Pogoda rozdaje kartę, ale do późnej jesieni mamy nadzieję, że do późnej jesieni, tak żebyśmy mogli z tych rowerów korzystać jak najdłużej. Bardzo dużo się dzieje w kontekście tutaj nowych ścieżek rowerowych, nowych kontrapasów, miejsc wydzielonych w pasie drogowym dla rowerzystów i tak jak powiedziałem, rzeczywiście dużo się dzieje. Już niebawem całkowicie i definitywnie, ostatecznie oddajemy ścieżkę rowerową prowadzącą do Czeszki, tak zwanej, czyli do kąpieliska, do ulicy Wakacyjnej od McDonalda przy ulicy Toszeckiej. Fantastyczna nowa ścieżka rowerowa przygotowana dla rowerzystów. Kolejny odcinek to jest Czelców Bytomskich. Tutaj przechodzimy również do realizacji tego zadania. Projektujemy nową ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Dworcowej. Nowe ścieżki rowerowe w dzielnicy Bojków w śladzie za kolejką wąskotorową w kierunku Knurowa, w kierunku Gierałtowic. A zatem duże infrastrukturę, duże plany, duże oczekiwanie. Stawiamy na bezpieczeństwo, na wygodę, ekologiczny środek transportu, jakim jest rower. W Gliwicach realizujemy również budowę 4 centrów przesiadkowych w dzielnicy Brzezinka, Łabędy, Kopernik, niedaleko hali widowiskowej Arena. Te centra przesiadkowe również są zaopatrzone w miejsca do przechowywania i postoju rowerów, jak również będzie doprowadzona infrastruktura tak, żeby na rowerze dojechać do tego centrum przesiadkowego i z tego centrum również na rowerze odjechać.
2: Nowy sezon metro roweru przyniósł duże zmiany organizacyjne, bo od 9 marca system jest już zintegrowany z ofertą Kolei Śląskich oraz Polregio.
4: Zmieniamy temat.
10: Marta Kryś, Centrum 3.0, Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych. Pojawiają się jak każdego roku bardzo różne pomysły. Na inwestycje, na miejsca rekreacji, na spędzanie czasu wolnego. Przypomnę tylko, że zupełnie niedawno w ferie na Placu Krakowskim stanęła zjeżdżalnia pontonowa i to właśnie był ubiegłoroczny pomysł zgłoszony w budżecie obywatelskim. Myślę, że spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem, więc pojawiają się i takie zadania. One są różne. różnorodne i cała ta procedura jest właśnie po to, żeby zobaczyć, jakie zadania, jakie potrzeby mieszkańcy sami uważają za najważniejsze, za najbardziej potrzebne, a czasami też może nie jest też tak, że są najbardziej potrzebne, ale są trochę takimi wisienkami na torcie, takim czymś ekstra, co chcieliby, żeby w ich dzielnicy się zadziało. Można się zgłosić właściwie każdego dnia do Centrum 3.0 przy ulicy Jagiellońskiej 21. Można też do nas zadzwonić. Na stronie internetowej poświęconej budżetowi obywatelskiemu, konsultacjom i ogólnie wszystkim takim zagadnieniom w mieście, w których prosimy mieszkańców o zabranie głosu, www.decydujmyrazemgliwice.pl. Na tej stronie też są numery telefonów do wydziałów i jednostek, bo wiadomo, że jeśli myślimy o zadaniu drogowym albo o zadaniu związanym z zielenią, czasami dobrze zapytać specjalistę właśnie w tej jednostce. Głosowanie będzie nas czekać na przełomie sierpnia i września. W tej chwili trwa nabór. Tych wniosków zazwyczaj jest ponad 300. Każdy, który spełni kryteria takie formalne i merytoryczne, to znaczy to musi być możliwe do zrobienia, musi być możliwe do zrealizowania w ciągu roku. Przynajmniej na tym etapie oceny takie założenie przyjmujemy. Musi też być to zadanie gminy. To znaczy to nie jest tak, że może się miasto za cokolwiek zabrać, co tylko nam przyjdzie do głowy, no tylko wiadomo, to musi być z katalogu zadań miasta. Jeżeli te warunki są spełnione, to zadanie po prostu trafia do głosowania. No to zazwyczaj jest tak, że około 60% tych zadań spełnia te wszystkie warunki i jest publikowana lista zadań do wyboru. No i z tej listy właśnie już mieszkańcy mogą wybrać to, co uważają w danym roku za najważniejsze, najbardziej się im podoba. I to głosowanie będzie ostatnie dni wakacji i początek września. Wtedy mieszkańcy również albo na papierowych kartach, albo elektronicznie mogą oddać swój głos na zadanie dzielnicowe i zadanie ogólnomiejskie. No a potem czekamy na wyniki. W Gliwicach zgłaszamy projekty indywidualnie, to znaczy mieszkaniec, konkretna osoba może zaproponować jedno zadanie dzielnicowe, przy czym jest tu taki warunek, że to musi dotyczyć dzielnicy, w której on mieszka, oraz jedno zadanie ogólnomiejskie. Dwa zadania łącznie. Dla zadań ogólnomiejskich to jest może ważne, trzeba takie wstępne poparcie uzyskać 100 osób. To jest taka pierwsza weryfikacja, czy ten pomysł rzeczywiście zyska gdzieś przychylność mieszkańców, no ponieważ chcemy jednak zaproponować wydatkowanie, zazwyczaj w przypadku zadań ogólnomiejskiej, dużej kwoty, więc trzeba tak wstępnie sprawdzić i temu służy to zbieranie 100 podpisów. To często też jest okazja właśnie, żeby już o tym pomyśle porozmawiać, może też jeszcze czasami coś zmodyfikować. To poparcie też można elektronicznie zbierać, także tutaj tradycjonaliści, lista w dłoń i przejść się po sąsiadach. Osoby, które tę drugą metodę wybiorą, mogą na przykład jakimś komunikatorem wysłać do znajomych, że właśnie szukają, że mają taki pomysł i szukają poparcia. I w ten sposób ten pierwszy warunek, czyli 100 podpisów trzeba spełnić. Trzeba też być oczywiście mieszkańcem Gliwic, to myślę, że się rozumie samo przez się. Składamy jeden dzielnicowy i jeden ogólnomiejski maksymalnie. No i potem już wnioski, kiedy są u nas, trafią do odpowiednich wydziałów, do jednostek, które będą kryteria merytoryczne weryfikować, czyli właśnie sprawdzać, czy to jest wykonalne zadanie technicznie, organizacyjnie i sprawdzany też jest koszt tego zadania.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: Edyta, czekaj. Zabrze szykuje swoje atrakcje, także te wodne. Szykuje się również do biznesowego chilloutu. Sosnowiec sprząta tekstylia. Od tego tematu zaczniemy. Paulina Kozioł.
7: Stare tekstylia i odzież odbierane na telefon. W Sosnowcu ruszyła nowa opcja oddawania niepotrzebnych rzeczy. Wystarczy zadzwonić lub napisać maila, a zewnętrzna firma zabierze je bezpośrednio z domu lub mieszkania. O szczegółach mówi Rafał Łysy z ratusza.
11: Tak, stara, używana, ale nie zniszczona, bo idea tej akcji jest taka, aby te ubrania, buty, tekstylia były ponownie tak naprawdę noszone. Dlatego też zdecydowaliśmy się na podpisanie umowy z firmą, która bezpłatnie po uprzednim umówieniu się, telefonicznym umówieniu się, przyjedzie do nas i odbierze te ubrania, tekstylia, buty, ubierze bezpośrednio z mieszkania, jeśli mieszkamy w bloku, albo z domu jednorodzinnego. Pod warunkiem, że te wszystkie materiały będą zgromadzone w worku, który przygotowała ta firma. A te worki można odebrać w dwóch miejscach. Jeśli mieszkamy w domu jednorodzinnym, rodzinnym, to odbieramy w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu w Wydziale Gospodarki Ekologii albo na wysypisku odpadów. Jeśli mieszkamy w bloku, to tu liczymy na to, że troszeczkę ta droga się skróci i spółdzielnie mieszkaniowe, do których właśnie rozsyłamy takie propozycje, odbiorą w imieniu swoich mieszkańców te worki i w miarę możliwości będą te worki dystrybuowane do tych mieszkańców. To podstawa, musi być koniecznie w tym worku. To wszystko spakowane, dzwonimy na ten specjalny numer telefonu lub piszemy maila, umawiamy się na konkretny dzień i te rzeczy są bezpłatnie odbierane.
7: Czyli to muszą być rzeczy, które jeszcze nadają się do użytku.
11: Zgadza się. Jestem przekonany, że wiele takich ubrań w domu mamy. Przyszło lato, więc część z nas pewnie zrzuciła trochę kilogramów i może te większe ubrania nie są im już do niczego potrzebne, a ktoś z nich chętnie skorzysta. Może nasze dzieci wyrosły z ubranek dziecięcych, to również takie ubranka dziecięce tutaj możemy do tego worka spakować i przekazać. No taka jest idea, aby ponownie te rzeczy były wykorzystane.
7: A czy wiadomo, co potem będzie się działo z tymi rzeczami? Czy one zyskają jakieś drugie życie?
11: No jeśli na przykład koszulka jest w dobrym stanie, to najprawdopodobniej ktoś ją będzie jeszcze nosił. Niekoniecznie w Polsce, ale to nie jest wymóg, ale będzie jeszcze użytkowana. Można powiedzieć, że to taki swoisty second hand, który jest u nas bardzo popularny, gdzie przecież często chodzimy i kupujemy naprawdę bardzo fajne rzeczy, fajne ciuchy, również i markowych firm. I chciałbym, żeby tutaj było podobnie. A przy tym wszystkim, co się w ostatnim czasie działo, czyli zmianach, które sprawiły, że nie możemy tych tekstyliów wrzucić do worka na śmieci zmieszane, tylko musimy to specjalnie wrzucić do przygotowanych miejsc. W Sosnowcu nie ma z tym problemu, bo mamy jeszcze kontenery, kilkaset kontenerów na terenie całego miasta i tam możemy wrzucić te tekstylia, które są już zniszczone i też najpewniej będą ponownie wykorzystane tylko do innych celów, a te lepsze ubrania to lepiej do tych worków spakować, do tych specjalnych worków spakować i bezpłatnie oddać.
7: Czyli to trochę tak zamiast tych pojemników Caritasu, do których można było oddać takie w miarę dobre ubrania.
11: Ja bym powiedział, że to jest uzupełnienie. Niech każdy z nas sobie wybierze tą formę przekazania ubrań, tekstyliów, butów, jaka mu najlepiej pasuje. Jeśli chciałby to zostawić w pojemniku Caritasu, nic nie stoi na przeszkodzie. Cały czas te pojemniki będą dostępne.
7: A skąd pomysł, żeby właśnie taki odbiór na telefon wprowadzić? Czy były głosy ze strony mieszkańców?
11: Tak, mieliśmy takie informacje ze strony mieszkańców, abyśmy znaleźli ułatwienie, czyli właśnie taką szansę, abyśmy bez wychodzenia praktycznie z domu mogli się tych ubrań pozbyć. Dawniej to się wrzucało do kosza na zmieszane odpady. Osoby, które mieszkały w domach jednorodzinnych, często uczestniczyły w takich akcjach, które na przykład Caritas organizował, czyli jednego dnia pojawiał się przed bramą worek z liścikiem, że hej, jutro będziemy odbierać tekstylia, jeśli chciałbyś się czegoś pozbyć, wrzuć do tego worka, my to odbierzemy, no i to też się spisywało, ale no, to jest zwyczajnie ułatwienie, które mieszkańców nic nie kosztuje, gminę też nic nie kosztuje, więc dlaczego z tego nie skorzystać?
7: To nie jedyne nowe informacje z Sosnowca, ponieważ szykuje się także modernizacja rowu mortimerowskiego, co oznacza zmniejszenie zagrożenia powodziowego.
11: Tak, rów mortimerowski, ja wiem, że ta nazwa jest niezwykle skomplikowana, niektórym może się kojarzy z jakąś ogromną dziurą w ziemi, ale tak nie jest. Część mieszkańców Sosnowca nawet nie wie, gdzie taki rów mortimerowski jest, gdzie on przebiega, a przebiega od Zagórza przez porąbkę Kazimierz Górniczy do rzeki Bobrek. I teraz w obecnych czasach, gdy spotykamy coraz częściej takie nawalne, intensywne deszcze, ale bardzo krótkie, okazuje się, że takie rowy, potoczki, które zazwyczaj radziły sobie z odbieraniem tej wody opadowej, no przy takich intensywnych opadach nie radzą sobie i to skutkuje tym, że woda wylewa na wolną przestrzeń i jeśli tak jest, to nic wielkiego się nie dzieje, natomiast często też zalewa zwyczajnie posesje i piwnice naszych mieszkańców, stąd też w ubiegłym roku złożyliśmy wniosek i w ubiegłym roku otrzymaliśmy 10 milionów złotych dofinansowania na modernizację ponad 4 kilometrów tego rowu, a teraz jesteśmy już po wyborze firmy, która się tym bezpośrednio będzie zajmowała. Za nieco ponad 5 milionów złotych ten rów zostanie wyczyszczony, poszerzony tam, gdzie trzeba, zlikwidowane rury, przez które ta woda przelatywała, albo poszerzone, no bo to często jest takie wąskie gardło. I co istotne i ciekawe, tutaj wykonawca więcej czasu tak naprawdę poświęci na dokumentację, zdobycie wszystkich pozwoleń, bo będzie miał na to, właściwie już ma na to 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, a umowa właśnie została podpisana, czyli mniej więcej w maju 2027 roku wszystko powinien mieć gotowe i od maja do końca października praca w terenie, czyli te prace ziemne, czyli widać tutaj praca fizyczna, taka ziemna będzie zdecydowanie krótsza niż ta umysłowa nad dokumentami. No tak to jest, że trzeba te wszystkie pozwolenia zdobyć, natomiast bezpieczeństwo mieszkańców tutaj jest rzeczą najistotniejszą i najważniejszą i największym zadaniem właśnie tej inwestycji jest zapewnienie im bezpieczeństwa, bowiem zdarzało się tak, że śledząc prognozy pogody, mając wiedzę na temat zbliżających się nawalnych ekstremalnych opadów, już nasze służby, czyli Miejski Zakład Usług Komunalnych, pakował worki i jechał całą ekipą w te miejsca, gdzie najczęściej ta woda wylewała i zabezpieczała posesję. Niestety, nie zawsze byli na czas. Czasem już ta woda tak intensywnie i szybko napłynęła, że część posesji była zalana. To stres dla wszystkich, to są koszty, dlatego też cieszymy się, że udało nam się zdobyć to dofinansowanie. No i ten rów mortimerowski będzie zmodernizowany.
7: A tam w sąsiedztwie tego rowu, tam są domy jednorodzinne, bloki, o jakich dzielnicach też mówimy, których mieszkańców to dotyczy?
11: Tam zabudowa jest różna, ale największy problem mają mieszkańcy z zabudowy jednorodzinnej, jak najbardziej. I tak rów biegnie od Zagórza, czyli jednej z większych dzielnic naszego miasta, poprzez Porąbkę, Kazimierz Górniczy. No i ta woda kończy wpadając do rzeki Bobrek. Mówimy tutaj o wodzie deszczowej. Nie odprowadzamy tym rowem żadnych nieczystości, tylko i wyłącznie wodę deszczową z posesji naszych mieszkańców, z terenów miejskich, ale nie tylko miejskich, z dróg, tam, żeby ta woda po prostu nie zalegała.
6: Sosnowca, szybko przenosimy się do Zabrza, a tam dopinają na ostatni guzik atrakcję, te na lato.
12: Tomasz Saternus, dyrektor jednostki gospodarki nieruchomościami w Zabrzu. Jeżeli chodzi o place, to zawsze uruchamiamy je w pierwszym dniu wakacji, więc 26 w piątek zapraszamy, już będzie można spokojnie korzystać. Widać, że tam pogoda jednak czerwcowa jest zawsze w kratkę. Też koszty utrzymania szacujemy miesięcznie w okolicach 50 tysięcy. Dlatego od lat zawsze otwieramy wodne place zabaw od pierwszego dnia wakacji. Place są w pełni przygotowane, mamy zawarte umowy na zarządzanie tymi placami, więc będzie badana woda, będzie utrzymywana czystość na terenie tych wodnych placów, więc mieszkańcy mogą się nie martwić o komfort i o dobrą zabawę na tych placach. Rozpoczynamy od takiego krótkiego postępowania na zarządzanie. Polega to na tym, że ktoś rano otwiera ten park, uruchamia wszystkie pompy, filtry i pod koniec dnia, kiedy zamykamy już park, wtedy te wszystkie urządzenia, które cały czas pracują, muszą być sprawdzone, czy gdzieś coś, czy wszystko działa prawidłowo, i dokonać zamknięcia takiego placu. I to się dzieje każdego dnia, w świątek, piątek, sobotę, niedziela. Więc taka firma zewnętrzna obydwa place nam obsługuje. Wcześniej, przed otwarciem, badamy wodę, gdzie próbka do sanepidu. Sanepid też musi wyrazić zgodę na otwarcie takiego wodnego placu. Dokonujemy też takiego przeglądu, ewentualnie jakichś małych, drobnych napraw, jeżeli coś jest nie tak, więc sprawdzamy ten plac, żeby dzieci i rodzice mogli się czuć bezpiecznie. W mediach słyszymy oburzenie, że plac wodny w różnych miastach jest zamknięty, jest piękna pogoda, a nie możemy korzystać. Wynika to najczęściej z zanieczyszczenia wody. Niestety takie badanie może trwać nawet 2 tygodnie. Wtedy bardzo, bardzo mieszkańcy są niezadowoleni z tego czasu długiego. Niestety tak to wygląda. To badanie jest bardzo skomplikowane. Już nie wchodząc w szczegóły, jest to pobranie, wyhodowanie bakterii. To jest bardzo długi okres czasu, dopóki sanepid nie dopuści, nie stwierdzi, że ta woda już jest zdatna do korzystania, nie dopuści do otwarcia takiego wodnego placu zabaw. Dlatego bardzo uczulam, dbajmy o czystość, o wodę, żeby do takiej sytuacji u nas w Zabrzu nie doszło.
10: Marta Unglik, główny specjalista Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Transportu Lokalnego. Dla naszych milusińskich staramy się zrobić jak najwięcej i to jest dobry czas, zaczynał się czas wakacji i chciałam powiadomić właśnie wszystkich tutaj mieszkańców, a szczególnie mieszkańców osiedla Kotarpińskiego, że zostanie otwarty plac zabaw przy ulicy Tatarkiewicza, który został wyposażony w nowe urządzenia do zabaw. Jest fajna, wielka piaskownica, na której są wyposażone w huśtawki, zjeżdżalnia, także jest bezpiecznie, przyjemnie.
13: Oprócz tego jeszcze zostały zmodernizowane ścieżki przy ulicy Franciszkańskiej i Gdańskiej, które zostały również doświetlone. Odbiór będzie wykonany w najbliższych dniach, czyli jak tylko zostanie przeprowadzony odbiór komisyjny, zostanie oddany oficjalnie plac zabaw.
14: Tężnie.
13: Jedna już jest na ukończeniu samym. Prowadzone są tam prace czyszczenia, zalania solankami. Dwie tężnie już działają. Mogą śmiało mieszkańcy korzystać. Wiadomo, że to jeszcze jest trochę na takim etapie przygotowawczym, ale śmiało już solanki są puszczone w tężniach. Robimy wszystko, co w naszej mocy, a przeciągnęło się to ze względu na to, że jesteśmy miastem, jesteśmy instytucją, która musi być transparentna. Wszystkie tego typu rzeczy muszą przechodzić przez zamówienia publiczne. Musieliśmy uruchomić przetarg w trybie zamówienia publicznego, który no niestety trwa. Był przewidziany ten czas na to, że może coś nie pójść zgodnie z procedurą, no ale niestety nie wszystko można przewidzieć.
15: Czasu coraz mniej. Wakacje przed nami, ale myślę sobie, że Zabrze z tymi atrakcjami zdąży na czas. W programie zmieniamy temat. Teraz chillaucik, taki biznesowy.
16: Katarzyna Maciejewska, Zabrzeński Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Biznesowy chillout to będzie networking w innym wydaniu. To będzie piknik dla przedsiębiorców. A dlaczego networking w innym wydaniu? Bo tym razem nie organizujemy śniadania biznesowego edycji letniej. Zastępujemy to niedzielnym popołudniowym piknikiem. Strefa networkingu. Tam zaprosimy przedsiębiorców, aby się poznawali, rozmawiali, poszerzali swoje kontakty biznesowe, a rodziny, które przyprowadzą na ten biznesowy chillout, niech zostawią w strefie chillu, w strefie gastro, tam gdzie będą animacje, DJ, tam gdzie będą pokazy tańca, pokazy sportowe, treningi padla, treningi tenisa, dmuchańce, animacje, więc spokojnie, rodzina będzie zaopiekowana, będą zaopiekowani przedsiębiorcy. Zapraszamy zresztą wszystkich mieszkańców Zabrze, aby poznali przedsiębiorców, poznali wystawców. Widzimy, kto zapisuje się na networking, więc będą także goście na przykład z Katowic, Krakowa, Gliwic, Zabrze także, no bo działamy lokalnie. Formuła, która zdecydowanie sprawdza się na śniadaniach biznesowych. My wiemy, że jest realny efekt tych spotkań, tych rozmów, takich nieformalnych, w kuluarach, swobodnych. Potem już na tle biznesowym, poważnym są efekty. Rozmawia się o swoich firmach, rozmawia się o potrzebach tych firm. Często rozwiązuje się szybkie problemy. To, co dla kogoś było problemem, dla kogoś jest szybko pomysłem do realizacji. Ale rozmawia się także o swoich pasjach, o swoich zainteresowaniach, o wizjach. Wszystkie branże są mile widziane, bo ktoś, kto jest w poważnej branży zajmującej się na przykład stalą, potrzebuje kogoś, kto zrobi mu event albo kto posprząta biura. Więc wbrew pozorom zarówno ci duzi przedsiębiorcy, jak i ci mali przedsiębiorcy naprawdę znajdują wspólny język. Jeżeli chcecie zgłosić się do strefy networkingowej na stronie miasta w zakładce dla biznesu, jest link do zapisu właśnie na networking. A jeżeli chcecie zostać wystawcą i pokazać mieszkańcom i uczestnikom siebie, to także jest w odpowiedniej zakładce, jest karta zgłoszeniowa, albo zapraszamy do kontaktu z Zabrzeńskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Wszystko prześlemy.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
15: Ruszyła zbiórka na samochód dla bytomskiego schroniska dla zwierząt. Potrzeba 50 tysięcy złotych, a samochód będzie służył m.in. do interwencji. Wiceprezydent Bytomia Magdalena Górak.
17: Jeżeli chodzi o schronisko, które przejęliśmy 19 stycznia tego roku, udało nam się tutaj w sposób już bardzo, że tak powiem, profesjonalny zorganizować przebywanie zwierząt i pracę na schronisku. Zdążyliśmy też wyremontować wiele kojców, przeprowadzić wiele prac modernizacyjnych. To przede wszystkim dzięki i pracownikom Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, jak również darczyńców. Na ten moment mamy potrzeba zakupu takiego auta, ponieważ już z doświadczenia, które nabyliśmy, wiemy, że po pierwsze, mając swój samochód do dyspozycji, będziemy bardziej elastyczni, będziemy mogli szybciej reagować, jak również sobie zmniejszymy po prostu koszty bieżącej obsługi, gdzie na dzień dzisiejszy musimy korzystać z firmy zewnętrznej bądź potencjalnych wolontariuszy. Na dzień dzisiejszy mamy zatrudnionych 18 pracowników, to jest 5 pracowników na stanowiskach urzędowych, pozostali pracownicy to jest 2 techników weterynarii oraz osoby zajmujące zajmujące się pielęgnacją zwierząt. I ważna informacja, która jest na dzisiaj, została uruchomiona oficjalna strona internetowa schroniska, która działa i do której można sobie już na dzień dzisiejszy przeglądać zwierzęta, które są do adopcji.
14: Łukasz Piątek, Fundacja Petra Lana.
15: No i tym razem pomagacie zwierzętom w jaki sposób?
14: Tak, działamy już blisko 11 lat i na tą blisko dekadę naszej działalności postanowiliśmy poszerzyć obszar naszych działań o zwierzęta. We współpracy z miastem Bytom zdecydowaliśmy się uruchomić zbiórkę, której celem będzie zebranie środków na zakup samochodu do przewozu zwierząt.
15: Jak bardzo będzie specjalistyczny i jak duże pieniądze są potrzebne?
14: Potrzebna jest kwota 50 tysięcy złotych. To w jakimś zakresie określa, jak bardzo specjalistyczny jest ten samochód. Niemniej mam głęboką nadzieję, że tak szczegółowe informacje udzielą przedstawiciele schroniska, jakie wymagania ma spełnić ten pojazd.
15: To wasza inicjatywa? Czy miasto się zgłosiło?
14: To jest wspólna inicjatywa miasta, jak i Fundacji Petra Lana. Wierzymy, że my do tej pory pomagając głównie osobom w trudnej sytuacji, młodym sportowcom, jesteśmy w stanie skutecznie poszerzyć obszar naszych działań, poruszyć ludzkie serca także i w tym obszarze. Trzymamy kciuki za sukces naszej zbiórki.
15: Czy te pieniążki kierujemy na wasze konto, na konto Fundacji Petra Lana?
14: Tak, można bezpośrednio wpłacać na rachunek główny Fundacji Petra Lana z dopiskiem, że jest to zbiórka na rzecz schroniska, jak też można sięgnąć po profil na portalu zrzutka.pl, gdzie jest jasno określony cel.
18: Kurczak Zuzanna, naczelnik Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Nie chcemy, żeby schronisko było w pewnym zakresie samowystarczalne, dosyć mocno, łatwo, interwencyjne i żeby mogło te interwencje podejmować w każdym czasie. W związku z powyższym potrzeba samochodu jest nie tylko do kwestii wożenia zwierząt do weterynarza, ale również jakieś interwencji, które są niezbędne do podjęcia na mieście. Zdarza się, że również do transportu darów, które ktoś nam chce podarować, a nie może ich do schroniska dostarczyć, a my oczywiście z tej pomocy chętnie korzystamy, ale przede wszystkim chodzi o tą możliwość działania natychmiast, reagowania i bycia w każdym momencie przygotowanym do tego, żeby taką interwencję podjąć. W tym momencie mamy stary samochód, który jest przygotowany do tego, żeby taką gdzieś transport zwierzaka się odbył, ale mamy również umowę zawartą z firmą, która nam takie usługi świadczy, z tym, że no, chcemy się w pewien sposób uniezależnić i chcemy być samowystarczalni.
15: Kierowca jest.
18: Kierowca jest, mamy pracowników, którzy mogą tego typu usługi świadczyć, mogą takie zadania realizować. Oczywiście w miarę rozwoju sytuacji na pewno będzie tych osób potrzeba więcej, będziemy to organizować. Niemniej na początek już takie osoby są. Mówimy o tych 50 tysiącach złotych po to, żeby taki samochód był faktycznie już tym na miarę współczesnych czasów, żeby to był pojazd wyposażony w sposób taki, gdzie zapewniamy bezpieczny, spokojny transport dla zwierząt w warunkach właściwych, również w warunkach właściwych pod kątem możliwości utrzymania w czystości tego pojazdu, żeby po kolejnym transporcie można go było zdezynfekować, wyczyścić tak, żeby w przypadku jakiejś choroby, która może wystąpić, nie przeniosła się ona na kolejne zwierzaki, żeby miał wyposażenie pod tytułem oddzielenie części tej bagażowej czy transportowej od części, w której porusza się kierowca, żeby zwierzęta miały odpowiednią klatkę, w której są bezpieczne, więc taki samochód jest nam jak najbardziej potrzebny. Staramy się działać na bieżąco, zwierzęta są zaopatrywane w każdym momencie, zarówno pod względem weterynaryjnym, jak i pod względem bieżącej opieki, którą zapewniają pracownicy schroniska, są to pracownicy Urzędu Miejskiego, opiekunowie, technicy weterynarii na bieżąco weryfikują stan zwierząt, oczywiście odpowiednie odżywienie, napojenie, spacery, więc myślę, że ta sytuacja powolutku wróciła do takiego cyklu, w którym powinno schronisko działać, czyli spokoju i zapewnienia komfortu dla zwierząt, które w schronisku się znajdują.
15: Ale potrzeby cały czas są.
18: Oczywiście, że takie te potrzeby cały czas będą, ponieważ schronisko żyje, do schroniska trafiają zwierzęta w różnym stanie, z różnymi potrzebami, zatem te potrzeby również są. My chcemy na bieżąco móc tym zwierzętom zapewnić tą najlepszą opiekę, stąd też zwykle zwracamy uwagę na to, co takie schronisko potrzebuje.
15: Trafiają zwierzęta z Bytomia, tutaj z okolic innych miast ościennych dalej także?
18: Nie, to jest schronisko wyłącznie dla naszych zwierząt z Bytomia, tu trafiają wyłącznie nasze zwierzaki, nie przyjmujemy żadnych innych zwierząt. Uważam, że jak najbardziej zwierzęta powinny być wszystkie zaewidencjonowane i powinna być znane losy tych zwierzaków, ponieważ mamy do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy zwierzęta trafiają do schroniska na dzień dzisiejszy, nie są zaczipowane, więc nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, od kogo one mogły zbiec, zagubić się lub kto ich poszukał. oczekuje, bo przecież nie zawsze to jest tak, że ktoś wyrzuca to zwierzę, ono mogło się zabłąkać. Jeżeli ma chip, jest ten chip zarejestrowany w bazie, do której mamy dostęp, to wówczas możemy to zidentyfikować. Więc jeżeli rzeczywiście dojdzie do sytuacji, w której zwierzęta będą identyfikowalne w bazie, w której my to będziemy mogli sprawdzić, łatwiej będzie im trafić do swojego domu.
15: Przypomnę, zbiórkę uruchomiła Fundacja Petra Lana, która działa z miastem na różnych płaszczyznach niesienia pomocy.
4: Zmieniamy temat.
2: Magda Mleczko, zapraszam. Baseball staje się w Polsce coraz bardziej popularny, tak, tak, moi drodzy. I jeśli chcielibyście zainteresować tym sportem swoje dziecko albo sami zacząć grać w baseball, to nie ma co zwlekać, bo tak sobie myślę, że wakacje to jest idealna pora na rozpoczęcie treningów, bo tego czasu mamy wolnego trochę więcej. I jeśli chcielibyście właśnie zagrać, to proponuję dołączyć do klubu Rawa Katowice Baseball and Softball. Tym klubem zarządza, co ciekawe, kobieta. Mój gość, dzień dobry, witam
19: dzień
2: serdecznie,
19: dobry.
2: Agnieszka Jarek-Małmyszko. Jest też pani wiceprezesem w Polskim Związku Baseballu i Softballu. Czy pani sama gra?
19: Nie.
2: To skąd ta miłość do baseballu?
19: Szukałam kiedyś dla mojego dziecka miejsca, gdzie mogłoby zacząć trenować moją córkę i córka moja trenowała przez 8 lat, teraz już oczywiście nie trenuje. Natomiast no, mnie to tak bardzo wciągnęło, że zostałam i zostałam jeszcze wciągnięta w struktury związkowe, bo wydaje mi się, że idzie mi to dobrze i staram się wypromować, bo ja się zajmuję w Polskim Związku softballem stricte.
2: Czym się różni baseball od softballu?
19: W Polsce, bo na zachodzie to bywa inaczej, natomiast w Polsce w baseball grają przede wszystkim mężczyźni, w softball grają dziewczyny, w baseball jest taka mała, biała piłka, w softballu jest ta piłka troszeczkę większa, baseball gra na troszkę większym boisku, softball gra na mniejszym i inny jest narzut, czyli w baseballu jest narzut od góry, a w softballu jest narzut od dołu.
2: A na jakim wy gracie boisku w Katowicach?
19: Mamy dwa, jedno w drugim, tak zwanym.
2: Co to znaczy jedno w drugim?
19: No, że mamy po prostu jakby dwa boiska w jednym. Tak to planowo jest zrobione, czyli po prostu jak gramy na dużym boisku baseballowym.
2: To linie są dalej.
19: Tak, to właśnie to po prostu są, a softballowe jest z drugiej strony i wtedy rozkładamy taki płotek ograniczający i ponieważ no, w Katowice mają miejsca tyle, ile mają, w związku z tym nie było tam miejsca na dwa boiska, więc wymyśliliśmy taki dwa w jednym.
2: Ten klub Rawa znajduje się przy ulicy Asnyka.
19: Asnyka 27 w kompleksie sportowym Mosil.
2: W Katowicach.
19: Tak.
2: Czy gra w baseball jest tak łatwa, jak może to wyglądać podczas oglądania amerykańskich filmów?
19: Nie jest trudna, moim zdaniem, natomiast no, ja może mam trochę wypatrzone podejście do tego wszystkiego. Natomiast wydaje mi się, że nie jest trudna. Po prostu to są takie rzeczy, które trzeba załapać, czyli jest tam trochę fizyki, bo nieważne, trzeba uderzyć w tą piłkę, ale trzeba uderzyć tak, żeby ona poleciała w to miejsce, gdzie my chcemy, a nie w to miejsce, gdzie chce piłka.
2: Więc ile trzeba trenować, żeby dobrze uderzyć?
19: Wszystko zależy od umiejętności, wszystko zależy od tego, jakie mamy predyspozycje, ale tak naprawdę wszystkiego można się nauczyć. No i tu wydaje mi się, że na przykład taki zawodnik, który nam się wydaje kompletnie do kitu, potem się okazuje być jednym z lepszych, więc nie ma tu reguły.
2: A te ubranka takie dość spore nie przeszkadzają w grze?
19: Ale to w futbolu amerykańskim. My nie mamy normalne koszulki.
2: Czyli tutaj rozumiem, że skoro macie normalne koszulki, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo kontuzji.
19: No się można dostać oczywiście, natomiast moi zawodnicy zawsze mówią, że za klub nie boli, więc...
2: Okay.
19: No tak to po prostu bywa, natomiast no, dziewczyny grają w ochraniaczach na twarz z tego względu, że gdyby jakaś piłka jej trafiła, no to żeby nie było jakichś większych szkód, no chłopcy nie chcą, więc nie grają, nie ma obowiązku takiego. Natomiast to no, nie jest to jakoś taki bardzo inwazyjny sport, patrząc na inne sporty, aczkolwiek nie powiem,
2: skoro
19: że nie jest w ogóle
2: maluchy
19: inwazyjny.
2: Mogą się uczyć, to chyba faktycznie nie jest inwazyjne aż tak.
19: Nie jest tak inwazyjne, jakby się mogło wydawać.
2: To od jakiego wieku możemy dziecko przeprowadzić na takie zajęcia do waszego klubu w Katowicach?
19: U nas mniej więcej od 9 roku życia. Kiedyś mieliśmy te sekcje takie maluszków zupełnych, natomiast no, było bardzo mało tych dzieciaków, które chciały u nas grać wtedy i doszliśmy do wniosku, że zaczynamy powiedzmy tak 9-10 lat. Ale jeżeli będzie na przykład, bo nabory prowadzimy cały czas, jeżeli tych dzieci będzie więcej, to otworzymy taką sekcję.
2: A więcej jest dziewczyn czy chłopaków?
19: U nas chyba jednak jest więcej, o dziwo, dziewczyn.
2: No skoro na czele stoi też kobieta, to może to je przyciąga też
19: ja,
2: trochę.
19: Ja wiem, no inaczej, no po prostu jakoś tak staramy się bardziej, rozwijamy obydwie dyscypliny, bo tak naprawdę sekcji baseballowych mamy troszeczkę więcej niż sekcji softballowych u nas w Rawie. Natomiast, no tak jak mówię, mamy też w ogóle sekcję taką, sekcję slow pitcha. To jest sekcja, którą zapoczątkowali rodzice, którzy siedzieli po prostu sobie na trybunach i nie mieli co ze sobą zrobić i ci zawodnicy, którzy już nie weszli na przykład do tej naszej sekcji seniorskiej, bo byli po prostu słabsi, nie grali już na meczach, otworzyliśmy taką sekcję slow pitcha. No i teraz ta sekcja sobie fajnie radzi, gra w ogólnopolskich rozgrywkach,
20: Pani tu rzuca takimi nazwami, że ja kompletnie nie wiem, o co chodzi. Sekcje slow beacha,
19: slow pitcha,
20: zawody u jakieś tam U15, U40, U5. Co to znaczy wszystko?
19: Wszystkie zawody są rozgrywane tak naprawdę w wszystkich innych dyscyplinach w kategoriach różnych wiekowych, czyli mamy te najmłodsze dzieciaki, czyli U8, w softballu, bo w softballu jest troszeczkę to inaczej, czyli mamy te U8, potem mamy U12, U15, U18, U22 i seniorów.
20: Czyli U80 na przykład?
19: Nie, myślę, że jeżeli nie ma po prostu jakichś tam ograniczeń wiekowych, jeżeli ktoś jest dobry, natomiast nie ukrywajmy, że ta sekcja seniorska jest dość mocną sekcją, bo my gramy w pierwszej dywizji, gramy też w czeskiej lidze Wychod, przynajmniej nasz klub, i na 4 mecze mamy 3 wygrane, więc i Czesi do nas przyjeżdżają, o dziwo, gdzie wcześniej to było po prostu kompletnie nierealne, czego my się bardzo cieszymy, że Czesi zaczynają grać w Polsce.
20: Jakimi jeszcze osiągnięciami możecie się pochwalić?
19: W tym roku wprowadzamy w ogóle razem z Ministerstwem Sportu coś takiego, żeby bardziej przyciągnąć te dzieciaki. Tak naprawdę o dzieci chodzi tu przede wszystkim. To jest tak zwany Baseball 5. Nie potrzebujemy do tego rękawic. Jest taka malutka piłka i można w tym grać tak naprawdę dokładnie wszędzie. W ubiegłym roku mieliśmy tu razem z miastem Katowice, z Wydziałem Sportu. Wprowadzaliśmy to do szkół. Mieliśmy tam takie zajęcia pokazowe, które tam skończyły się turniejem wspólnym. Teraz, ponieważ mamy trener naszej kadry narodowej jest z Katowic, tego akurat tej odmiany baseballu, my jako Katowice zdobyliśmy w tym roku po raz pierwszy Mistrzostwo Polski w kategorii U18, czyli tej juniorskiej. Mistrzostwa odbyły się w Katowicach. To były pierwsze Mistrzostwa Polski, więc tak naprawdę chyba ten tytuł zostanie już na wieki przypisany do Katowic, z czego ja się na przykład bardzo cieszę.
20: To pucharów na półkach jest dużo.
19: Bardzo. To się po prostu już nie mieści.
20: Powiedziała pani, że macie dwa boiska, chociaż tak naprawdę dwa w jednym. To jest boisko odkryte. A co kiedy pada deszcz?
19: Kiedy pada deszcz, to zajęcia są tak naprawdę odwoływane, bo tu nie ma możliwości, a w zimie trenujemy w katowickich szkołach. Tylko wtedy są inne piłki, bo to są bardzo miękkie piłki, bo tymi takimi twardymi piłkami w szkołach nie da rady grać, bo byśmy za dużo szkody poczynili.
20: Czyli tak jak powiedziałam na początku, że wakacje i lato to jest najbardziej idealny czas na to, żeby zacząć tą zabawę,
19: żeby
20: tą naukę.
19: Żeby pokochać po prostu ten sport.
20: Gry w baseball. Dużo młodzieży na Śląsku i w Katowicach garnie się do tego sportu?
19: Powiem szczerze tak, że Katowice baseballem i są, znaczy Katowice, cały Śląsk baseballem i softballem stoi, bo mamy drużynę z Rybnika, Silesia Rybnik, mamy Gepardy Żory w Żorach i my jesteśmy Rawa Katowice, więc tak naprawdę jesteśmy najbardziej pod tym względem, zbejsbolizowanym środowiskiem w Polsce.
20: Wejdźcie na stronę, tam znajdziecie wszystkie informacje.
19: Do każdej sekcji jest numer do trenera, więc zawsze można zadzwonić, tam jest też mój numer dostępny, więc można też do mnie zadzwonić, ja pokieruję.
20: Moim gościem była Agnieszka Jarek-Małmyszko, prezes tego klubu, kobieta, która twardą ręką zarządza.
15: Na dziś wyjątkowy w temacie sportowym materiał przygotowała Magda Mleczko. Magdo, dziękuję i na dziś to wszystko. Edyta, czekaj, pozdrawiam.
4: To jest tydzień.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Po reklamie.

0: 1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Festiwalowo robi się w Katowicach. Zdradzimy, o jaki wielki festiwal chodzi, ale zatrzymamy się też na dłużej przy rowerowym temacie w Gliwicach. Raz jeszcze zapraszam i głos przekazuję Magdzie Mleczko. Na dłużej zatrzymamy się przy jednym z większych festiwali w Katowicach.
2: 10 dni, 17 wydarzeń, 16 przedstawień i 1 film. 32. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych Apart w Katowicach. To wydarzenie do 21 czerwca. Ze mną jest organizator, pomysłodawca tej imprezy, no i dyrektor artystyczny festiwalu, Marcin Hery. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Wszystko w jednym.
3: Tak się złożyło.
2: Teatr, taniec, nowy cyrk, performance, instalacja, film, widowiska plenerowe. Przeglądałam sobie program na waszej stronie i w tym roku to, tak mówiąc kolokwialnie, naprawdę jest wypas.
3: No jest wypas. Tak jest, dokładnie. No tak się złożyło, że udało się w tym roku pozyskać po prostu więcej środków. To jest

0: No to opowiedz w takim razie o tym programie. Z ilu krajów i jakich artystów mieć w tym roku będziemy?
1: Z 7 krajów artystów zaprosiliśmy na tegoroczny festiwal. 17 wydarzeń, 16 przedstawień teatralnych, 1 film. Od czasu pandemii to stało się tradycją, że dołączamy do programu festiwalu film dokumentalny o teatrze, czy też o teatrze performatywnym, jak się to dzisiaj mówi, czyli staramy się też pokazywać historię teatru w ten sposób. I zazwyczaj są to filmy premierowe, takie, które nie były pokazywane wcześniej w Polsce, i o artystach, którzy są znani na świecie, a bardzo często w Polsce jeszcze niewystarczająco znani. I tak jest też w tym roku.
0: Najbardziej szczególne teatralne przedstawienie w tym roku, twoim zdaniem?
1: Najtrudniej było ściągnąć przedstawienie Oriola Pla i Paula Matasa, spektakl Gola, który chcą artyści, ponieważ to jest słowo katalońskie i oznacza bezpośrednio gardło w języku katalońskim, ale artyści i twórcy chcą, żeby je tłumaczyć za granicą jako obżarstwo, i tak też to robimy, więc używamy obu tych nazw, Gola łamane przez obżarstwo. Przedstawienie Oriola Pla było dla mnie takim największym sukcesem i rodzajem takiego spełnienia marzeń, że udało mi się to przedstawienie pokazać. Ja je widziałem bardzo niedawno i zanim zobaczyłem to przedstawienie, w ogóle nie znałem tego artysty. My naprawdę w Polsce nie znamy bardzo, bardzo wielu wybitnych artystów teatru, bo świat jest bardzo duży, a nasza percepcja i możliwość przyswajania informacji o tychże zjawiskach artystycznych ograniczona. A do nas też, po prostu żyjemy też w jakiejś bańce informacyjnej i wiadomo, że docierają do nas ograniczone informacje na temat tego, co się dzieje w teatrze czy w sztukach performatywnych na świecie. Ja mam to szczęście, że zdarza mi się podróżować za granicę i oglądać te przedstawienia.
0: Ale na szczęście mamy ciebie i ty wiesz, co się tam dzieje, tak, i ściągasz tych najlepszych.
1: W miejscu prezentacji tych przedstawień, pokazu, udało mi się zobaczyć premierę tego przedstawienia w listopadzie. Byłem po prostu zszokowany tym, co zobaczyłem. Była to jedna z najbardziej niezwykłych moich przeżyć teatralnych, jakie miałem w moim jednak już dosyć długim dorobku również widza, prawda? I kilka tygodni po tym zaledwie gruchnęła wiadomość, że ten artysta, który zrobił to przedstawienie, otrzymał nagrodę International Emmy Awards dla najlepszego aktora. Znalazł się w gronie naprawdę najwybitniejszych aktorów i najbardziej znanych nazwisk na świecie, takich jak Sean Penn czy Dustin Hoffman. I nagle się okazało, że to przedstawienie jest niezwykle trudno pozyskać, ponieważ ten artysta, który zrobił ten spektakl, nagle stał się osobą, która jest niezwykle zajęta po otrzymaniu tej nagrody i po prostu niemalże tego przedstawienia nie da się wyrwać z Hiszpanii, ponieważ nie ma on kiedy go po prostu pokazywać i grać.
0: Jeszcze powiedz mi, że jesteśmy pierwszym krajem, do którego oni przyjeżdżają po tym, jak dostali nagrodę.
1: Jesteśmy pierwszym krajem, do którego przyjeżdżają. Jest to debiut, jakby taka premiera zagraniczna. W związku z tym przyjeżdża też cały zespół producencki i z Barcelony i Madrytu tego spektaklu, bo chcą zobaczyć, jak to po prostu zafunkcjonuje za granicą.
0: To świadczy o randze festiwalu apart.
1: Bardzo mi zależy też na tym, w związku z taką rangą tego wydarzenia, żeby po prostu widownia była możliwie pełna, ale też właśnie dlatego, żebyście mogli państwo zobaczyć, czym to przedstawienie jest, jakie spektakle też robi się za granicą, ale to nie o to chodzi, że za granicą robi się spektakle lepsze, tylko że są też takie zjawiska artystyczne. Artysta, który to pokazuje, Oriol Pla, jest cyrkowcem. Od 6 roku życia występuje na scenie, jest z artystycznej rodziny, założycieli jednych z dwóch najważniejszych teatrów europejskich, czyli Els Comedians, teatru plenerowego hiszpańskiego, i Cirque Creek. Cirque Creek, jego matka była założycielką tego teatru, jego ojciec był założycielem Els Comedians, i z tego związku urodził się Oriol i jego siostra, niemalże bliźniaczka, bo ta różnica wieku jest bardzo, bardzo niewielka, i oni od początku, niemalże od dzieciństwa, występowali w teatrze swoich rodziców, więc to jest artysta niezwykle wszechstronny, jest cyrkowcem, który z czasem stał się też aktorem kinowym i filmowym i telewizyjnym, i z tego połączenia powstaje po prostu niezwykła osobowość artystyczna, aktorska, o niezwykłych umiejętnościach, łączących po prostu różne możliwości teatralne, sceniczne, aktorskie. To zobaczymy u nas na festiwalu apart w spektaklu Obżarstwo. Ja nie chciałbym też specjalnie dużo o tym mówić.
0: 16 przedstawień, nawet nie dalibyśmy rady o wszystkich dokładnie opowiedzieć, więc ja tu muszę cię troszeczkę, że tak powiem, powstrzymać, bo chciałabym cię zapytać o takie też jeszcze bardzo istotne. Państwo sobie o tych spektaklach znajdą w programie festiwalu.
1: Oczywiście.
0: Na stronie internetowej będą ulotki i tak dalej. Ale ja chciałam cię zapytać o taką rzecz bardzo ważną dla słuchaczy, bo jeżeli ktoś wybiera się tam na ten festiwal do was, to ważna informacja jest taka, że te wszystkie

0: Przedstawienia będą w Katowicach, ale nie tylko. Wy też wychodzicie poza Katowice.
1: Tak, wychodzimy poza Katowice. Oczywiście festiwal jest katowicki, ale staramy się, no, żeby ten festiwal emanował też i jakby obsługiwał.
0: W poprzednich edycjach wyjeżdżaliście, pamiętam, do Żarek chyba. W lesie było jakieś przedstawienie chyba rok temu bodajże, o ile dobrze pamiętam.
1: Tak,
0: a w tym roku gdzie?
1: Tak, ponieważ no już Żarki chyba staną się takim stałym miejscem. No, to jest niezwykła przestrzeń, no bo jest przestrzeń leśna, gdzie można i scena leśna, więc
0: można iść na kurki do lasu.
1: No tak, oczywiście przy okazji. Eksportujemy ten festiwal w tym roku również do Żarek oraz do Czelazi, więc to jest nowe miejsce przy Muzeum Saturn, nowo powstałym muzeum w przestrzeniach byłej kopalni Saturn. Będziemy pokazywać, no, przedstawienie, które pokazujemy co roku na festiwalu Apart, czyli naszą Feminę Teatru Apart. Ten spektakl już jest pokazywany niemalże wyłącznie w Katowicach podczas festiwalu Apart. Publiczność się domaga tego spektaklu, dlatego my zdecydowaliśmy, że po prostu niemalże w repertuarze naszego teatru, ale na festiwalu Apart raz do roku będziemy ten spektakl pokazywać. Teraz jest właśnie taki nowy pomysł, żeby on był pokazywany również poza Katowicami, ale w ramach festiwalu Apart. Ale ponieważ festiwal jest katowicki, organizujemy dla widzów Katowic autobusy, którymi mogą dojechać na te przedstawienia zewnętrzne, a nawet ponieważ festiwal Apart rozgrywa się nie tylko w centrum Katowic, ale też staramy się wychodzić poza ścisłe centrum. W tym roku festiwal Apart będzie odbywał się również w Parku Zadole oraz w nowo powstałym, niemalże w nowo powstałym, Domu Kultury na osiedlu Witosa w Katowicach, gdzie powstała nowa scena teatralna i chcemy tą scenę włączyć również jakby w program festiwalu Apart. I na tych dwóch miejscach nieco obocznych, dzielnicowych w Katowicach będą się odbywały spektakle, ale do Parku Zadole również na wszelki wypadek, ponieważ spektakl jest późno, organizujemy z centrum Katowic autobus, żeby widzowie mogli sobie dojechać, a ponieważ to jest, wiadomo, ligota, tam jest różnie komunikacyjnie to wygląda. Chcemy udogodnić, w każdym razie widzom dostanie się na to, na to przedstawienie, a już zakładam, że do Domu Kultury Witosa raczej dotrą sami.
0: Na ten festiwal, proszę Państwa, kompleksowo zostaniecie, że tak powiem, obsłużeni, także wszyściutko będzie. 32. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych Apart w Katowicach i nie tylko. Wydarzenie od 12 do 21 czerwca. Marcin Herich, dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Rozmawiała Magda Mleczko, a teraz znów mikrofon przekazuję, tym razem Paulinie Kozioł, która pojeździ z nami po Gliwicach rowerem. O co chodzi?
3: Gliwice zmienią się w rowerową stolicę Śląska. 14 czerwca odbędzie się tam Śląskie Święto Rowerzysty. Ulicami miasta przejedzie barwny wielki peleton, a po nim będzie piknik. Mówi organizator Tomasz Herut ze Stowarzyszenia Rowerowe Gliwice.
4: Zasadniczo impreza składa się z dwóch takich głównych elementów. Pierwszy z tych elementów to wielki peleton, czyli wspólny przejazd wszystkich uczestników ulicami naszego miasta. Ten przejazd odbywa się w asyście policji, straży miejskiej. Ulice w tym czasie są w taki dynamiczny sposób wyłączany z ruchu, także każdy, niezależnie od umiejętności, może tutaj jechać w tym ruchu ulicznym. Drugą częścią imprezy jest piknik rowerowy, który odbywa się w tym roku w Parku Chopina. Przygotowaliśmy szereg atrakcji takich, no, przede wszystkim związanych z rowerami. Będzie jak co roku wystawa zabytkowych rowerów, w tym roku mamy kolekcję z Chorzowa. Będzie strefa trialowa, czyli takie przeszkody, trochę akrobatyki. Tutaj będą pokazy, strefa otwarta, na koniec konkursu. Mamy zaplanowane dwie prelekcje. W tym roku prelegentami będą Loverowi, to taka para, która przejechała z północnej Norwegii do Portugalii na rowerach. Będziemy również mieli z Politechniki Śląskiej panią Helenę Szewiołę, która opowie o draszaniu rowerowych ulic, szkolnych rowerowych ulic. Mamy też w ramach tej części piknikowej zaplanowane takie stoisko turystyczno-rekreacyjne, obsługiwane przez blogera Rowerem po Śląsku, bardzo, myślę, znanego tym, którzy jeżdżą turystycznie po naszym województwie. No, oczywiście będzie można coś zjeść. Mamy zaplanowaną pamiątkę czy prezent za udział dla wszystkich uczestników, jak również jakąś taką strefę dziecięcą z animacjami, z dmuchańcami, żeby ci z mieszkańców, gości, którzy przyjadą z dziećmi, też mogli trochę te dzieci wybawić, zanim będą wracać do domu.
3: Jeśli chodzi o ten wielki peleton, to czy są już jakieś szacunkowe liczby, ilu rowerzystów na przykład może w nim wziąć udział?
4: Zwykle ta liczba uczestników to było nieco mniej niż 1000. żeby sobie wyobrazić, ile to jest 1000 rowerzystów, to gdyby ci rowerzyści jechali całą szerokością jednego pasa ulicy i stalibyśmy na chodniku obserwując ich, to ten przejazd trwałby 10 minut. To jest mniej więcej taka skala. W zeszłym roku wzięło udział w tej części ponad 700 osób. We wcześniejszych latach ta liczba się wahała tak od 600 do niecałego 1000.
3: Czy cały czas można się zgłaszać? Do kiedy?
4: Nie ma potrzeby zgłaszania się. Wystarczy po prostu przejechać w tym dniu na Plac Krakowski. Start mamy o godzinie 11. Żeby też ułatwić trochę ten dojazd tym, którzy nie mieszkają w Gliwicach, mamy zaplanowane 4 prologi, czyli takie co prawda bez policji, ale wspólne dojazdy na miejsce startu. One są zaplanowane z Zabrza, Knurowa, Czechowic, dzielnicy Czechowice-Gliwice oraz z Sośnicowic. Także nie trzeba się nic zgłaszać, nie trzeba nic płacić. Impreza jest finansowana przez miasto. Wystarczy przyjechać o godzinie 11 na Plac Krakowski ze sprawnym rowerem.
3: Czy dużo gliwiczan jeździ na rowerze tak rekreacyjnie albo na przykład nie tylko rekreacyjnie, też jako traktuje ten rower jako dojazd gdzieś, na przykład do pracy?
4: Tak, liczba osób jeżdżących na rowerze po Gliwicach rośnie w sposób zauważalny. Ciągle jest tak, że to są bardziej rowerzyści tacy rekreacyjni, turystyczni, którzy uaktywniają się w dni wolne od pracy, popołudniami, ale ci, którzy traktują to jako sposób na dojazd do pracy, do szkoły, też ich przybywa. Ja też obserwuję rosnącą liczbę dzieci, która do przedszkola czy do szkoły jeździ na rowerze. Szczególnie przedszkola to są takie instytucje, gdzie z reguły te dzieci mają bardzo blisko. To jest taki wiek, gdzie dzieci uczą się jeździć na tym rowerze, to jest wielka frajda. Mój 3-letni syn jeździ już na rowerze biegowym i widzę, że tych takich dzieci rano, które jadą na jakimś rowerze czy hulajnodze, przybywa ostatnio w Gliwicach.
3: To jest taka flagowa impreza właśnie Stowarzyszenia Rowerowe Gliwice?
4: Zdecydowanie, to jest nasza największa impreza. My już robimy ją po raz 8. Jak zaczynaliśmy przed laty, to była to w pewnym sensie taka wspólna impreza kilku organizacji z aglomeracji. No obecnie robimy już ją sami, stąd też trochę ta formuła ewoluowała i bardziej się skupia na Gliwicach, a mniej na tych miejscowościach ościennych.
3: Ale rozumiem, że cały czas osoby spoza Gliwic mogą się dołączyć, mogą wziąć udział, tylko po prostu trzeba tutaj ze swoim rowerem przyjechać do Gliwic.
4: Zdecydowanie tak. My też trasę tak zaplanowaliśmy, żeby pokazać te najciekawsze miejsca w Gliwicach. Zaczynamy na kampusie, po drodze przejeżdżamy koło radiostacji, gdzie mamy zaplanowany taki krótki postój na to, żeby sobie zrobić selfie z tym symbolem Gliwic. Przejeżdżamy też przez rynek, przez Starówkę, kończymy przy palmiarni. Także osoby, które nie były w naszym mieście, będą miały okazję jak gdyby zobaczyć na żywo te takie najbardziej charakterystyczne miejsca w Gliwicach. Będą rowery z kolekcji Górnośląskie Kołowce. To jest najmłodsze muzeum chyba rowerów tutaj w okolicy, założone w zeszłym roku w Chorzowie.
2: Rozmawiała Paulina Kozioł. Dziękuję, Paulino.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: Tym razem w naszym programie skupimy się na Chorzowie, a także na Zabrzu. Na początek Chorzów. Bezdomniaki będą miały lepsze warunki. O co chodzi? Niech zdradzi to materiał Pauliny Kozioł.
3: Zamiast kojców ciepły boks. W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie powstanie nowy budynek dla psów. Więcej o tej inwestycji opowie rzeczniczka miasta Katarzyna Chochuł.
6: Nowa i można powiedzieć dość długo wyczekiwana inwestycja dla naszych czworonożnych przyjaciół w schronisku. Z końcem kwietnia podpisaliśmy umowę z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią na dofinansowanie inwestycji pod nazwą budowa pomieszczenia ogrzewanego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Opolskiej 30. Prace już trwają. Będzie to bardzo duża inwestycja i też jest duża kwota dofinansowania, bo samo dofinansowanie to jest koszt powyżej 2 400 000. Natomiast cała wartość inwestycji jest to koszt 2 600 000. Zakończenie prac planowane jest na koniec tego roku. No, prace już trwają i można widzieć, że te budynki zaczynają rosnąć w oczach. A co powstanie? No powstanie 19 komfortowych boksów bytowych dla psów, 4 dla dużych, 7 dla średnich i 8 dla małych. Każdy z boksów zostanie wyposażony w okna. Będą podgrzewane podłogi, płytki, będzie zrobione odwodnienie linowe, będzie także punkt poboru wody. To nie wszystko, bo w każdym nowym obiekcie znajdą się również to, co najważniejsze, czyli pomieszczenia zabiegowe z wyposażeniem, magazyny na karmę i miski, pomieszczenia będą porządkowe, techniczne, będą także toalety dla personelu. Główny będzie korytarz komunikacyjny, ale chyba to, co jest najważniejsze, to to, że ten budynek będzie dostosowany również dla osób niepełnosprawnych. Także bardzo się cieszymy, że w końcu nasze pieski, które są w schronisku, będą miały poprawione te warunki, ale to też jest poprawienie warunków dla osób, które się tymi naszymi pieskami opiekują.
3: Takiego budynku ogrzewanego dla zwierząt, właśnie dla psów w chorzowskim schronisku do tej pory nie było, bo tam pieski są w kojcach, a tylko te starsze, z tego co wiem, czy schorowane są w budynku.
6: Tak, schorowane i starsze pieski są w budynku ogrzewanym. Pozostałe pieski są na zewnątrz w kojcach, ale w momencie, kiedy temperatura jest ujemna, no to oczywiście nasi opiekunowie dbają o to, by każdy z tych psów miał odpowiednie warunki do tego, że może nie tyle, że jest boks ogrzewany, bo nie jest, ale przynajmniej są pieski ubierane. Więc teraz się cieszymy, że te warunki się poprawią. W trosce o ich dobro cieszymy się, że ta inwestycja prędko powstanie, bo już z końcem roku.
3: Tym bardziej, że do chorzowskiego schroniska trafiają psy nie tylko z Chorzowa.
6: Mamy podpisaną umowę z kilkoma miastami. Przy tej okazji zachęcamy do adopcji naszych czworonożnych przyjaciół. Tych psów faktycznie jest bardzo dużo. Przyjeżdżają do nas z ościennych miast. Natomiast my zachęcamy do adopcji poprzez kundelkowe spacerki, które są organizowane. Takie informacje są też publikowane na stronie internetowej schroniska, więc można się z tymi pieskami przejść i to też jest dobra okazja do tego, żeby bliżej się z nimi poznać. Więc my zachęcamy do adopcji i do odwiedzania. Jeżeli ktoś nie może wziąć takiego czworonożnego przyjaciela pod swój własny dach, to przynajmniej, żeby go wyprowadzić na spacer, bo jest im to bardzo potrzebne. Poza tą inwestycją cieszymy się, że tuż obok, poza ogrodzeniem schroniska, powstaje wybieg dla psów, więc to też będzie przestrzeń, z której nie tylko nasze psy schroniskowe, ale także mieszkańcy będą mogli skorzystać. Tym mocniej się cieszymy, bo jest to inwestycja realizowana w ramach naszego budżetu obywatelskiego, która została wybrana w 2019 roku.
3: Przenosimy się teraz do schroniska Psikot w Chorzowie. Ze mną jest
7: Wiktoria Czechowska. Jestem pracownikiem schroniska, specjalistą do spraw fundraisingu i wolontariatu. Budynek, który ma na celu stworzenie 19 komfortowych boksów dla naszych seniorów, szczeniaków i psów po operacjach. Będą to budynki wewnętrzne, gdzie będziemy mogli przetrzymywać naszych podopiecznych.
3: Będą to lepsze warunki dla piesków tutaj w Psikocie.
7: Zdecydowanie. Zawsze mierzymy się z tym zimą, kiedy tej przestrzeni takiej wewnętrznej jest za mało. Chcielibyśmy, żeby na pewno każdy nasz podopieczny miał takie komfortowe warunki, jednak zimą zawsze stawiamy przede wszystkim na tych seniorów. Przy tych dodatkowych 19 kojcach na pewno nas to odciąży.
3: Ogrzewana podłoga, co to oznacza dla piesków?
7: Komfort dla ich starszych stawów. Na pewno też komfort, bo nie wszystkie pieski szanują swoje posłania, więc tu będzie im ciepło w pupki.
3: 19 boksów powstanie w tym nowym budynku. Czy to oznacza, że wszystkie psy ze schroniska Psikot już będą w takich ogrzewanych pomieszczeniach?
7: Choć jest to podejście bardzo utopijne, niestety nie, ponieważ na chwilę obecną już w samym schronisku mamy około 50-60 podopiecznych, więc, że tak to powiem, te 19 boksów wewnętrznych jest to kropla w morzu potrzeb.
3: Jak wybierane są pieski, które będą tam lokowane?
7: Na pewno przez pryzmat schorzeń, tego w jakim wieku są pieski. Zawsze na zimę dajemy przede wszystkim seniorów, szczenięta, które nie poradzą sobie na zewnątrz, jak również zwierzęta pooperacyjne.
3: Proszę zatem powiedzieć coś więcej na temat tych piesków, które tutaj przebywają w Psikocie. Jest ich prawie 60, to jest dużo i wszystkie czekają zapewne na nowe domy.
7: Tak, jak najbardziej. Mamy pieski, które tutaj wyglądają drogi do nowego domu. Mamy również zwierzęta, które są tak zwanymi dowodami w sprawie, więc one do adopcji niestety pójść nie mogą. Jak również pieski, nazwijmy to trudne przypadki, czyli pieski, które potrzebują specjalnej strony adopcyjnej, że tak to powiem, drogi adopcyjnej, ze względu na po prostu swój charakter. I mówię tu na przykład o Zgrzycie, który jest od 7 lat w schronisku, trafił jako roczny pies, ale dalej jest psem, mimo tutaj pracy z behawiorystami, z naszymi wolontariuszami, psem płudzikim, który prawdopodobnie, no niestety, ma tutaj dożywocie, ale mowa też jest o psach, które po prostu gdzieś mają łatkę agresywnego i ciężej jest im znaleźć dom.
3: Są jeszcze inne pieski, które są tak długo już w schronisku jak Zgrzyt?
7: Iwo, 13-letni senior, przekochany średniej wielkości pies, który niestety ze względu na swoją zwyczajność, bym to nazwała, bo to jest po prostu mały czarny kundelek, nie jest zauważalny. Wektor, który też jest z nami jakiś czas, około 2-3 lat, też starszy senior, senior. Najczęstszym problemem w znalezieniu domu są psy, które są już po prostu powyżej tych 8-9 lat, ponieważ ludzie boją się brać seniorów do domu.
3: Czyli szczeniaki i młodsze psy mają trochę łatwiej ze znalezieniem nowego domu.
7: Zdecydowanie. Ludzie często przychodzą do schroniska i od razu pytają, czy my już mamy jakieś szczeniaki na stanie, które są już dostępne do adopcji. I pieski, tak powiedzmy, że do drugiego, trzeciego roku życia też schodzą, że tak to imię, od razu. Chyba, że są jakieś problemy behawioralne, które w domu przerastają właścicieli.
3: A czy wiosna to jest właśnie taki okres, że trafia tutaj więcej szczeniaków?
7: Tak. Tak samo jak szczeniaków, tak i kociąt. To jest ten okres, kiedy niestety jest najwięcej przyjęć młodych zwierząt. Przyjeżdżają do nas matki ze szczeniętami, matki z kociętami. I to jest ten okres, kiedy rzeczywiście ręce mamy pełne roboty.
3: No właśnie, bo oprócz psów są tutaj jeszcze koty. Ile jest kotów?
7: Kotów na chwilę obecną jest około 25 sztuk, z czego my się bardzo cieszymy, bo jeszcze nas nie dopadł ten sezon na okocenie.
3: Czy koty też czekają na swoje nowe domy? Zapewne tak.
7: Tak, jak najbardziej. Niestety teraz borykamy się też z tym, że przez tą pogodę, która jest na zewnątrz i przez to, że koty są delikatniejsze psychicznie niż psy, no niestety kotki tutaj borykają się z różnymi chorobami, więc ciężej jest im znaleźć dom, ponieważ my też nie wydajemy do domów zwierząt chorych.
3: Rozumiem. Czy są zatem jeszcze jakieś inne potrzeby schroniska? Czy można was jakoś wesprzeć? Może karma jest potrzebna, albo jakieś kocyki, jakieś zabawki?
7: Myślę, co mogłabym powiedzieć takiego, żeby było realnie dobrym wsparciem. I powiem tak, może nie zabrzmi to dobrze dla niektórych ludzi, ale pieniądze, ze względu na fakt, że te faktury, które przychodzą z lecznic, bo my ratujemy zwierzęta do ostatniego momentu i walczymy o ich zdrowie najbardziej, teraz pieniądze byłyby taką realną dla nas pomocą, ponieważ no, my się finansujemy z tych pieniążków, które nam dają i przekazują darczyńcy. I na pewno ze względu na zbliżający się okres właśnie tego dokocenia zwierząt tutaj, kotów przede wszystkim w schronisku, żwirek, podkłady, karma specjalistyczna, jeżeli chodzi o psy, to gastro i hipoalergiczna.
3: Jeśli chodzi o ten nowy budynek, to tam będą boksy tylko dla psów, a zatem koty mają swoją kociarnię, jak to jest?
7: Tak, nasze koty mają przynajmniej 4 strefy, gdzie są przetrzymywane. Mamy tutaj koci szpitalik, w którym przebywają koty chore, plus matki z dziećmi, jeżeli jest ich sporo. Mamy kociarnię zewnętrzną tutaj w kontenerku i kociarnię wewnętrzną. Plus jeszcze w środku wykorzystujemy pomieszczenia dla kotów na kwarantannie.
3: A czy obecnie schronisko Psikot w Chorzowie poszukuje wolontariuszy?
7: Na chwilę obecną nie, inaczej. Powiedziałabym tak, że to zawsze wolontariusze znajdują nas, ponieważ przy organizacji kundelkowych spacerków, często gęsto przez zaangażowanie ludzi, którzy do nas przychodzą, typujemy osoby, którym proponujemy wolontariat psi. Jeżeli o koci chodzi, na chwilę obecną jest wstrzymany nabór. Niemniej jednak pewnie, jeżeli przyjdzie ten okres, kiedy będziemy mieli ponad 100 kotów na stanie, wtedy przydadzą się każde ręce i będziemy ogłaszać na stronie.
3: Nabór jest wstrzymany, bo jest wystarczająca liczba wolontariuszy, tak?
7: Tak, jak najbardziej. Na chwilę obecną nasze schronisko wspiera 70 wolontariuszy, którzy przychodzą i pracują ze zwierzętami. Około 45 wolontariuszy psich, reszta to są wolontariusze koci.
3: Okej, czyli nie można być wolontariuszem po prostu, tylko trzeba wybrać specjalizację. Jedni są od psów, inni od kotów, tak?
7: Tak, zgadza się. U nas wolontariat wygląda tak, że mamy go podzielonego na wolontariat koci i wolontariat psi. Ze względu na specyfikę pracy ze zwierzęciem, zresztą nie każdy kociarz jest psiarzem i na odwrót, więc my mamy tutaj zasadę, że dzielimy. Niemniej jednak w okresie, kiedy tych kotów jest mniej, ci wolontariusze, którzy są kocimi wolontariuszami, również mogą wspomóc psich przy wyprowadzaniu psów.
2: A teraz przenosimy się do Zabrza.
8: W 4. liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja przy wejściu zawiózł defibrylator. Pieniądze na urządzenie zebrali sami uczniowie.
9: Maria Przybłowicz, dyrektor 4. liceum imienia Mikołaja Reja w Zabrzu. Prawie półtorej roku trwała zbiórka, żebyśmy mogli przygotować i ustawić ten defibrylator na ścianie naszej szkoły. W naszej szkole od kilkunastu lat działa szkolna grupa ratownicza, która w głównej mierze uczy młodzież, a też tutaj młodzież ościennych szkół, jak ratować, jak pomóc w takich nagłych sytuacjach. I tutaj myślę, że właśnie to było motorem, żeby coś takiego było. No bo jak już mamy różne sprzęty, a mamy, to dobrze byłoby, żeby był też taki, który może realnie komuś pomóc. Uważam, że działania, w których robimy coś dla innych, są bardzo wartościowe i uczą ich też bardzo fajnych postaw, takich obywatelskich. Przed wejściem do budynku szkoły, dobrze oznaczone, więc mam nadzieję, że jak będzie potrzebne skorzystanie z tego urządzenia, to każdy będzie wiedział, gdzie to łatwo dostać. Mają też taki sprzęt, taki ćwiczeniowy AED, więc jak mogą, tak się też tego uczą. Uczą się też na fantomach, także staramy się pokazywać. Oni starają się nauczyć i też innym pokazywać, jak z takich urządzeń korzystać.
10: Franciszek Zingler, czwarta klasa. Została zainicjowana przez przewodniczącą naszej grupy ratowniczej szkolnej, panią Magdalenę Podgórską, której jesteśmy szczególnie wdzięczni za taką świetną inicjatywę i została opublikowana na portalu, na który można było wpłacać pieniądze. Jesteśmy na takim profilu, no to uważamy, że pomoc innym jest bardzo wartościowa, więc chcieliśmy te pieniądze przeznaczyć na szczytny cel. Prawdziwego defibrylatora nie mieliśmy na szczęście jeszcze okazji używać, no ale ja między innymi przeprowadzałem szkolenia z racji zwolnionych z teorii. Mieliśmy projekt, pokazywałem prawidłowego użytkowania takiego defibrylatora i cała grupa ratownicza nasza też ma to opanowane na pewno.
11: Polewa Iwia z tej strony. Naszym głównym celem było jak najbardziej rozpowszechniać tą zbiórkę, wysyłać znajomym, rodzinom, jakby dla nas każdy grosz się liczył.
8: Zbiórka na urządzenie trwała ponad rok. Nie opuszczamy Zabrza, teraz o inwestycjach mieszkaniowych.
12: Anna Wylarzą, naczelnik Wydziału Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Miasto Zabrze otrzyma dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Po pierwsze na budowę nowego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Modrzewiowej. Tą inwestycję realizujemy we współpracy z SIM Śląsk, która to spółka wybuduje osiedle składające się z 76 lokali mieszkalnych. Inwestycja jest rozplanowana na 2 lata. Mamy nadzieję, że uda się rozpocząć jeszcze w roku bieżącym. Oprócz tego miasto Zabrze pozyskało finansowe wsparcie na remonty mieszkań komunalnych. Dzięki temu wyremontujemy 17 lokali mieszkalnych. Kwota dofinansowania to ponad 2 miliony złotych, natomiast 0,5 miliona złotych dołożymy z budżetu miasta. Dokonamy kompleksowego remontu lokali mieszkalnych dla najbardziej potrzebujących osób niepełnosprawnych, wychowanków, rodzin zastępczych bądź placówek opiekuńczych. Dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego możemy inwestować zarówno w nową, jak i tą już istniejącą substancję mieszkaniową. Zabrze od wielu lat uczestniczy w programie Banku Gospodarstwa Krajowego. Staramy się każdego roku występować o dofinansowanie remontów. Można uzyskać 80% dofinansowania na prace remontowe i faktycznie jest to dla nas bardzo duże zasilenie i dzięki temu udaje nam się zaspokajać potrzeby mieszkaniowe osób w najtrudniejszej sytuacji. Natomiast nasze potrzeby są zdecydowanie większe, dlatego będziemy nadal korzystać z tego programu i składać wnioski o finansowe wsparcie.
8: Kończymy doniesieniami z Zabrze. Edyta Czekaj, dziękuję.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
8: Edyta Czekaj, zapraszam. Za nami wyjątkowe podsumowanie konkursu Zielona Pracownia 2026. W Stenerii, siedziby zespołu pieśni tańca Śląsk w Oszęcinie, odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia tegorocznej edycji konkursu, która, jak wiemy, od lat wspiera rozwój nowoczesnej edukacji ekologicznej w szkołach województwa śląskiego. Podczas tego wydarzenia wyróżnionych zostało 95 szkół z całego województwa. Mateusz Pindel, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki w Katowicach oraz Iwona Gajdel Targosz z zarządu w UFOS-ie.
13: W sposób symboliczny rozstrzygamy po raz 12 konkurs Zielona Pracownia, sztandarowy konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na przestrzeni tych 12 edycji powstanie lub powstało już 789 nowoczesnych zielonych pracowni na terenie całego województwa śląskiego. Kwota środków, jaką Fundusz w Katowicach przez te 12 edycji przeznaczył na realizację tego zadania, to ponad 36 330 tysięcy. Mówiąc o tej konkretnej 12 edycji, dla nas była to rekordowa edycja. Wpłynęło do naszego funduszu 212 wniosków od szkół podstawowych, szkół średnich z terenu województwa śląskiego. Decyzją zarządu po wnikliwej analizie komisji konkursowej przyznaliśmy 95 zielonych pracowni nowych, które powstaną na terenie województwa śląskiego i przeznaczamy w tym roku na ten cel kwotę ponad 5 600 000 zł. Bo rozumiemy, że edukacja, szczególnie edukacja młodego pokolenia, edukacja przyrodnicza, ekologiczna jest bardzo ważnym kwestią i bardzo ważnym miejscu. Szanowni Państwo, radość dzieci, przede wszystkim uśmiech, ale też możliwość zdobywania wiedzy w nowoczesnych, zielonych pracowniach, bo pamiętajmy, to są pracownie wewnątrz placówek oświatowych, ale również zaangażowanie i pasja nauczycieli, społeczności szkolnych. To te miejsca, zielone pracownie, gdzie teoria spotyka się z praktyką. To miejsca, gdzie nauka tak naprawdę rozpoczyna fascynującą przygodę w świecie przyrody i poznawania praw przyrody. Pamiętajmy, że właśnie od najmłodszych lat wiedza przekazywana młodemu pokoleniu jest bardzo istotna, bo za kilka, kilkanaście lat to oni będą podejmowali decyzje, w jakim kierunku będziemy wspólnie zmierzali i będą brali odpowiedzialność nie tylko za ważne dziedziny życia społecznego, ale również pod kątem klimatu i środowiska. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. Dziękujemy przede wszystkim organom prowadzącym, samorządom, które również dokładają swoją cegiełkę, aby te piękne przestrzenie edukacyjne mogły powstawać na terenie całego województwa śląskiego, a co najważniejsze, na terenie naszych małych ojczyzn. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie pozostaje tylko na tym jednym projekcie. Jesteśmy w trakcie naboru do kolejnej, czwartej edycji ekopracowni pod chmurką, a więc pracowni na świeżym powietrzu. Rozstrzygnęliśmy niedawno nasze nowe dziecko, nasz nowy konkurs edukacyjny Ekoprzedszkolak, skierowany do najmłodszych adeptów edukacji na terenie województwa śląskiego, więc to pokazuje, jak duży nacisk kładziemy właśnie na edukację przyrodniczą i edukację ekologiczną młodego pokolenia na terenie województwa śląskiego.
14: Spotykamy się dzisiaj w Koszęcinie. Dzisiaj prawdziwe święto edukacji ekologicznej. To, co powiedział pan prezes, czyli te kwoty, które podał, te cyfry, które te rekordowe ilości wniosków, które wpłynęły w 2025 roku, w 2026 rozstrzygnięcie, jeżeli chodzi o zieloną pracownię, pokazuje, jak bardzo jest duża potrzeba na to, żeby takie nowoczesne pracownie powstawały. Ale rekordy, oczywiście liczby są bardzo ważne, dofinansowanie jest bardzo ważne, ale to też pokazuje przede wszystkim, jak uczestniczymy z panem prezesem w otwarciach zielonych pracowni, jak widzimy radość, uśmiech dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim satysfakcję nauczycieli, którzy pracują w nowoczesnych pracowniach, gdzie dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje pasje z zakresu edukacji ekologicznej, z zakresu fizyki, biologii, geografii i różnych przedmiotów dotyczących edukacji ekologicznej, ale również ta satysfakcja, że można korzystać z tych nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym oczywiście w projekt Zielona Pracownia w 12 edycji, to co powiedział pan prezes, bo to są bardzo duże ilości, prawie 800 takich zielonych pracowni na terenie województwa śląskiego. Oczywiście dziękuję przede wszystkim uczniom, nauczycielom, całej społeczności szkolnej, organom prowadzącym za to, że potrzebna jest również 13. edycja Zielonej Pracowni.
13: Przede wszystkim nowoczesna przestrzeń edukacyjna. To świat, który otwiera się przed dziećmi i młodzieżą, jeżeli chodzi o przyrodnicze przedmioty, fizyka, chemia, biologia, geografia, to również nowoczesne przyrządy, tablice interaktywne. Można powiedzieć, że to tylko sala, która jest wyremontowana i wyposażona w nowoczesne przestrzenie. My patrząc i rozmawiając z nauczycielami, ale też z dziećmi i młodzieżą, widzimy przestrzeń edukacyjną, gdzie nie tylko ta teoria, tak jak powiedziałem, spotyka się z praktyką, ale to możliwość doświadczania, dotknięcia wiedzy w sposób praktyczny, to możliwość obserwowania tych zjawisk, które nie tylko w samej przyrodzie, ale w otaczającym nas świecie się dzieją, jak również możliwość odkrywania tego wszystkiego na nowo i poznawania praw przyrody.
2: Oto co powiedzieli nam nauczyciele i uczniowie.
15: Dagmara Kupczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie. Do 3 razy sztuka w naszym przypadku. Trzeci raz składałyśmy wniosek i bardzo się cieszymy, że właśnie w tym roku udało się otrzymać dofinansowanie. No i mamy nadzieję, że wreszcie ta nasza piękna pracownia zielona zafunkcjonuje.
16: Praca zbiorowa, tutaj pani dyrektor z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych wspólnie planowałyśmy w sumie, bo same panie nauczycielki, co tam będzie i jak ma ta pracownia wyglądać.
15: Tak jak mówię, no tu do 3 razy sztuka, czyli trzeci raz nam się udało w końcu uzyskać to dofinansowanie, ale prawda jest taka, że cieszymy się może z tego względu, że właśnie ten rok, kiedy potrzebujemy tych pomocy nowych do nowej podstawy programowej i do nowego przedmiotu w tym kształcie, jakim będzie przyroda, więc cieszymy się, że to właśnie ten rok
17: bo panie, które będą tej przyrody uczyły, biolożki również, jakby miały w tym momencie już zakres pewnej wiedzy, która świadczy o tym, czego będą potrzebować właśnie do tego nowego przedmiotu, więc tym bardziej jakby nie boimy się w sytuacji, szczególnie po tych pierwszych konferencjach z tej nowej podstawy programowej, że czegoś nie będziemy mieć, no bo sobie to zapewniłyśmy i się cieszymy, że tak będzie. Mamy takie wielkie nadzieje, że 1 września nastąpi wielkie otwarcie i tak też się do tego szykujemy, żeby wszystkie procedury już odpowiednio nam ruszyły, także mamy nadzieję, że w wakacje pięknie ta pracownia nam powstanie i dzieciakom będzie służyła od 1 września.
18: Będą też stanowiska mikroskopowe, będziemy się starać zaciekawić dzieci takimi metodami właśnie aktywnymi, żeby zgłębiali tą wiedzę właśnie w taki sposób, bo takie zdobywanie wiedzy jest najbardziej cenne i najbardziej zapada w pamięci. Będziemy też się starać cały czas, tak jak to zresztą robimy, wpajać młodym ludziom, że środowisko jest bardzo ważne, dbanie o to środowisko. No i myślę, że tak jak tutaj mój przedmówca wspomniał, takie pozytywne nastawienie jest bardzo istotne, żeby dzieci po prostu zarażały się ekologią, ale w taki pozytywny sposób, żeby chciały to robić.
19: No i żeby nasz... Zostało też na dorosłym życiu, to jest też najważniejsze. Żeby tak wyedukować, żeby to im zostało na całe życie.
18: Nie było takie proste, no ale byliśmy bardzo pozytywnie cały czas nastawieni.
19: Szczególnie nasza pani dyrektor.
18: Tak, nasza pani dyrektor nie odpuszczała.
19: Od 5-6 lat. Rok w rok się występowała z wnioskami, aż w tym roku się udało. Krzysztof Jasiński, nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej 24 w Chorzowie.
18: Ewa Lichota, nauczyciel przyrody i geografii w Szkole Podstawowej nr 24 imieniu Powstańców Śląskich w Chorzowie.
20: Już od bardzo dawna korzystamy ze środków dzięki możliwości Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Jest to czwarta zimna pracownia w naszej gminie, w czwartej dużej szkole w Rudzińcu. Piękna aranżacja, tak naprawdę ubogacenie jakby tej sali, która już istnieje, biologiczno-chemicznej, w nowe, ciekawe tutaj możliwości, więc cieszę się, że dzięki pani dyrektor i pracownikom szkoły i urzędu udało się uzyskać te finansowania.
21: Tak, ja myślę, że będzie fajnie doposażona nasza sala biologiczno-chemiczna, na otwarcie zapraszam i będzie fajna pracownia dla dzieci. Razem z koleżankami napisałyśmy i wysłałyśmy i się udało. Powiadomimy o terminie otwarcia. Karina Hasa, dyrektor szkoły.
20: Łukasz Pierończyk, wójt gminy Rudziniec.
22: Cieszymy się bardzo, że się udało, by to tylko dla dzieci i młodzieży, to jest każda złotówka, że tak powiem, na wagę złota. Pomysł pani, która uczy, że tak powiem, tego przedmiotu i myślę, że to będzie piękna rzecz. Zresztą Łąki Pola to akurat jest teren naszej gminy, także to będzie takie podsumowanie krajobrazów, jakie występują w naszej gminie. No. Pełne nowe wyposażenie do uczenia, do nauki takiego pięknego przedmiotu i tam też będzie do geografii. Piękna sala, myślę, że to też spowoduje, że te dzieci jednak się będą uczyły łatwo i przyjemnie, że tak powiem. Liczymy na to, że uda się to jeszcze z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Znaczy się musimy tak to pokierować, żeby to się udało, bo to jest naszym celem. Burmistrz Sosnicowic Bernard Wilczyk.
23: Pracownię geograficzną z mnóstwem modeli i z mnóstwem wspaniałych pomocy do nauki geografii. Będzie zielono, będą góry i będzie las. Pracowite wakacje, no i zaczynamy może nowy rok szkolny już w nowej pracy. Ja jestem Dorota Rostańska, trzecie liceum im. Stanisława Wyspiańskiego w Piechach.
24: Bardzo jesteśmy zadowoleni i dumni, że nasze projekty miały pozytywne rozpatrzenie. Będzie pięknie na niebiesko i zielono i będziemy mieć różne motywy morskie, rybki, glony i tym podobne. Także byliśmy wytrwali, myślę, że się nam należy.
23: Myślę, że będzie kolorowa, że będzie udostępniała uczniom możliwość pracy ze sprzętem multimedialnym i optycznym. Mamy tam dużo takiego sprzętu i pomocy, które dzieci na co dzień będą na lekcjach wykorzystywać. Beata Przybyła, wicedyrektor trzeciego liceum.
25: Zdecydowanie jak jest sala wyremontowana, to i bardziej uczyć się chce i więcej się tam chce przebywać. Także myślę, że ma to duży wpływ. Gosia, 7B.
26: Dorota Kowalska, dyrektor ZSP7.
27: W takich sytuacjach prezenty zawsze fajnie się daje, tym bardziej, że nie dwa
0: nie dwie nagrody, a aż cztery w tym roku powędrowały do miasta Rybnika, z czego jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. I kierować i nadzorować oświatę w takim mieście, gdzie aż cztery jako pracownie, cała przyjemność. Przede wszystkim funkcję dydaktyczną, gdzie teoria spotyka się z praktyką, natomiast kreatywność nauczycieli jest na tyle wysoka, że są to pracownie czasami do biologii, czasami bardziej pod kątem fizyki, czasami pod kątem anatomii człowieka, więc kreatywność tutaj nauczycieli nie zna granic, a oby były dobrze wykorzystane przez nauczycieli, przez uczniów. Arkadiusz Marcur, zastępca prezydenta Rybnika.
1: Poszliśmy w tą stronę, że połączyliśmy interdyscyplinarnie przyrodę, geografię, biologię i chemię. Zdanie uczniów także jest bardzo ważne, bo to w końcu oni mają tam się uczyć. Najwięcej pomocy naukowych, ale cieszymy się też z remontu, który będzie przy tej okazji. Nowe barwy, świeżość i nowoczesność. To taki troszkę znak czasów, że no jeśli wprowadzamy im narzędzia, które oni tak naprawdę mają na co dzień. To jest zawsze naszym marzeniem, żeby uczniowie pieli się jak najwyżej. Iwona Kowalczyk-Tomczak, nauczyciel chemii w Szkole Podstawowej nr 13 w Żorach.
3: Jesteśmy pewni, że ta klasopracownia zrobi wrażenie na naszych uczniach i będą tym bardziej chętniej tą wiedzę przyswajali i chcieli się uczyć. Aleksandra Śniegoń, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach.
4: Jesteśmy bardzo dumni i zaszczyceni z powodu uzyskania jakby drugiego dofinansowania, bo nasza szkoła w Zrębicach, teraz szkoła w Turowie, i rzeczywiście jest to niezwykle motywujące dla uczniów, powodujące, że nie muszą niczego uczyć się na pamięć, ale samo to wyposażenie pracowni właśnie w mikroskopy, w różnego rodzaju, dające różnego rodzaju możliwości przeprowadzania doświadczeń, jest zachęcające, motywujące, a poza tym estetyka pracowni, które powstają, również bardzo pozytywnie wpływa na odbiór tych wartości, tej wiedzy, którą chcemy uczniom przekazać, nie tylko chcemy, ale musimy, no po to, żeby to nowe pokolenie, młode pokolenie wiedziało, jak z przyrodą postępować. Trzeba zawalczyć tutaj, tak jak powiedziałem, estetyką i merytoryką, i to nam się dwa razy udało. Burmistrz miasta i gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski.
6: Co będzie w naszej zielonej pracowni? Na pewno będzie mapa geograficzna nowa, bo nasza już jest dosyć stara, pamiętam jeszcze czasy PRL-u. Monitor do telewizora, bo to też jest jednak, no zmienia po prostu wszystko. Ławki nowe, fajne, globusy, no cóż więcej rzec. Zielono, dokładnie. To będzie pracownia jest tej ziemi. Będziemy mieli planety też na pewno, jakieś fajne. Bartek.
2: Przypomnę, że podczas wydarzenia wyróżnionych zostało aż 95 szkół z całego województwa śląskiego.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: Nasze kroki dziś skierujemy w programie do Muzeum Hutnictwa i Cynku w Katowicach, ale powiemy także o kosmicznym budownictwie w stolicy Śląska, Parku Kieszonkowym czy konkursie Ludzkie Smaki. Od tego smacznego tematu zaczynamy.
7: Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu Miasta, ale również koordynator zabytkowego osiedla robotniczego Ficinus na szlaku zabytków techniki.
2: Tak nietypowo zaczniemy od kalendarza. To taki wyjątkowy kalendarz, on się różni od tych, które miasta często wydają, i smacznie nam się robi. Skąd w ogóle pomysł takiego kulinarnego kalendarza?
7: Pomysł kulinarnego kalendarza zrodził się może troszeczkę wcześniej niż nasz odrestaurowany piekarok, czyli domowy piec chlebowy, który udało nam się przywrócić do życia i spełnia swoje dawne funkcje. Ten budyneczek zlokalizowany przy ulicy Bujoczka 24 w dzielnicy Ruda spełnia swoje dawne funkcje, czyli wypieka chleb tak jak dawniej, dawną metodą. Udało nam się go właśnie odrestaurować, odbudować, i tam kilka razy w roku staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców właśnie przy wspólnym stole, przy wspólnym częstowaniu się chlebem. A też dlatego między innymi chcieliśmy tutaj zachować tą naszą rudzką kulinarną tradycję, bo nie tylko Ruda Śląska, ale cały Śląsk ma również bardzo, bardzo bogate tradycje związane z gotowaniem, związane z tym, z tą stroną kulinarną. Stąd pomysł, żeby mieszkańcy przysyłali nam przepisy na takie tradycyjne, a czasami już zmodyfikowane przez lata dania, ale takie dania i potrawy, które gdzieś tam są schowane, czy w babcinnych kredensach, czy gdzieś w szafkach, i żeby je po prostu pokazali innym, dali możliwość skorzystania z tego. Stąd pomysł na kalendarz. Konkurs polega na tym, że przez cały rok zbieramy przepisy od mieszkańców, wybieramy co miesiąc tak zwany smak znak miesiąca, który później znajduje się w kalendarzu kulinarnym na przyszły rok. Mieszkańcy chcą się z nami bawić, chcą brać udział w tym konkursie. Okazało się, że nie tylko właśnie mieszkańcy Rudy Śląskiej, ale i Rudzianie, którzy wyemigrowali i za granicę, i gdzieś do miast ościennych, ale też osoby tutaj z całego Śląska, z miast ościennych. Nie ograniczamy tego tylko do mieszkańców Rudy Śląskiej i konkurs cieszy się dużym powodzeniem. Mamy już jego kolejną edycję. Tradycja jest bardzo fajna. W naszych czasach, gdzie często tutaj jakby cała rodzina troszeczkę się rozmija, przynajmniej ten jeden posiłek w ciągu dnia przy tym wspólnym stole, myślę, że bardzo zacieśnia te więzi rodzinne i to jest dobra tradycja, którą należy pielęgnować. Każdy ma swój taki sprawdzony przepis właśnie na konkretne danie i właśnie o to nam chodzi, bo tutaj też prosiliśmy o dania, czy na bigos, czy na żur, przepisy, tyle ile jest kucharzy, tyle zawsze jest tych sposobów przygotowywania tego dania. Nie tylko coś słodkiego, może być również coś konkretnego, główne danie bądź coś słodkiego, coś co znajdzie się na naszym stole.
2: Tak jak pani powiedziała, zgłaszają się też ludzie z zagranicy i co, oni też wracają do korzeni, do tych starych przepisów śląskich?
7: Często mają te przepisy gdzieś, które wzięli ze sobą i na przykład tam dalej wracają do tych dań. Dostałam przepis na przykład od pani z Niemiec, która robi przepyszne ciasto jabłkowe z bezą i właśnie ten przepis dostała od swojej mamy i dalej po prostu to ciasto jest jakby takim daniem na każde jakąś okazję, nie tylko świętowanie, na jakąś niedzielną herbatkę, więc to jest przepis, który tutaj dostała kiedyś od mamy, a w tej chwili go dalej na jego podstawie robi właśnie takie ciasta, jabłecznik pod pierzynką bezową.
2: W kuchni śląskiej rządzą kobiety?
7: Niekoniecznie. Okazuje się, że właśnie coraz więcej panów zabiera się za kuchnię. Często takie, może to też taka anegdota, ale jedna pani powiedziała, też mówiłam o jej o konkursie, więc powiedziała, że jej mąż jak przeszedł na emeryturę, to już ją nie wpuszcza do kuchni, więc to jest bardzo fajne, że mężczyźni też się w to angażują, też lubią stać przy tym piecu i coś dobrego wykreować.
2: Wakacje wakacjami, ale przepisy nadsyłamy, a tymczasem Katowice budują kosmiczne osiedle.
8: Barbara Szumilak, Katowicka Agencja Wydawnicza w imieniu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Nasze najnowsze, najbardziej nowoczesne, ekologiczne osiedle przy ulicy Kasmicznej faktycznie jest już gotowe i zakończyła się dosłownie parę dni temu weryfikacja wniosków złożonych w ramach naboru, który został przeprowadzony od 29 stycznia do 20 lutego. Więcej chętnych, jak tradycyjnie przy wszystkich naszych inwestycjach, niż mieszkań do rozdysponowania. Na tym nowym osiedlu mamy 111 mieszkań, natomiast wniosków zostało złożonych 232. Spośród wszystkich tych złożonych wniosków 202 zweryfikowano pozytywnie, natomiast 30 oceniono negatywnie z powodu niespełnienia wymogów formalnych lub wymaganych kryteriów. Generalnie najpierw trzeba się znaleźć na jednej z list. Przygotowano dwie listy najemców. Pierwsza obejmuje gospodarstwa domowe, których średni miesięczny dochód jest niższy od średniego dochodu wszystkich osób ubiegających się o dany typ lokalu. Druga lista to są gospodarstwa o dochodach wyższych od tej średniej. Zanonimizowane listy najemców są już dostępne, są dostępne na stronie internetowej miasta Katowice. Tam jest taka specjalna zakładka Zamieszkaj w Katowicach i w niej kolejna podzakładka. Myślę, że jest to dosyć proste do odnalezienia. Wnioskodawcy mogą odnaleźć tam swoje miejsce na liście, wyszukując inicjały imienia i nazwiska oraz datę i godzinę złożenia wniosku. Osoby, które wnioski zostały ocenione negatywnie, dostaną tą informację jako korespondencję po prostu listowną. W kolejnym etapie pracownicy katowickiego TBS-u będą kontaktować się z osobami ujętymi na tych listach najemców. No i w ten sposób już potem rozpocznie się procedura wyboru mieszkań i podpisywanie umów partycypacji z tymi, którzy się zdecydują. Troszeczkę pocieszenie, trochę pozytywna część tej informacji, że są już te listy znane, dlatego że jednak od stycznia minęło parę miesięcy, wiadomo jak to życie pisze, różne scenariusze. Mogły te osoby na czas tego stycznia mieć zagwarantowane kwoty na partycypację, na najem, ale z różnych powodów mogą dzisiaj akurat, mimo że się zakwalifikowały, jednak do tego najmu nie podejść, więc trzeba mieć nadzieję, jeżeli się jest na tej liście rezerwowej, że również może się to wszystko jeszcze pozytywnie zakończyć. Mamy 111 mieszkań w 7, 3 i 4 kondygnacyjnych budynkach. Osiedle jest już całe gotowe, również z tymi przestrzeniami wokół. Piękny plac zabaw, piękna taka ława sąsiedzka, można to nazwać. Także teren jest, myślę, bardzo ładnie zagospodarowany. Będzie taka przestrzeń też do spędzenia wolnego czasu. Wszystko wygląda nowocześnie, bardzo elegancko. Myślę, że jest to takie osiedle, na którym po prostu będzie się miło i komfortowo mieszkało.
2: Było o mieszkaniach, to teraz o parku takim tyci, choć no właśnie.
9: Ogłosiliśmy dokładnie 3 przetargi na 10 parków kieszonkowych, czyli dzięki temu wybijemy się troszeczkę na czoło wśród tych miast, które parki kieszonkowe mają. Przeznaczyliśmy na nie około 1,5 miliona złotych i taką ciekawostką jest, że każdy z tych parków będzie miał taki swój bardzo odrębny charakter. Będzie na przykład park, który się będzie nazywał Ptasim Parkiem, będzie Naturalna Łąka Kwietna albo Park Taternika, więc każdy z tych parków będzie troszeczkę inny i dzięki temu mieszkańcy będą mogli sobie odwiedzić każdy z nich i poczuć się troszeczkę inaczej w różnych częściach miasta. One będą w bardzo różnych miejscach się znajdowały. To będą na przykład Bogucice, to będzie ulica Czecha, to będzie ulica Dębowa, Gliwicka, Przelotowa czy Oswobodzenia. Także jak widać, przekrój jest bardzo szeroki, będzie można znaleźć dosłownie wszędzie. Tak naprawdę nie ma takiego określonego standardu, co w tym parku ma być. Każdy park został zaprojektowany indywidualnie ze wskazaniem właśnie z dostosowaniem do miejsca, w którym się znajduje, a także właśnie dostosowaniem do klimatu, do pogody, która może tam panować. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli właśnie odkrywać różne parki, różną roślinność, różne sposoby rekreacji, bo w jednych parkach będą ławeczki, w innych mogą się znaleźć leżaki, więc nie ma takiego jednego standardu, który będzie przyświecał przy wszystkich parkach kieszonkowych. W każdym parku dobieraliśmy ją indywidualnie pod dany teren. Zastanawialiśmy się, która roślinność gdzie lepiej by wyglądała, lepiej się sprawdziła, więc tak naprawdę każdy park będzie bardzo różny, bardzo odmienny i różną roślinność będzie miał. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli porównywać je i zastanawiać się, który jest ich ulubionym. Pamiętajmy, że żyjemy w dużym mieście, gdzie jednak tych zielonych przestrzeni nie ma aż tak dużo, jakbyśmy oczekiwali, więc wyszukujemy tak naprawdę każde miejsce, gdzie można by tą zieleń jeszcze umieścić. No i parki kieszonkowe są takim jednym ze sposobów, żeby właśnie dodać tej zieleni mieszkańcom więcej.
2: Zostajemy w Katowicach, ale tym razem przenosimy się do muzeum z Magdą Mleczko.
10: Szukacie ciekawego miejsca na Śląsku? Jest ich wiele, ale to, o którym chcę Wam powiedzieć, stanowi pomnik technik i technologii przemysłowych, będących zarazem Muzeum Techniki i obecnie należy do grona największych obiektów muzealnych w Polsce. Mowa o Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. Ze mną dyrektor tej placówki Ewa Mackiewicz. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam.
10: Kiedy ten zakład przestał działać i stał się placówką muzealną?
11: Walcownia działała w ramach Huty Metali Nieżelaznych w Szopienice do 2001 roku i później została zamknięta, zlikwidowana, no i mogła podzielić los reszty zabudowań huty, czyli albo ulec totalnej dewastacji, albo zostać przekształcona na jakieś inne potrzeby produkcyjne, ponieważ niektóre z zakładów znalazły swoich nowych użytkowników, tyle że już nie ma produkcji hutniczej. Natomiast tutaj znalazła się właśnie grupa pasjonatów, dawnych pracowników i to im można powiedzieć, że w tym pierwszym okresie zawdzięczamy to, że walcownia zachowała się w takim niemalże niezmienionym stanie, ponieważ oni dbali o spuściznę. Tak? Po pierwsze też dbali o sam budynek, starali się go w jakiś tam sposób pilnować, szczególnie przed rozkradaniem, przed słomiarzami. Natomiast też ogromną zasługą jest zgromadzenie dużej ilości archiwaliów, zdjęć związanych właśnie z hutą. To też znajduje się w tej Izbie Tradycji Hutniczych. Sami pracownicy zorganizowali się i powołali stowarzyszenie na rzecz powstania Muzeum Hutnictwa Cynku i to stowarzyszenie jakby spotkało się z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, z prezesem panem Piotrem Gerberem i z tego spotkania wynikło wiele dobrego, ponieważ właśnie fundacja przejęła obiekt, od 2014 roku rozpoczęła prace rewitalizacyjne i dostosowywanie do potrzeb muzealnych. To, co jest bardzo ważne, to misja fundacji, która opiera się na tym, aby zachować to dziedzictwo przemysłowe w jak najbardziej autentycznym stanie, żeby nie ingerować tam, gdzie jest to niekonieczne. Stąd właśnie u nas ta zachowana tkanka historyczna, oryginalna, autentyczna i ten sposób zachowania, ten sposób dbałości o zabytek został doceniony w 2018 roku Nagrodą Narodowego Instytutu Dziedzictwa Zabytek Zadbany.
2: Ilu osobom w czasach takiej swojej świetności ten zakład dawał pracę?
11: Jeżeli tutaj zależy, na który okres byśmy patrzyli, tak, bo jeżeli będziemy mówili o czasach Huty Metali Nieżelaznych Szopienice, gdzie właśnie walcownia była częścią całego tego zakładu, no to można powiedzieć, że niemalże całe Szopienice były powiązane właśnie z hutnictwem. Ja szczerze mówiąc w tej chwili nie potrafię podać tej liczby, ile osób było właśnie w Hucie Metali Nieżelaznych Szopienice.
2: Teraz taka ciekawostka, wyjaśnijmy proszę, co z tym zakładem mają wspólnego takie fajne motocykle jak Harley Davidson?
11: Tak, mamy jeszcze dodatkową atrakcję, która już nie jest powiązana z historią hutnictwa cynku czy też metali nieżelaznych, ale mamy bardzo ciekawą kolekcję motocykli. Są to głównie motocykle Harley Davidson, ale także motocykle Indian, również polska produkcja Sokoły, Junak, a także mniejsze motorynki, motorowery, które też są u nas prezentowane jako taka atrakcja dodatkowa. Cieszy się to również dużym zainteresowaniem.
2: Ale to fajne, bo patrząc sobie na to, że o, słuchaj, mówi mąż do żony, wybierzemy się czy tam do dzieci, zrobimy sobie dzisiaj wycieczkę i pojedziemy do Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. I kto by przypuszczał, że tam zobaczy się motory?
11: No tak, jest to taka niespodzianka, aczkolwiek mamy też turystów, którzy przyjeżdżają właśnie specjalnie, żeby tą ekspozycję zobaczyć.
2: Ktoś planuje sobie właśnie przyjechać do Was na taką rodzinną wycieczkę, poza czasem industriady, to jak powinien zacząć to zwiedzanie, co zobaczy, ile czasu nam to zajmie?
11: Zwiedzanie walcowni zazwyczaj odbywa się z przewodnikiem, chyba że ktoś ma życzenie, żeby sobie samemu eksplorować właśnie nasze przestrzenie.
2: Zapraszamy do tego miejsca. Ja dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję bardzo.
12: Ja tylko przypomnę, że do muzeum w Katowicach zabrała nas Magda Mleczko. Dziękuję, Magdo.
5: To jest

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: A cappuccino też za 7?
3: Też.
4: A flat white?
3: Też.
4: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: Siemanko, 10 na zegarkach, wjeżdżamy do was z najgorętszą muzyką w sobotnie przedpołudnie. Save My Love, to jest pierwszy numer ode mnie, Opoka, hej!

kąciki ust wychylające się ku górze, podrygujące ramiona, po waszej mowie ciała można stwierdzić śmiało, że już jesteście myślami na wakacjach. Dobrze mówię, czy nie? Odliczacie do tegorocznego urlopu, czy jeszcze za daleko? No to chwalcie się, kiedy i jakie macie plany urlopowe w tym nadchodzącym lecie. Czekam na was na naszym WhatsAppie, wbijacie meloradio.pl na waszych smartfonach, na dole wysyłacie głosówki albo wiadomości, jak tam wam wygodniej. Ale Farben i Body Talk przed momentem, a to już Felix Jan i Ray Dalton. Niech was zaczarują numerem Call It Love w Melo.

0: James Hype. Z nami możecie sobie wybrać, gdzie chcecie się bawić przy jego muzyce. Czy nad Bałtykiem, czy w belgijskim Bumbo, i na Sunrise Festival, i na Tomorrowland. James Hype w tym roku gra, a my będziemy tam razem z wami. Sięgajcie po szczegóły na naszą stronę meloradio.pl, do naszych sociali. Be Mine przed momentem, a wkrótce Calvin Harris.
1: Reklama. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
12: Skoda. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Nowy salon optyczny Filman. Już od 18 czerwca w centrum handlowym M1 w Czeladzi. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/czeladź.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
20: O czym ćwierkają ptaszki w Sosnowcu? O odnowionym hipermarkecie Auchan!
21: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak filet z piersi kurczaka, teraz 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. A lody zielona budka 54% taniej, tylko 9,99 za opakowanie. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,98. Oferta do 17 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

Michael Schulte, Rehab, Better Me. Tak gramy wam w weekendowym Melo. Bardzo się cieszymy, że jesteście razem z nami o tej porze, o 10:40. No właśnie, tylko tak się zastanawiam, czy to jest dobra pora, żeby zacząć gadać już o wieczornym imprezowaniu, bo Marcin napisał: urlop jeszcze daleko, bardzo daleko, może w październiku, ale ja cieszę się weekendem, sobotą i tym, co dzisiaj wieczorem, bo mimo pogody planujemy jednak spotkać się z przyjaciółmi i trochę posiedzieć na parasolkach. W sensie domyślam się, że nie pod parasolkami, tylko pewnie w jakichś ogródkach, gdzie miło spędza się czas w towarzystwie innych. No i bardzo dobrze, to tylko deszcz, z cukru nie jesteście, ale teraz taki muzyczny słodziak u nas na antenie. Justin Bieber, proszę.

0: Dobra, szybki challenge dla was. Ta piosenka jest z 2008 roku. Piszcie, co wtedy robiliście, ile mieliście wtedy lat, czy w ogóle cokolwiek z tamtych czasów pamiętacie. David Tavar i Root z numerem If You Don't Know My Name w Melo Radio. Gorące, które niesie nas przez to przedpołudnie, ale mamy lepsze numery.
1: A już o 11 zagramy
0: na przykład Only You, Shouse, już za chwilę. Generalnie to nie chciałem powiedzieć, że lepsze, tylko że równie dobra. O, tak jest sprawiedliwie. Zaraz wracamy.

0: Śląsk na 95.1 FM. Reklama. Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: 1 voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: Tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre, 1,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
14: Voltaren! Voltaren!
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
19: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
9: super ceny.
20: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
21: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
22: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk!
23: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
22: Wspaniale się to ogląda!
23: A jak smakuje?
22: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
24: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
25: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Jeśli kogoś interesuje, co tam w pogodzie będzie się dzisiaj działo, to za chwilkę to sprawdzimy. Ale teraz już gramy, bo to inni gadają, a nie my. Shouse Cup Sport Only You dla was. Opoka, siema.

Sorry, papi, topic Becky G w Melo Radio w weekendowym Melo. Bardzo dobrze, że głośno u was, bo tego numeru słucha się głośno. A jak z tego samochodu obok drą się na was, że zagłuszacie im disco polo, to są dwa wyjścia. Albo można zrobić jeszcze głośniej, albo po prostu zasunąć szybkę, żeby dali wam święty spokój. A spokój od Natalii Nykiel zaraz leci w waszą stronę. Przypomnę tylko, że zabieramy z was w tym roku na Tomorrowland. Możecie naprawdę sięgnąć po te niezwykłe przeżycia, po te emocje, które wam zafundujemy. Wbijcie na meloradio.pl, tam znajdziecie szczegóły, a dotychczasowych zwycięzców zobaczyć możecie w naszych socialach.

0: No lubię go, tyle mogę powiedzieć. Bob Sinclair, gość, który naprawdę już od lat bawi publiczność na całym świecie, a przez kilka ostatnich minut z Kiezą bawił was. Mam nadzieję, że to była bardzo przyjemna zabawa. I Can't Wait w Melo Radio. Głosujcie na swoich ulubieńców na playermeloradio.pl. Tam 30 Melo Radio.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb. Bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
11: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House. Mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Po reklamie.

Ostatni raz zatańczysz ze mną Trips i Kubańczyk w Melo Radio. U nas również Sunrise Festival On Air. Wyjątkowy program, w którym gramy wam muzykę Sunrise Festival. Opowiadamy o nim. Między innymi o tej niezwykłej historii, która ciągnie się już ponad 20 kilka lat. To jest niezwykłe wydarzenie, które przeżyjemy w tym roku razem z wami. Bardzo się cieszymy. Na 6 scenach wielkie gwiazdy światowej sceny muzycznej. Wśród nich między innymi 2/3 Swedish House Mafia, Axwell Ingrosso, Afrojack, Hugel czy James Hype. Pełny line-up oczywiście w social mediach. U nas też możecie znaleźć co nieco o Sunrise Festival. Zapraszamy i bawcie się dobrze. Sięgajcie po zaproszenia, bo mamy ich sporo. Felix Jan przed wami.

0: Meduza, z nimi też bawimy się w tym sezonie Lose Control w Meloradiu tuż przed południem. Za oknami u mnie pochmurno i mokro. Dajcie znać, jak u was wygląda sobotnie przedpołudnie, choć pewnie jak będę to czytał, to już będzie po południu, bo zaraz 12. Czekam na was przy WhatsAppie.
1: A już o 12 zagramy
0: Galaxy Kungsi Theophilus London. I od razu się lepiej sprząta przy tym numerze, co? Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj porządki uprawiają.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.

0: Zniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
9: O czym ćwierkają ptaszki w Sosnowcu? O odnowionym hipermarkecie Auchan!
10: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak filet z piersi kurczaka, teraz 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. A lody zielona budka 54% taniej, tylko 9,99 za opakowanie. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,98. Oferta do 17 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kup.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
13: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Po reklamie.
15: Melo Radio Śląsk na 95.1 FM.
16: Albo grubo, albo wcale. Dlatego my gramy wam najgorętsze numery na nadchodzące wakacje, na nadchodzące lato. Kungs, Ophelius, London i Galaxy. Posłuchajcie tego. O, poka siemanko. Jak macie ochotę dać znać, co u was, jaka pogoda za oknami czy za szybami samochodów, to wysyłajcie zdjęcia, filmy, głosówki, co tylko chcecie, czekamy na WhatsAppie. Hej.

Bauza i Magnetic w Melo Radio. Ależ ja kocham ten numer, ależ ja go kocham. A dajcie znać, który numer wy kochacie najbardziej. Czekamy na was na player.meloradio.pl. 30 Melo Radia. Mam nadzieję, że byliście wczoraj. Zrecenzujcie, jak podoba wam się topka wczorajszego notowania. No i wspierajcie tych swoich ulubieńców. player.meloradio.pl, tam całe zestawienie do głosowania, bo to wy ustawiacie to wszystko od początku do końca. My naprawdę w tym nic nie mieszamy. To tylko wasze głosy. A według waszych głosów to jest fajny numer. I found you. I to nie od dzisiaj. Switch Disco, Charlotte Henning w Meloradio. To weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście.

0: Na pewno Kołobrzeg nie będzie miastem duchów w te wakacje, choć o tym, jak wygląda życie w takim miejscu, śpiewała przed chwilą wokalistka, która wystąpiła u Rehaba w numerze Ghost Town. A Kołobrzeg zamieni się naprawdę rytmem toczące się niezwykłe miasto już na przełomie lipca i sierpnia. Rehab tam 1 sierpnia na Red State.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Odjazd dla kolegów. Jestem mi właśnie po tańcu pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
3: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo, radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
13: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
16: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca. Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

mówią, że to jest po prostu GOAT pośród DJ-ów. Calvin Harris, DJ i producent, który wylansował mnóstwo niezwykłych hitów, takich jak choćby Thinking About You, którego słuchaliście przed momentem, a w tym roku po raz pierwszy emocje ze sceny Tomorrowland polecą w waszą stronę właśnie od niego. Tak, po raz pierwszy, bo nigdy jeszcze w Boom w Belgii nie występował na Tomorrowland. Co więcej, wystąpi i 19 lipca w pierwszy weekend i 25 w drugi weekend, ależ będzie się działo. Liczyć możemy też na tego pana. Ma już swoje lata, ma mnóstwo hitów na swoim koncie i wiele występów na Tomorrowland. David Guetta, on też w tym roku tam gra, a my tam będziemy razem z wami. Sięgnijcie po te niezwykłe przeżycia razem z nami. Szczegóły na meloradio.pl.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Komu w drogę, temu trampki na nogę, się kiedyś mawiało. Komu w drogę, temu Conky Drenchill Albert RCB, bo to też dobry numer do samochodu, na drogę na przykład. I Don't Know jest zatytułowany. Dajcie znać, co tam u was i gdzie jesteście i jakie macie plany na sobotę.
1: A już o 13:00 zagramy.
0: Jazzy Spritz, Can't Deny It. Tym numerem zaczynamy 13:00.

0: słuchaj na 95.1 FM. Reklama. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmiany. Wejdź na katowice.eu/SCT.
2: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu.
4: Premiery, rezydencje artystyczne, produkcje i koprodukcje, spektakli twórców niezależnych, warsztaty, bicie rekordów tańcu oraz wystawa fotograficzna. Słowem, wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tańcu, a boicie się zapytać. Teatr Rosbark zaprasza. Od kwietnia do listopada przestrzenie sztuki Taniec Bytom. Szczegóły na teatrrosbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Słyszysz? Tak brzmi przyszłość mobilności. Poznaj elektryzujące nowości Toyoty podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca w Toyota Czajka Auto. Nowa BZ4X Touring, Toyota CHR Plus oraz miejski Urban Cruiser już od 1900 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z tej okazji do każdego zamówienia otrzymasz 1000 zł na akcesoria i 25% rabatu na oryginalną ładowarkę Toyoty. Do zobaczenia w salonach Toyota Czajka w Chorzowie i Bytomiu.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
10: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania. To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
11: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca. Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
12: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
13: Siemano, tu weekendowy Melo Jazzy Spritz Can't Deny It. To jest pierwszy numer ode mnie dla was. Róbcie głośniej i bawcie się dobrze. Sobota jest. To poka, cześć.

Dub Dogs i Fezo z numerem How Does It Feel w Meloradio. Jakieś pozdrosy dostaliśmy od was, więc bardzo dziękujemy. Słuchacz, słuchaczka? Nie wiem, nie mogę rozkminić. Marek, bo już wiem, Marek, pozdrawiamy, bardzo dziękuję. I pozdrawiamy oczywiście tych, którzy są z nami teraz gdzieś w pięknych zakamarkach Polski. Tak jak Marcin, który wybrał się nad jedno z jezior w województwie świętokrzyskim, jezioro Czystaw, bo powiem ci, znam tę ziemię, ale nie rozpoznaję. Jak możesz, to napisz, gdzie dokładnie jesteś. Pozdro. Jax Jones, You Don't Know Me. Możecie też pokazać, gdzie jesteście i co robicie. Czekam na WhatsAppie.

0: jak bracia, którzy przez lata nie mogli się spotkać, ale w końcu udało się i jest Rip It It, Martin Garrix, Ed Sheeran, oczywiście w Melo Radio. Proszę się nie wzruszać przy tej historii. Mamy inne mocne numery, które będą was podkręcały. Za chwilę Heroes.
1: Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy.

0: Podnieśliśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą. Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
1: Castorama.
2: Teoria.
1: I praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6. A akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
7: Premiery, rezydencje artystyczne, produkcje i koprodukcje, spektakli twórców niezależnych, warsztaty, bicie rekordów tańcu oraz wystawa fotograficzna. Słowem, wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tańcu, a boicie się zapytać. Teatr Rozbark zaprasza. Od kwietnia do listopada przestrzenie sztuki Taniec Bytom. Szczegóły na teatrrozbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie.
0: Autopromocja.
13: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A, no i byłbym zapomniał.

Seagala. Fajnie byłoby się pobawić przy tym numerze, co? W tłumie ludzi, którzy cieszą się tak samo mocno jak wy, gdy słyszą takie dobre numery. No to jest taka opcja, bo Seagala w tym roku na Sunrise Festival. Wspaniała edycja nam się szykuje z Beforem, z Afterem, na które czekaliśmy od lat na plaży i w Kołobrzeskim Amfiteatrze, a oczywiście sam festiwal w Podczelu na 6 potężnych, niezwykłych scenach. W zeszłym roku wyglądało to fenomenalnie. Było wspaniale. Wszystkie sceny w miarę blisko, więc możesz sobie chodzić w trakcie, nie wiem, jednej godziny, kiedy kilku twoich ulubieńców gra na różnych scenach i naprawdę to wszystko jest do ogarnięcia. Albo na hulajkach można sobie podjechać w ogóle z Kołobrzegu tam. No, petarda. Jakbyście mieli jakieś pytania, to ja chętnie coś tam podpowiem, bo byłem w zeszłym roku. A kto jeszcze był? Kto jedzie z nami w tym roku? No chwalcie się! Przypomnę tylko nieśmiało, że my na Sunrise Festival was zapraszamy i mamy wejściówki. O szczegółach poczytajcie na naszej stronie.

0: This is what it feels like w Melo Radio i Armin van Buuren, gość jest fenomenalny. Nie ma problemu, żeby wystąpić jako support, na przykład w Paryżu ostatnio wystąpił, no ale też nie byle czyj support, bo samego Davida Getty. Tak się panowie bawią i dogadują, co najważniejsze, obaj w tym roku na Tomorrowland. Będziemy tam z wami.
1: A już o 14:00 zagramy
0: Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Jeśli chcecie z nami pojechać na Tomorrowland, to szykujcie aparaty, szykujcie telefony. Szczegóły po 14:00.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika. I to bez codziennego podlewania.
11: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.
15: Dużo dobrej zabawy, dużo świetnej muzyki, klimat weekendu, nawet poniedziałek, ale dzisiaj naprawdę jest sobota. Nie ma co do tego wątpliwości. Tacy jesteśmy, takie jest Meloradio, a już tym bardziej weekendowe Melo. Justin Bieber przyjmuje antenę Beauty and the Beat, Nicki Minaj razem z nim, Opoka razem z wami, siema, wszystko się zgadza.

0: Kiedy w zeszłym roku przyszli do naszego studia w Boom na Tomorrowland, to zapytałem ich, czy często zdarza im się, że się kłócą ze sobą w trakcie setów, czy no na przykład produkcji w studiu, bo jest ich trzech, w tym właśnie kolektywie Meduza. Usłyszałem krótką odpowiedź. Stary, jesteśmy Włochami, to chyba jasne. Don't wanna go home w Melo Radio. A ja mam nadzieję, że z nimi będziecie bawić się również wy w tym roku, bo Meduza na Tomorrowland też się pojawi. Na pewno będzie bawić się tam Jagoda i Dominika. No właśnie, a Dominika powiedziała nam, jaki jest jej taki must have, który musi zabrać do belgijskiego Boom.
1: Na pewno dobre towarzystwo, świetny outfit i dobre nastawienie.
0: No, a ty co byś wziął ze sobą? Zastanów się, zastanów, bo może właśnie ciebie też zaprosimy na to niezwykłe wydarzenie. Szczegóły na meloradio.pl. Dajcie znać, z kim chcecie jechać na Tomorrowland. Dlaczego właśnie z tą osobą? Dorzućcie fotę, film, co tam chcecie. I czekajcie na telefon.

0: Ale Farben i Body Talk w Melo Radio. Dostałem cynk, że chłopaki z Mazur z Mrągowa, oprócz tego, że naprawiają samochody, to jeszcze mają zioma, który dzisiaj postanowił się ożenić. Kubę. Kuba, tak sobie myślę, że każdy z nas podejmuje jakieś decyzje w życiu, no cóż, poradzić. Jedni się żenią, inni po prostu imprezują. Ale mam nadzieję, że po ślubie też będzie fajnie. Trzymamy kciuki.
1: Reklama. Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból szyi po pracy?
9: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Tato, co to za pan?
17: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
16: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
17: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
16: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
17: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
16: To z Tauronem.
17: Jasne, że tak.
13: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
18: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
19: Najsmaczniejsza impreza w regionie znowu kusi. Jubileuszowy 20. Festiwal Śląskie Smaki z zespołem pieśni i tańca Śląsk. Już 14 czerwca w Koszęcinie w ramach obchodów Święta Śląska. Co zaserwują kucharze? Kto zdobędzie złoty fartuch? Kto zwycięży w bitwie smaków? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, kuchnia regionalna, animacje dla najmłodszych oraz zwiedzanie pałacu. A na finał koncert zespołu pieśni i tańca Śląsk. 14 czerwca, Koszęcin. Zapraszają Śląska Organizacja Turystyczna oraz zespół pieśni i tańca Śląsk.
3: Śląsk. Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
20: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801 234 567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
21: O czym ćwierkają ptaszki w Sosnowcu? O odnowionym hipermarkecie Auchan!
22: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak filet z piersi kurczaka, teraz 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. A lody zielona budka 54% taniej, tylko 9,99 za opakowanie. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,98. Oferta do 17 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
23: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95,1 FM.

Crystal Lotion The Days, jak dobre perfumy. Niby psiknąłeś się dawno, ale jeszcze pachną. No i oni już też tak tę pierwsiejszą świeżość to mają za sobą, ale dobrze się tego słucha cały czas. W notowaniu ich nie ma, ale jest parę innych ciekawych numerów. Pojawiło się pytanie, kto wygrał ostatnie notowanie 30 Meloradia, więc mówię, że Hugel z numerem Moving to the Sun. No świetny numer. Genialny. Genialny, to jest sztos na sztosy i będzie grubo, coś czuję w wakacje z tym numerem. Na drugim Milky David Guetta, Just the Way You Are, na trzecim Kygo z Save My Love. A ten numer, All the Time, Johna Samita, znalazł się na miejscu piątym. Możecie głosować. Kto wie, czy za tydzień nie podbije naszego zestawienia. John Summit w tym roku na Tomorrowland, oczywiście. Róbcie głośniej.

0: California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg, a może na ich koncert na przykład przydałoby się parę złotych. Sięgnijcie po szybką kasę. Na meloradio.pl można się przyłączyć do naszej zabawy. Kolejna runda w poniedziałek. Za chwilę kolejna zmiana za sterami. Ja już bardzo dziękuję i życzę super popołudnia. Jutro wracam.
1: A już o 15 zagramy
0: Dracula, Tame Impala.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Najsmaczniejsza impreza w regionie znowu kusi. Jubileuszowy 20. Festiwal Śląskie Smaki z zespołem pieśni i tańca Śląsk. Już 14 czerwca w Koszęcinie w ramach obchodów Święta Śląska. Co zaserwują kucharze? Kto zdobędzie złoty fartuch? Kto zwycięży w bitwie smaków? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, kuchnia regionalna, animacje dla najmłodszych oraz zwiedzanie pałacu. A na finał koncert zespołu pieśni i tańca Śląsk. 14 czerwca Koszęcin. Zapraszają Śląska Organizacja Turystyczna oraz zespół pieśni i tańca Śląsk.
7: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
8: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Słyszysz? Tak brzmi przyszłość mobilności. Poznaj elektryzujące nowości Toyoty podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca w Toyota Czajka Auto. Nowa BZ4X Touring, Toyota CHR Plus oraz miejski Urban Cruiser już od 1900 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z tej okazji do każdego zamówienia otrzymasz 1000 zł na akcesoria i 25% rabatu na oryginalną ładowarkę Toyoty. Do zobaczenia w salonach Toyota Czajka w Chorzowie i Bytomiu.
12: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca. Gliwickie Wianki. Magia Nocy Świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
13: Po reklamie.

To już 15 na zegarkach, a w Melo jak zawsze nie zabraknie najlepszej muzy. Dracula na początek tej godziny, za chwilę m.in. Marshmallow też i Ellie Goulding, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Aż się nam klimatycznie zrobiło. Anima i Beautiful w Meloradio, tak podkręcamy tempo na 16 minut po 15, a już w poniedziałek chętnie podkręcimy stan waszych portfeli, stan waszych kont, bo w szybkiej kasie w Meloradio szansa na 200. No biorąc pod uwagę, że zbliżają się wakacje, że maturzyści mają teraz na przykład najdłuższe wakacje życia, no to może na jakieś fajne wakacyjne wybranie się gdzieś, a może na coś zupełnie innego potrzebujecie siana. Piszcie, na co potrzebujecie 200 od Melo na meloradio.pl już teraz. A my dalej podkręcamy tempo. To Philip George i Wish You Were Mine.

James Hype na antenie Meloradia. Ja już się nie mogę doczekać, żeby usłyszeć go na żywo, a w tym roku w Polsce będzie taka okazja na Sunrise Festival 2026. Ten, tak tylko przypomnę, od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. No nie tylko James Hype będzie, bo będzie też między innymi Jugel, będzie Rehab, będzie Sigala, Sony Fodera. Oj, dużo się będzie działo, tak jak i w Melo jeszcze przed 16, bo u nas za chwilę Rihanna.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Matys. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca. Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.

To Before przed dobrym Melo, a ten nakręca Dua Lipa. Już niedługo rosół może stać się czymś więcej niż tylko zupą, a wręcz naszym kultowym, słuchajcie, dobrem narodowym, bo uwaga, trwają prace, żeby nasz polski rosół trafił na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, na listę UNESCO. No, myślę, że znając smak rosołu, to nikogo nie powinno dziwić. Czekamy w takim razie. No, jedno jest pewne, jak rosół już trafi na tę listę UNESCO, to kolejnego dnia trafi pomidorowa, bo to taki naturalny cykl życia rosołu.

0: tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16, no bo to before przed dobrym Melo, więc cały czas się nakręcamy na wieczór i na noc. Florida i Sia za nami, ale po 16 też nie zabraknie oczywiście najlepszych numerów.
1: A już o 16 zagramy
0: Just the way you are. Oj, będzie się można pobujać punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. David Guetta się u nas pojawi, będzie też Podejmij wyzwanie, więc szykujcie telefony.
1: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
2: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
3: Niemożliwe, nie wierzę.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
7: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
8: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle Cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
15: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
16: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert. Expert.pl.
17: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
18: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo, co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
4: Najsmaczniejsza impreza w regionie znowu kusi. Jubileuszowy 20. Festiwal Śląskie Smaki z zespołem pieśni i tańca Śląsk. Już 14 czerwca w Koszęcinie w ramach obchodów Święta Śląska. Co zaserwują kucharze? Kto zdobędzie złoty fartuch? Kto zwycięży w bitwie smaków? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, kuchnia regionalna, animacje dla najmłodszych oraz zwiedzanie pałacu. A na finał koncert zespołu pieśni i tańca Śląsk. 14 czerwca, Koszęcin. Zapraszają Śląska Organizacja Turystyczna oraz zespół pieśni i tańca Śląsk.
19: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca. Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
20: Słyszysz? Tak brzmi przyszłość mobilności. Poznaj elektryzujące nowości Toyoty podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca w Toyota Czajka Auto. Nowa BZ4X Touring, Toyota CHR Plus oraz miejski Urban Cruiser już od 1900 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z tej okazji do każdego zamówienia otrzymasz 1000 zł na akcesoria i 25% rabatu na oryginalną ładowarkę Toyoty. Do zobaczenia w salonach Toyota Czajka w Chorzowie i Bytomiu.
21: Po reklamie.
1: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
22: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: 321-321-777. Kto się bawi w podejmij wyzwanie, niech dzwoni. 321-321-777. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Melo Radio.
1: Tak, podkręcamy tempo, to twoja szansa i twój moment, żeby wybrać numer i za chwilę pobawić się w Podejmij Wyzwanie. Skiety Melo do zgarnięcia za małe zadanie na antenie. 321-321-777. Kto się odważy, niech dzwoni już teraz. 321-321-777.

0: wyzwanie.
1: Tak, podkręcamy tempo na kwadrans po 16 w Melo Radio, a teraz będziemy bawili się w podejmij wyzwania, a dokładniej to w to podejmij wyzwanie będzie bawił się Michał, któremu powinniśmy być wszyscy wdzięczni za dostarczanie nam jedzenia. Siemanko, Michał.
2: Siemka, witam, cześć.
1: No właśnie, sobota to taki dzień, kiedy ty masz pewnie mnóstwo roboty, więc tym bardziej się cieszę, że znalazłeś czas, żeby jeszcze u nas podjąć wyzwania. Czy ty na to wyzwanie jesteś gotowy?
2: Postaram się.
1: Ja mam nadzieję, że pójdzie dobrze, tym bardziej, że mam dla ciebie dzisiaj takie proste wyzwanie, bo co ja cię będę męczył, chłopie, przy sobocie, jeszcze przy robocie. Dzisiaj jest dzień dobrych rad. No i chciałbym, żebyś ty takie trzy dobre rady słuchaczom Meloradia udzielił, bo my Polacy to tak lubimy i mamy lubią i wszyscy lubią, no to trzy dobre rady od ciebie.
2: Dobrze. To takie. Nie pić alkoholu, zdrowo się odżywiać i nie palić papierosów.
1: Matko, jakie fitnessowe podejście na antenie Meloradia przy sobocie. No dobrze, dobrze. Bardzo
2: na zdrowo,
1: dobrze.
2: Na zdrowo.
1: Tak jest. Michał, to ja w takim razie za te trzy znakomite rady przy sobocie mam dla ciebie skietę od Meloradia, a ty jeszcze możesz kogoś pozdrowić.
2: No chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Meloradia i wszystkich, którzy mnie teraz właśnie słuchają i wspierają na co dzień.
1: O, i wspierajmy Michała codziennie i oczywiście gorąco pozdrawiamy i gramy nad wodę. I Versof, i Trips już teraz przed nami.
0: Podejmij wyzwanie.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradio na 28 minut po 16. Zdarzyło wam się kiedyś zabrać coś ze szwedzkiego stołu, z hotelu? No, nie wszędzie to lepiej robić, bo można surowo zapłacić o tym za chwilę. Za chwilę też September.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Reklama. American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl. Wykorzystaj.

0: Ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. I na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. I na aaauto.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Słyszysz?
4: Tak brzmi przyszłość mobilności. Poznaj elektryzujące nowości Toyoty podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca w Toyota Czajka Auto. Nowa BZ4X Touring, Toyota CHR Plus oraz miejski Urban Cruiser już od 1009 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z tej okazji do każdego zamówienia otrzymasz 1000 zł na akcesoria i 25% rabatu na oryginalną ładowarkę Toyoty. Do zobaczenia w salonach Toyota Czajka w Chorzowie i Bytomiu.
5: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca Gliwickie Wianki. Magia Nocy Świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
6: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Po reklamie. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. Każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj.

palce same chodzą na kierownicy i głowa sama się buja na boki. Before przed dobrym melotrwatą Madison Mars. Wakacje za rogiem, a w internetach, słuchajcie, burza o szwedzki stół w jednym z hoteli w Krynicy Morskiej. No bo tam wzięli i powiesili kartkę z taką informacją, że kto będzie wynosił żarcie ze szwedzkiego stołu, no to ten zapłaci jak za suchy prowiant, czyli 80 ziko od osoby. No jedni się oburzyli, inni bronią hotelu. No, ale w sumie nie taki zły ten deal, 80 ziko za osobę za wyniesienie. Trzeba wziąć, słuchajcie, zamiast jakiegoś takiego jednego pudełeczka, to takie wielkie plastikowe pudła, no i jeszcze człowiek będzie do przodu.

0: ależ to jest mocny numer. Hello, hello, tak gramy jeszcze przed 17 na antenie Meloradia i nakręcamy się, bo to jest Before przed dobrym Melo do wieczora. Coraz bliżej też do 17 i po 17 też nie zabraknie najlepszej muzy.
1: A już o 17 zagramy
0: Waterfalls. No mi już, słuchajcie, nóżka sama chodzi. James Hype, Sam Harper. I tak zagramy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Premiery, rezydencje artystyczne, produkcje i koprodukcje spektakli twórców niezależnych, warsztaty, bicie rekordów tańcu oraz wystawa fotograficzna. Słowem, wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tańcu, a boicie się zapytać. Teatr Rozbark zaprasza. Od kwietnia do listopada przestrzenie sztuki Taniec Bytom. Szczegóły na teatrrozbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
11: Nowy salon optyczny Filman. Już od 18 czerwca w Centrum Handlowym M1 w Czeladzi. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/Czeladź.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Disney Plus.
15: To jest mój czas.
14: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
16: Mam propozycję.
17: To nie jest jakaś wkrętka?
14: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Tato, co to za pan?
19: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
18: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
19: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
18: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
19: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
18: To z Tauronem.
19: Jasne, że tak.
20: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
21: O czym ćwierkają ptaszki w Sosnowcu? O odnowionym hipermarkecie Auchan.
22: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak filet z piersi kurczaka teraz 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. A lody zielona budka 54% taniej. Tylko 9,99 za opakowanie. opakowanie. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,98. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca. Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
1: Najsmaczniejsza impreza w regionie znowu kusi. Jubileuszowy 20. Festiwal Śląskie Smaki z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk. Już 14 czerwca w Koszęcinie w ramach obchodów Święta Śląska. Co zaserwują kucharze? Kto zdobędzie złoty fartuch? Kto zwycięży w bitwie smaków? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, kuchnia regionalna, animacje dla najmłodszych oraz zwiedzanie pałacu. A na finał koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. 14 czerwca Koszęcin. Zapraszają Śląska Organizacja Turystyczna oraz Zespół Pieśni i Tańca Śląsk.

Co zrobić, żeby sobota była udana? No odpalić najlepszą muzę. Ja o to zadbałem. James Hype i Sam Harper na początek 17, za chwilę też Kaskada. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już 14 minut po 17, a to Magnetic i to Melo Radio. Zeżarł tyle miodu, że pobił rekord Guinnessa i to jest, słuchajcie, prawdziwy szok. Jest taki facet w Niemczech, który regularnie bije nietypowe wyzwania, jeżeli chodzi o jedzenie i picie. Nazywa się Andre Ortorf. No i uwaga, ten pan ostatnio zjadł ponad kilo miodu, a dokładniej to w minutę zjadł 1273 gramy miodu. No, że on po takiej ilości miodu nie zamienił się w Kubusia Puchatka albo nie zaczął bzykać jak pszczółka, to cud. Choć w sumie tego drugiego nie sprawdzałem. Okay.

0: się gorąco zrobiło. Moving to the Sun na antenie Meloradia to już 25 minut po 17, a my nieustająco podkręcamy tempo. Jugel za nami, Jugel też na Sunrise Festival tegorocznym, ten przypomnę od 31 lipca do 2 sierpnia, ale nie tylko on będzie, bo będzie też Rehab, Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez, gorąco będzie, a u nas za chwilę Rudimental.
1: Meloradio Śląsk, słuchaj na 95.1 FM. Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Najsmaczniejsza impreza w regionie znowu kusi. Jubileuszowy 20. Festiwal Śląskie Smaki z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk. Już 14 czerwca w Koszęcinie w ramach obchodów Święta Śląska. Co zaserwują kucharze? Kto zdobędzie złoty fartuch? Kto zwycięży w bitwie smaków? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, kuchnia regionalna, animacje dla najmłodszych oraz zwiedzanie pałacu. A na finał koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. 14 czerwca, Koszęcin. Zapraszają Śląska Organizacja Turystyczna oraz Zespół Pieśni i Tańca Śląsk.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
15: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
16: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
18: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
19: O reklamie.
0: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Sun is shining, Axwell i Ingrosso. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 18, a Ingrosso też na tegorocznym Tomorrowland. A tak właśnie Jagoda zareaguje na main stage, na Tomorrowland tegoroczny. Jagoda i Doma już jadą razem z naszą ekipą do Belgii. Wy też możecie to zrobić na meloradio.pl. Napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. A jeżeli szukacie inspiracji, to zaglądajcie na nasze sociale, bo tam filmik od Jagody i Domy.

0: No do lata to w zasadzie już rzut beretem. Bryska w Melo, jeszcze przed 18. Tak, podkręcamy tempo. Z tego co widzę na WhatsAppie Melo, to u was też to tempo już nieźle podkręcone. Biforki już się rozpoczęły. Czekam oczywiście na więcej fotek i wiadomości na WhatsAppie Melo. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl.
1: A już o 18 zagramy
0: All the Time. Takim mocnym uderzeniem wejdziemy w 18, bo kiedy inni gadają, to my gramy punktualnie o 18. Zostańcie z Melo, bo dobrej muzy nie zabraknie.

0: Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal Steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
7: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
14: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
15: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
16: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu.
17: Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
18: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca. Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.
19: Po reklamie.

John Summit, Sybil, modelki i włodarski Chuck White. Jest to tylko na rozgrzewkę, bo wiele więcej w przygotowanej przeze mnie plejce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy!

To już 14 minut po 18, słuchajcie Biforu przed dobrym Melo Hertz za nami. 5 lat szukali swojego psiaka, no i w końcu udało się go odnaleźć. Taka historia spod Warszawy. 5 lat temu zaginęła, słuchajcie, suczka Łyna. Jej właściciele jej szukali, no i nagle po 5 latach dostali telefon, że psiak się odnalazł i może wracać do domu. No piękna historia, chociaż zaskoczenie, gdy telefon po 5 latach zadzwonił, to musiało być pewnie takie jak ten moment, gdy typ was ghostuje, a po roku nagle dostajecie od niego albo wiadomość z życzeniami na urodziny, albo pytanie, hej, co tam?

0: Bibi Rexha i David Guetta w biforze przed dobrym Melo. A jak u was ten bifor wygląda? Jak ta sobota, ten sobotni wieczór się zapowiada? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl.
1: Melo Radio Śląsk.

autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy bulwarach Wiślanych w

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: A cappuccino też za 7?
6: Też.
10: A flat white?
6: Też.
10: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Premiery, rezydencje artystyczne, produkcje i koprodukcje spektakli twórców niezależnych, warsztaty, bicie rekordów tańcu oraz wystawa fotograficzna. Słowem, wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tańcu, a boicie się zapytać. Teatr Rozbark zaprasza. Od kwietnia do listopada przestrzenie sztuki Taniec Bytom. Szczegóły na teatrrozbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
12: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
13: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do Ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money.
16: Cherry Money?
15: Nowy Ekspres Los.
16: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
17: Słyszysz? Tak brzmi przyszłość mobilności. Poznaj elektryzujące nowości Toyoty podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca w Toyota Czajka Auto. Nowa BZ4X Touring, Toyota CHR Plus oraz miejski Urban Cruiser już od 1900 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z tej okazji do każdego zamówienia otrzymasz 1000 zł na akcesoria i 25% rabatu na oryginalną ładowarkę Toyoty. Do zobaczenia w salonach Toyota Czajka w Chorzowie i Bytomiu.
0: O reklamie. Autopromocja.
18: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja.

Nie zwalniamy tempa w Melo Radio. Paquita u nas jeszcze 18 minut przed 19. U was to tempo też nieźle podkręcone. Marcin ze swoimi kumplami pozdrawia z pizzerii, gdzie dzisiaj jeszcze do 23 jeździ i rozwodzi pizzkę. No co my byśmy zrobili w sobotę bez takich ludzi? Anka z kolei napisała mi na WhatsAppie, że ogarnia chatę na ostatnią chwilę, bo zaraz wpadają koleżanki i szykuje się dobre melo do rana. A ta manka, co pod nogami, to do szafy, reszta do pokoju, który zamykasz na klucz. Jazda, jakoś to będzie. A w Melo teraz będzie świeżynka. Hoodie Oversized to Playground, Fausti, Lexi, Asia Marciniak i Julia Samczenko. Już teraz przed nami.

0: Alok w Melo Radio, Alok też na Tomorrowland tegorocznym. W Belgii wy też możecie tam być razem z ekipą Melo. Wystarczy, że napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Zróbcie to już teraz na meloradio.pl.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Ależ ja lubię ten numer. Punktualnie o 19:00 go zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. To Before przed dobrym Melo. Zostańcie z nami.

0: To promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Najsmaczniejsza impreza w regionie znowu kusi. Jubileuszowy 20. Festiwal Śląskie Smaki z zespołem pieśni i tańca Śląsk. Już 14 czerwca w Koszęcinie w ramach obchodów Święta Śląska. Co zaserwują kucharze? Kto zdobędzie złoty fartuch? Kto zwycięży w bitwie smaków? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, kuchnia regionalna, animacje dla najmłodszych oraz zwiedzanie pałacu. A na finał koncert zespołu pieśni i tańca Śląsk. 14 czerwca Koszęcin. Zapraszają Śląska Organizacja Turystyczna oraz zespół pieśni i tańca Śląsk.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy.
4: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika. I to bez codziennego podlewania.
6: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
7: Słyszysz? Tak brzmi przyszłość mobilności. Poznaj elektryzujące nowości Toyoty podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca w Toyota Czajka Auto. Nowa BZ4X Touring, Toyota CHR Plus oraz miejski Urban Cruiser już od 1900 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z tej okazji do każdego zamówienia otrzymasz 1000 zł na akcesoria i 25% rabatu na oryginalną ładowarkę Toyoty. Do zobaczenia w salonach Toyota Czajka w Chorzowie i Bytomiu.
8: Najkrótsza noc w roku zamieni się w najpiękniejsze święto lata. Już 19 czerwca Gliwickie Wianki. Magia nocy świętojańskiej. Światło, muzyka i tradycja w wyjątkowej atmosferze. W Gliwicach czekają na Was niezwykłe atrakcje. Warsztaty, spotkania pod gołym niebem, teatr i koncert. A po zmroku ogniste widowisko, świetlne iluminacje i wspólne puszczanie wianków na wodzie. Wstęp wolny. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i poczuj magię tej jednej wyjątkowej nocy.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: To już 19 na zegarkach, a zacznijmy bardzo szybko, bo Fast Cars and Superstars otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też m.in. Alan Walker i James Hype. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

David Guetta podkręca tempo w Melo Radio na 12 minut po 19. Gramy wam najlepszą muzę, najlepsza muza też co piątek od 21 w Sunrise on Air w Melo Radio. Gramy wam najlepsze kawałki sunrise'owe, gramy wam je i mówimy też o ciekawostkach dotyczących tej niesamowitej imprezy, która od 31 lipca do 2 sierpnia. Tam między innymi James Hype, Jugel, Hardwell, ale będzie też Afrojack, który już teraz przed nami. Hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Fisher, Tones and I, tak podkręcamy tempo w Melo, 25 minut po 19. Ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć niezłą kasę przy poniedziałku i to jakoś szczególnie mocno się nie przepracowując. Za chwilę u nas też LMFAO.
1: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident.

bilety na e-bilet.pl. Najsmaczniejsza impreza w regionie znowu kusi. Jubileuszowy 20. Festiwal Śląskie Smaki z zespołem pieśni i tańca Śląsk. Już 14 czerwca w Koszęcinie w ramach obchodów Święta Śląska. Co zaserwują kucharze? Kto zdobędzie złoty fartuch? Kto zwycięży w bitwie smaków? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, kuchnia regionalna, animacje dla najmłodszych oraz zwiedzanie pałacu. A na finał koncert zespołu pieśni i tańca Śląsk. 14 czerwca, Koszęcin. Zapraszają Śląska Organizacja Turystyczna.

0: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
1: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
0: Oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Trudno wskazać faworyta.
0: Spróbuj, może tobie się uda.
1: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak.
6: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
7: Słyszysz? Tak brzmi przyszłość mobilności. Poznaj elektryzujące nowości Toyoty podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca w Toyota Czajka Auto. Nowa BZ4X Touring, Toyota CHR Plus oraz miejski Urban Cruiser już od 1009 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z tej okazji do każdego zamówienia otrzymasz 1000 zł na akcesoria i 25% rabatu na oryginalną ładowarkę Toyoty. Do zobaczenia w salonach Toyota Czajka w Chorzowie i Bytomiu.
8: Po reklamie.

Armin van Buuren i bla, bla, bla, a wy w poniedziałek będziecie mogli zrobić dla swojego buzika bla, bla, bla i nie pójść do roboty, bo możecie zgarnąć 200 zł w Meloradiu. No to taka dniówka, myślę, że całkiem niezła, za którą można naprawdę sporo fajnych rzeczy sobie ogarnąć, a na co wy takiego siana potrzebujecie, to piszcie już teraz na meloradio.pl. Szybka kasa, 200 zł już w poniedziałek do kogoś z was powędrują na jakąś fajną randkę, może na wypad, a może żeby sobie na przykład kupić hantelki i zrobić jeszcze formę na wakajki?

przyznaj się, kto nucił pod nosem w furce? No, ja się nie mogłem powstrzymać. Steve Aoki, Dimitri Vegas i Sound of Legend. To jeszcze przed 20 w Melo Radio, a po 20 u nas The Best of Tomorrowland. Także koniecznie zostańcie z Melo. Życzę wam dobrej nocki, bądźcie niegrzeczni. Słyszymy się jutro po 15. Hej!

0: promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
0: O reklamie. The best of Tomorrowland. Meloradio. Meloradio. Meloradio.

0: Reklama. A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: Po reklamie. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
6: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
7: Niemożliwe, nie wierzę.
8: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was, Skytech. Zapraszam na 76. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Artbat, Rehaba, Lost Frequencies i wielu, wielu innych. A na początek? Nówka sztuka ode mnie, Skytech, Hearts on Fire, razem z wokalistą Greater X. Utwór ukazał się w piątek w wytwórni Loud Cult. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Usiądźcie wygodnie, zaczynamy!

słuchacie, this is Skytech. Mój dobry ziom Rehab z nowym numerem If I Could Stop Time. Na wokalu genialna Easy Bizu. Tuż przedtem Jero i Reason Why. A już za chwilę brytyjski DJ Kryder z numerem All My Love. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is Skytech. Na pewno znacie i lubicie ten numer Stolen Dance, tym razem w wersji Dub Dogs i Zark. Tuż przedtem Zuzu i Go, a już za chwilę Just Jerry i Free. Dajcie głośniej.

0: promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.

dobre Melo w Melo Radio.

0: Radio Śląsk. Autopromocja. Melo Radio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radio.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim